by what I'm told. From the latest hit to the wisdom

0: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
1: Czasem wydaje się nam, że należymy do tej grupy ludzi, którzy są nieustannie pomijani w Kościele. Nominacje, stanowiska, powszechne uznanie – to wszystko jest udziałem innych. A my co? Otóż my po prostu idziemy tropem dzisiejszego patrona i to najczęściej zupełnie o tym nie wiedząc. Bo jak on, któregoś dnia podjęliśmy decyzję i poszliśmy za Jezusem. Nie jesteśmy apostołami, co to to nie. Ale należymy niczym święty Maciej do grona jego uczniów. I jak on, to jest dzisiejszy patron, zapominamy patrząc na innych, że przecież i my jesteśmy Matatyjach, jak brzmi po hebrajsku imię Maciej, czyli jesteśmy darem od Boga, darem Jahwe. Żeby nam o tym przypomnieć, czasem musi jednak dojść do sytuacji trudnej, wręcz kryzysowej. I tak właśnie było ze świętym Maciejem. Judasz zdradza i odbiera sobie życie. Zamiast 12 apostołów nagle mamy 11. Ktoś musi zająć wolne miejsce w rodzącej się wspólnocie Kościoła. I co? I poprzedzone modlitwą losowanie wskazuje na świętego Macieja jako 12 apostoła. Ten wybór musiał być dla niego sporym zaskoczeniem. Z pewnością jednak radykalnie odmienił jego życie, przypominając mu to, do czego został powołany. I dlatego święty Maciej apostoł znika w pewnym momencie z kart Ewangelii i jak chce tradycja, z dobrą nowiną trafia aż na tereny dzisiejszej Etiopii. Aż strach pomyśleć, gdzie my trafimy, gdy los padnie w końcu na nas.
0: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święta Teresa z Lisieux powiedziała: jaką radością jest przypomnienie sobie, że Maryja jest naszą matką. Skoro nas kocha i zna nasze słabości, czegóż możemy się lękać?

0: Jest czwartek, 14 maja, właśnie minęła 6.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Mieszkańcy Antoninka protestują przeciwko wycince lasu. Na poznańskich ogrodach będzie strefa płatnego parkowania. Prowokacje rosyjskiej armii są jej standardowym działaniem, ostrzega profesor Daniel Boćkowski. W poznańskim Antoninku narasta spór o tereny zielone obok fabryki Volkswagena. Mieszkańcy i działacze partii Razem protestują przeciwko planom przekształcenia 2 hektarów lasu w obszar przemysłowy. Umożliwiłoby to fabryce dalszą rozbudowę. Protestujący podkreślają, że ten teren to ważny bufor chroniący osiedla przed hałasem, a miasto stawia interes biznesu ponad dobro poznaniaków. Do tych zarzutów odniósł się prezydent miasta Jacek Jaśkowiak.
3: To zawsze jest tak, że dla mieszkańców Antoninka pewnie lepiej, gdyby ta fabryka była w innym miejscu Poznania. Dla mieszkańców Ławicy czy Prześmierowa pewnie woleliby, żeby lotnisko i tor Poznań też były w innym miejscu. To jest miasto, szukajmy kompromisów. Widzimy ten problem tych kwestii związanych z kwestią zieleni, ale musimy patrzeć przez pryzmat miejsc pracy.
2: Mieszkańcy od dłuższego czasu skarżą się też na uciążliwy, duszący zapach. Ich zdaniem pochodzi on z fabryki samochodów. Prezydent Poznania zaprzecza.
3: Mam również dostęp do tych wszystkich raportów dotyczących tych skarg, dotyczących tych kwestii zapachowych. No i z tych raportów absolutnie nie wynika, żeby to źródłem tego była fabryka Volkswagena.
2: Pod petycją przeciwko przekształceniu terenów zielonych w przemysłowe zebrano już ponad 1000 podpisów.
1: Informacje z Poznania.
2: Na poznańskich ogrodach od 2 listopada będzie działać strefa płatnego parkowania. To efekt kilku lat współpracy Zarządu Dróg Miejskich i radnych osiedla Ogrody. Na ulicach nie staną jednak parkomaty. To, czy kierowcy parkują zgodnie z przepisami, będzie sprawdzać samochód odczytujący tablice rejestracyjne. A jak mówił w Radiu Emaus radny Tomasz Wierzbicki z Komisji Transportu Rady Miasta Poznania, to nie koniec zmian z parkowaniem w mieście.
4: Na komisji poprosiliśmy o bardziej szczegółowe dane, jeśli chodzi o napełnienie na parkingach wielopoziomowych, na przykład parking na Placu Wolności, na Kaponierze, parking za bramką. Tych danych jeszcze nie uzyskaliśmy, tak więc być może na przykład trzeba bardziej reklamować te parkingi. Być może one są mniej obłożone i zachęcać kierowców, żeby tam parkowali, żeby zwolnić miejsca. Natomiast też, że miasto powinno tutaj bardziej zintensyfikować pracę, jeśli chodzi o współpracę z jakimiś podmiotami, o budowę parkingów wielopoziomowych, to też jest rozwiązanie.
2: W kolejce do wprowadzenia strefy płatnego parkowania czeka też osiedle Górczyn. Także tamtejsi mieszkańcy mają problem z ulicami zatłoczonymi przez parkujące samochody.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Poznań startuje z nową dotacją, która promuje rozwiązania wykorzystujące wodę opadową. To program Zielona Retencja. W jego ramach otrzymać będzie można nawet 100% zwrotu na montaż zbiorników do zbierania deszczówki, budowę ogrodu deszczowego oraz stworzenie zielonych ścian. Osoba fizyczna może jednorazowo otrzymać aż do 26 tysięcy złotych, spółdzielnie nawet do 90 tysięcy. Przyjmowanie wniosków rozpocznie się wraz z wejściem w życie uchwały Rady Miasta. 2 tygodnie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
1: Informacje z kraju i ze świata.
2: Polskie samoloty przechwyciły wczoraj na wodach międzynarodowych nad Bałtykiem rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20. Prowokacje rosyjskiej armii są jej standardowym działaniem, ostrzega profesor Daniel Boćkowski z Uniwersytetu w Białymstoku. Symulowanie ataku i zbliżanie się do polskich granic ma na celu nękanie naszego wojska i uruchamianie procedur alarmowych.
5: Doprowadzić do uruchomienia radarów, by sprawdzić, by nagrać charakterystykę radarów, a potem by zobaczyć, jak szybko zjawiają się pary dyżurne samolotów, w jaki sposób porozumiewają się między sobą. A to, że nie ma transponderów, po to, żebyśmy mieli więcej roboty i Rosjanie to robią standardowo. To już nie jest jakiś tam przypadek, tylko sposób działania Federacji Rosyjskiej na Bałtyku.
2: To kolejne agresywne działania Federacji Rosyjskiej i testowanie naszych systemów obrony powietrznej, napisał wcześniej w mediach społecznościowych szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier przypomniał, że loty bez włączonych transponderów mogą stanowić zagrożenie dla innych samolotów i przestrzegł, że każda tego rodzaju prowokacja spotka się z natychmiastową reakcją polskich pilotów.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Maksymalna temperatura prognozowana na dziś w Poznaniu to 17 stopni Celsjusza na najcieplejszy moment dnia. Poczekamy do późnego popołudnia. Teraz 7 stopni. W prognozie na dziś mamy również przelotne opady deszczu i burze. Biomed jest dziś niekorzystny, a ciśnienie niskie teraz 999 hektopaskali.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Słońce nad Wielkopolską wstało dziś o 4:58, zajdzie o 20:39, dzień potrwa w sumie 15 godzin i 41 minut. Zapraszam na poranny program Radia Emaus. Przy mikrofonie Tomek Wandel. Dzień dobry.
2: Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, I give you that international sensation, Fräulein Sally Ball!

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Najważniejsze w tym zdaniu jest usłyszeć tak jak ja. Do tej pory przekazanie miłości Boga opierało się na swoich zasobach. Będziesz kochał Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą. Odtąd na mocy Jezusa. Do tej pory punktem odniesienia przekazania miłości bliźniego byłem ja sam. Kochaj bliźniego jak siebie samego. Odtąd wzorem jest Jezus. Czy mam ambicje, by kochać jak Jezus?

You Bring On The Sun, wbrew tytułowi tej piosenki, wcale nie zapowiada nam się słoneczny dzień. W kalendarzu dzisiaj 14 maja, imieniny Bonifacego, Dominiki, Idziego, Izydora, Jeremiego, Jeremiasza, Koryny, Macieja, Marii, Michała i Wiktora. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. 19 po 6 to grupa Skaldowie.

naszym programie będzie ciekawego. No same rzeczy, oprócz oczywiście przede wszystkim z muzyką. O 9.15 poranny konkurs filmowy, do wygrania kolejne zaproszenie do Multikina. Dziś pytanie związane z filmem Seks Misja, którego premierę obchodzimy właśnie dziś kolejną. O 8.30 naszym gościem będzie Adam Raszeja z Rady Osiedla Sołacz. O 7.45 zajrzymy w prasę, krótka poranna prasówka. 7.10 to kalendarium, zaśpiewa Tom Cochrane. I jeszcze w tej godzinie zajrzymy do czujnika smogu i sprawdzimy jakość powietrza. 21,5 minuty, proszę.

0: the trumpet. Mambo number five.
1: Reklama.
2: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Muszę poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.

Za 27 minut minie 7. Jeśli ktoś ma plan dotrzeć do pracy na godzinę 7, no to już chyba troszkę za późno. Jeśli ktoś akurat je śniadanie, oczywiście życzymy smacznego. Jeśli ktoś ma dziś wolny, no to zazdrościmy, rzecz jasna. A jakie jest wasze menu śniadaniowe w czwartek 14 maja? 601 077 033. Już niebawem będziemy sprawdzać jakość powietrza. O 7 natomiast najświeższy serwis informacyjny, a tuż po nim prognoza pogody.

kalendarzu 14 maja. Dziś w Polsce świętujemy Dzień Farmaceuty. Pozdrawiamy w takim razie wszystkich pracowników aptek i wszystkich tych, którzy z produkcją leków mają do czynienia i w ogóle wszystkich tych, którzy z przemysłem farmaceutycznym są związani zawodowo. Słuchacie porannego programu Radia Emaus. Za 20 i pół minuty minie 7. Teraz Basia.

0: W tej chwili nad budynkiem, w którym znajduje się Radio Emaus, obserwujemy na niebie niewielkie przejaśnienia. No, dobrze to wygląda, aczkolwiek dzisiaj burze są prognozowane. Szczegóły w prognozie pogody tuż po godzinie 7, a teraz sprawdzimy jakość powietrza.
1: Radio Emaus na dobry dzień. Czujnik smogu.
0: A jest ona dzisiaj umiarkowana, czyli akceptowalna dla większości osób, jednak osoby wrażliwe mogą odczuwać niewielkie lub umiarkowane objawy po dłuższym przebywaniu na zewnątrz. Jeśli chodzi o szczegóły, to na poziomie umiarkowanym są tylko drobne cząstki stałe PM2,5. Pozostałe, czyli ozon przygruntowy, cząstki stałe PM10, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki i tlenek węgla są na poziomie znakomitym. Absolutnie podobna sytuacja jak wczoraj. Za 14:07.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki w Poznaniu. Już 23 maja w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
2: Dni mijają, czas upływa, myśli moje wciąż przy tobie.
3: A cappuccino też za 7?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Czwartek, 14 maja, minęła 7.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Przebudowa Palmiarni Poznańskiej coraz bliżej. Startuje cykl spacerów historycznych Czerwiec 56 na Frytlach. Rynek pracy zareagował na obietnicę pieniędzy z programu SAFE. Coraz bliżej wyczekiwanej przebudowy Palmiarni Poznańskiej. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie otworzyła oferty w ponowionym przetargu na modernizację tego kultowego obiektu. O szczegółach mówi Paulina Nowicka-Szefer z PIM-u.
3: W przetargu otrzymaliśmy 5 ofert od potencjalnych wykonawców. Jedna mieści się w założonym budżecie. Teraz przystępujemy do takich standardowych działań jak analiza i weryfikacja nadesłanych dokumentów, czyli procedury, której celem jest wyłonienie wykonawcy.
2: Inwestycja pozwoli zachować cenne ekosystemy i dostosuje obiekty do europejskich standardów, dodaje Paulina Nowicka-Szefer.
3: Wymiana oszklenia pawilonów poprawi dostępność światła naturalnego. Przewidziana jest też modernizacja centralnego ogrzewania, automatyczne systemy sterujące dotyczące wietrzenia, cieniowania, oświetlenia czy też multimediów.
2: Nowa palmiarnia ma zostać oddana do użytku za 4 lata.
1: Informacje z Poznania.
2: Na poznańskim Łazarzu i Jeżycach będzie okazja do poznania miejsc szczególnie związanych z poznańskim czerwcem 1956 roku. W niedzielę startuje cykl spacerów historycznych Czerwiec 56 na Frytlach. Wydarzenie organizowane jest przez Stowarzyszenie Sąsiedzki Łazarz oraz Jeżyckie Centrum Kultury. Trasy prowadzą przez ulice, podwórka i place, przez które równo 70 lat temu przeszli zwykli mieszkańcy walczący o godność i wolność. Jak wskazuje Magda Krawczyk z sąsiedzkiego Łazarza, na tym Frytlu ważnym miejscem z pewnością były Międzynarodowe Targi Poznańskie.
4: Dzięki temu, że wtedy właśnie była impreza targowa i dziennikarze z poza Polski, relacja z tych wydarzeń ukazała się poza naszymi granicami, bo w Polsce, wiadomo, była relacjonowana w raczej wyciszający i negatywny sposób.
2: Historię tego i innych miejsc będzie można poznawać co niedzielę o godzinie 15 w języku polskim, angielskim i ukraińskim. Finał zaplanowano na 27 czerwca w Parku Wilsona, gdzie odbędzie się piknik rodzinny. Udział we wszystkich spacerach jest bezpłatny.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Wacław Milewski, rzemieślnik i mistrz ślusarski, został uhonorowany srebrną pieczęcią miasta Poznania. Uroczystość odbyła się wczoraj w prowadzonym przez niego zakładzie. Wyróżnienie przyznano w uznaniu za blisko 90 lat pracy zawodowej, działalność społeczną oraz wkład w rozwój lokalnego rzemiosła. Srebrną pieczęć wręczył Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania, w zakładzie ślusarskim prowadzonym przez Wacława Milewskiego od dziesięcioleci na poznańskim Minikowie.
1: Informacje z kraju.
2: Rynek pracy zareagował na obietnice pieniędzy z programu SAFE. Po podpisaniu przez Polskę umowy na unijną pożyczkę pojawiły się nowe oferty dla pracowników. Na portalach rekrutacyjnych są setki ogłoszeń dotyczących pracy w obszarze bezpieczeństwa i obronności, mówi wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
5: Ponad 1500 ofert pracy w związku z przyjęciem i podpisaniem programu SAFE. To dobra wiadomość pokazująca, że nie mieli racji wszyscy ci, którzy chcieli program SAFE wyrzucić do kosza. Polska gospodarka, polski rynek, polskie firmy będą się rozwijały. Ludzie będą więcej zarabiali i będzie nowych miejsc pracy.
2: Zdaniem ministra finansów Andrzeja Domańskiego to zastrzyk finansowy dla zakładów sektora zbrojeniowego. Resort Obrony Narodowej przekazał, że pieniądze z unijnej pożyczki trafią m.in. do zakładów MESKO, Huty, Stalowa Wola czy zakładów mechanicznych w Tarnowie.
6: Tych miejsc pracy będzie oczywiście zdecydowanie więcej, no bo tutaj mówimy przecież o dziesiątkach miliardów złotych, które będą trafiały do polskich zakładów, do polskiego przemysłu obronnego. Dla mnie jest bardzo istotne, abyśmy mieli dobrze rozwiniętą bazę produkcyjną dla przemysłu obronnego w naszym kraju. Z wydarzeń w Ukrainie wiemy, jak bardzo istotne jest to, aby ten przemysł obronny był zlokalizowany na miejscu.
2: Do końca maja Agencja Uzbrojenia ma podpisać 40 nowych kontraktów na sprzęt zbrojeniowy.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wystosował ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami. Dotyczy Poznania i bezpośrednich okolic. Wyładowania atmosferyczne mogą wystąpić między 13 a 19. Na termometrze teraz 8 stopni Celsjusza. Odczuwalna temperatura jest o parę stopni niższa. Niskie jest również ciśnienie 999 hektopaskali.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Za kilka chwil będziemy wspominać to, co wydarzyło się 14 maja w historii tej bardzo odległej i w tej całkiem niedalekiej. 6 po 7 przy mikrofonie Tomek Wandel. Zapraszam na kolejną godzinę naszego porannego programu. Wspomniane kalendarium tuż po piosence grupy Duran Duran.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Kartka z kalendarza.
1: Dziś 14 maja, zerwiemy teraz parę historycznych kartek właśnie z kalendarza. Zapraszam na kalendarium Radia Emaus. Zaczynamy od wieku XVI. W roku 1590 prawa miejskie otrzymał Cieszanów. To miasto w województwie podkarpackim w powiecie lubaczowskim, położone na płaskowyżu tarnogrodzkim, leży nad rzeką Brusienką. W roku 1643 poświęcono kościół świętej Barbary w Częstochowie. Znajduje się on około 600 metrów na południe od Jasnej Góry. W roku 1866, równo 160 lat temu, nadburmistrzem Katowic pierwszym, dodajmy, został Louis Dybel. 104 lata temu reprezentacja Polski w piłce nożnej rozegrała pierwszy w historii mecz międzypaństwowy przed własną publicznością, przegrywając na stadionie Krakowi z Węgrami 0-3. 74 lata temu, w roku 1952, ustanowiono oznakę wzorowy kierowca. Była to oznaka honorowa okresu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, nadawana wzorowo pracującym zawodowym kierowcom pojazdów samochodowych. Rok 1983. W szpitalu umiera 19-letni maturzysta Grzegorz Przemyk, pobity 2 dni wcześniej przez funkcjonariuszy MO w komisariacie przy ulicy Jezuickiej w Warszawie. W roku 1984, 42 lata temu, odbyła się premiera komedii science fiction w reżyserii Juliusza Machulskiego Seks Misja. Uwaga, z tym obrazem będzie związany dzisiejszy konkurs filmowy, na który zapraszam o 9.15. 27 lat temu w Alei Gwiazd w Łodzi odsłonięto gwiazdę Bogumiła Kobieli. Był uznawany za najwybitniejszego polskiego aktora tragikomicznego, był przedstawicielem tzw. Polskiej Szkoły Filmowej, zmarł tragicznie w roku 1969. Teraz jeszcze parę faktów z zagranicy. 419 lat temu założono Jamestown w Virginii. Była to pierwsza stała osada angielska w Ameryce Północnej. W roku 1890 papież Leon XIII zatwierdził zgromadzenie księży misjonarzy Saletynów. 126 lat temu, w roku 1900, w Paryżu rozpoczęły się drugie letnie igrzyska olimpijskie. W roku 1964 ówczesny prezydent Egiptu Gamal Abdel Nasser i przywódca ZSRR Nikita Chruszczow zdetonowali wspólnie ładunek dynamitu, wysadzając zaporę z piasku i kamieni i przekierowując wody Nilu do zbiornika za wysoką tamą w Asuanie, która to tama została wybudowana przy pomocy Rosjan. W roku 1970 aresztowany za podpalenie domu handlowego we Frankfurcie nad Menem Andreas Bader został odbity podczas przebywania na przepustce w Berlinie Zachodnim przez oddział pod dowództwem znanej dziennikarki Ulrike Meinhof. Wydarzenie to formalnie uważane jest za początek frakcji Czerwonej Armii, znanej też jako grupa Bader-Meinhof. 16 lat temu otwarto Aviva Stadium w Dublinie. Ten stadion ma pojemność 51 700 widzów. I jeszcze jeden fakt muzyczny. 73. urodziny świętuje dziś wokalista i gitarzysta Tom Cochrane, który teraz wystąpi w Radiu Emaus.

Tych, którzy nie wiedzą, poinformuję, a tym, którzy wiedzą, przypomnę, że kalendarium muzyczne w Radiu Emaus, które występuje pod nazwą Muzyczna Podróż w Czasie, odbędzie się o 10:45. Dziś muzyczne fakty z historii będzie dla Was odkrywał Kuba Antkowiak. Jest 19 po 7:00.

Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Po reklamie. Radio Emaus.

Poranne radio Emaus gra dla was w czwartkowy poranek. To już myślę czas, kiedy możemy zacząć rozmyślać o nadchodzącym weekendzie i może go nawet troszkę sobie kulturalnie mniej lub bardziej zaplanować, ale można dziś na przykład do Centrum Kultury Zamek wybrać się na godzinę 18:00. Tam spotkanie w drodze do Festiwalu Fabuły, który to festiwal rozpoczyna się w przyszłym tygodniu. Spotkanie z książką w tle, z książką autorstwa Pawła Rzewuskiego-Krzywda. Prowadzenie tego spotkania Tomasz Wojnowski, a spotkanie rozpocznie się w zamku o godzinie 18:00. Jutro w zamku o 19:00 ciekawy projekt muzyczno-filmowy Furia dla gra kino. Na scenie sali wielkiej pojawi się zespół Furia. Będzie to bardzo ciekawy, myślę, występ. Warto sobie pomyśleć, czy nas to interesuje, a myślę, że warto się wybrać na takie muzyczno-filmowe wydarzenie. W sobotę o 11:00 warsztaty muzyczno-taneczne dla dzieci, prowadzenie Anna Bogusławska. I o 18:00 rozpocznie się już Noc Muzeów w całym Poznaniu. W zamkowym programie między innymi zwiedzanie zamku, projekcje animacji, prelekcje. Można też sobie wypocząć, zrelaksować się na otwartym dziedzińcu przed zamkiem. Można też z okazji Nocy Muzeów zobaczyć różne wystawy, a nawet pokazy filmowe. Więcej szczegółów na stronie ckzamek.pl. Zapraszamy. Za 21 minut minie 8:00, już niebawem przegląd prasy.

0: Titio, prosto ze Szwecji. Za 13 minut minie 8, zapraszam na przegląd prasy.
1: Poranna prasówka.
0: Zaczynamy od Gazety Wyborczej, która ujawnia kolejne fakty w związku z aferą Collegium Humanum. Co prokuratura ma na prezydenta Wrocławia? Na stronie 4 i 5 możemy więcej na ten temat się dowiedzieć. Alicja Szemplińska świetnie zaśpiewała Pray na koncercie, który kwalifikuje uczestników przyszłej edycji Eurowizji. Alicja Szemplińska awansowała do finału, została przez niektórych porównana do Beyoncé. Warto się zapoznać z tą piosenką, z tym wykonawstwem. Więcej na ten temat na stronie 14 i 15. Strona 16, Gazeta Wyborcza, zastanawia się, czy hantawirus grozi Europie. Wycieczkowiec Hondius zakończył już swój feralny rejs, ale dla służb epidemiologicznych praca dopiero się zaczyna. Najbliższe tygodnie będą kluczowe dla powstrzymania potencjalnych nowych zachorowań. Głos Wielkopolski. Poznań stał się miejscem debat o przyszłości świata. Ruszyło wydarzenie roku Impact 26. Więcej na ten temat na stronie 3. Na stronie 4. Urząd Miasta Poznania nie rezygnuje z hali na Golęcinie i nie obawia się, że ucierpi na tym zieleń. Sport dla kibiców sportu ma dobrą wiadomość. Ali Golizadeh zostaje w Lechu. Na taką wiadomość czekali kibice mistrza Polski. W Rzeczpospolitej rozmowa z ministrem aktywów państwowych Wojciechem Balczunem. Fundament rozwoju krajowej motoryzacji to projekt Electromobility. Ten projekt stanowi test na dojrzałość państwa. Otwarty dostęp to zagrożenie. Gościem Rzeczpospolitej jest Kyle Andier, wiceprezes Apple. Przez unijne prawo iPhone jest mniej bezpieczny. Dziennik Gazeta Prawna, strona 2. Faktury offline w KSeF można antydatować, ale czasu na ich wysłanie jest bardzo niewiele. Na stronie 2 natomiast, również na stronie 2, roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2025 rok. Kogo dotyczy, jakie nowe druki i kiedy należy je złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W najnowszym numerze Gazety Polskiej o awanturze związanej z wyjazdem Zbigniewa Ziobry do USA, właściwie z ucieczką Zbigniewa Ziobry do USA. W Gazecie Polskiej również o Krajowej Radzie Sądownictwa, a także o tym, że amerykański sąd nie zgodzi się na ekstradycję Ziobry, tak twierdzi sędzia Europejskiego Trybunału. Zapraszamy do lektury.

0: Reklama.
1: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.

0: obniżką 149,99.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
5: Jest to czwartek, 14 maja, minęła 8.
4: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
6: Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu apeluje, by nie wpuszczać psów do zbiorników wodnych. W Gostyniu trwa rozbudowa systemu miejskich kamer. Na polskich lotniskach w czasie wakacji nie powinno zabraknąć paliwa. Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu apeluje, by nie wpuszczać psów do zbiorników wodnych znajdujących się w parkach. W ubiegłym tygodniu po ataku psa jedna z kaczek osierociła swoje potomstwo. Rzeczniczka zarządu Agnieszka Nowak-Dębińska zwraca uwagę, że psy wpuszczane do wody stwarzają zagrożenie nie tylko dla ptactwa, ale także dla płazów.
7: Okres godowy co prawda się skończył, ale te kijanki teraz rosną, tych ropuch mamy sporo, ale kontakt psa z ropuchą może się skończyć źle dla zwierzaka, dla psa, bo może wylądować w gabinecie weterynaryjnym niestety.
6: Ważne jest również, aby nie spuszczać psów ze smyczy.
7: W Parku Marcinkowskiego mamy czaplę, która regularnie odwiedza nasze oczko wodne. Biegający luzem pies z pewnością nie będzie przyjacielem takiego ptaka.
6: Warto także pamiętać o zakazie dokarmiania ptaków pieczywem.
4: Informacje z Gostynia.
6: W Gostyniu trwa rozbudowa systemu miejskich kamer. Prace są prowadzone w ramach Zielonej Rewolucji. Dzięki niej w mieście przybędzie więcej parków i skwerów. W związku z tym musimy jeszcze bardziej dbać o bezpieczeństwo mieszkańców, zaznacza zastępca burmistrza Gostynia Maciej Czajka.
8: Mówimy tutaj o tak zwanym PEDEK-u, gdzie powstały 23 kamery. Dokonaliśmy również montażu monitoringu na rynku w Gostyniu. Tam powstało 8 kamer. Trwają również inwestycja promenada świętogórska, czyli traktat prowadzący wzdłuż ulicy Czereśniowej do klasztoru, łącząc się z gminą Piaski. Tam powstaną również kamery, będą też kamery LPR, które będą wszczytywały tablice rejestracyjne.
6: Łącznie w mieście przybędzie 60 tego typu urządzeń. Oprócz tego planowane jest powstanie centrum monitoringu.
8: Dostęp do nie wszystkich kamer ma Policja Gostyńska, jak i Straż Miejska. Niestety nie mamy pracownika dedykowanego, czy pracowników, którzy od godziny wybranej do godzin wieczornych, gdzie ten ruch jest zmożony, okres wakacyjny, spotkania młodzieży, jest na bieżąco obserwowany na wypadek jakichś tam różnych zdarzeń losowych, ale w związku z tym, że budżet gminy jest coraz większy, chcemy zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo. Myślimy właśnie o stworzeniu centrum monitoringu.
6: W gminnym budżecie zarezerwowano 170 tysięcy złotych. O kolejnych funduszach będą decydować radni na najbliższych sesjach. Pierwsze tereny zielone zostaną oddane do użytku jeszcze w październiku.
4: Informacje z Poznania.
6: Wykłady eksperckie, konsultacje oraz networking. Dziś odbędzie się trzecia edycja konferencji Grow in Poznań. Jest ona przeznaczona przede wszystkim dla osób, które przyjechały do stolicy Wielkopolski z różnych części świata i planują budować tutaj swoją ścieżkę zawodową. Do udziału zaproszeni są także mieszkańcy zainteresowani współpracą międzynarodową. Konferencja rozpocznie się o godzinie 12 w strefie coworkingowej plus 1 przy ulicy za bramką. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak wymagana jest wcześniej rejestracja.
4: Informacje z kraju.
6: Na czas wakacji nie powinno zabraknąć paliwa na polskich lotniskach. Polska jest producentem benzyny lotniczej i nie ma w związku z tym zakłóceń w dostawach. Podobnie deklaruje rzecznik polskich linii lotniczych LOT Krzysztof Moczulski. Zapewnił, że priorytetem jest utrzymanie połączeń.
9: Nie chcemy kasować połączeń, które mamy już w naszej siatce. Chcemy jak najwięcej tych rejsów utrzymać i to w tej chwili jest naszym priorytetem, aby zapewnić stabilne operacje. Natomiast to, w jaki sposób sytuacja się rozwinie, myślę, że w tej chwili trudno jest komukolwiek określić.
6: Prezes lotniska w Gdańsku Tomasz Kłoskowski mówi, że doniesienia o możliwości braku paliwa na polskich lotniskach są nieprawdziwe.
10: Wielcy tego świata, już też nawet prezydent Trump zdaje sobie sprawę, że cała gospodarka, bo nie mówimy o lotnictwie, ale o całej gospodarce, ona nie wytrzyma, gdybyśmy pozbawili się ropy na 2 miesiące. W związku z tym już każdy sobie zdaje sprawę z tego, o co idzie ta gra i ja się zupełnie nie obawiam, że paliwa zabraknie.
6: Eksperci wskazują jednak, że nie można wykluczyć przerw w dostawach paliwa lotniczego m.in. we Francji, Włoszech i Hiszpanii.
3: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
5: Na termometrze w tej chwili 9 stopni Celsjusza, na barometrze 1000 hektopaskali. Obie te wartości w ciągu dnia wzrosną. IMGW ostrzega przed wyładowaniami atmosferycznymi. Z burzami możemy mieć do czynienia dzisiaj w godzinach popołudniowych.
3: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Zig Ziglar kiedyś powiedział: jeśli celujesz w nic, trafisz za każdym razem. Jeśli celujecie w Radio Emaus, to na pewno traficie na dobrą muzykę i na dobre audycje. Zapraszam do odsłuchu, jak najbardziej. Gramy 24 godziny na dobę. Przy mikrofonie Radia Emaus Tomek Wandel. Zapraszam na drugą część naszego porannego programu, która rozpoczęła się 6 minut temu. Zaczynamy od piosenki grupy Christie.

0: Radio Emaus. Pięć minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego. Ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek go prosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali.
2: Jesteśmy przyjaciółmi Boga. Tak przynajmniej widzi to Bóg. My sami czasami zamiast przyjaciela upatrujemy w nim groźnego sędziego albo niebiański punkt usługowy. Tymczasem on jest przyjacielem na zawsze, bez względu na wszystko. I chce, byśmy traktowali go jak przyjaciela, czyli odpowiedzieli miłością na jego miłość. Pomyśl, czym jest dla mnie przyjaźń z Jezusem i ludźmi?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

Kryzysowa narzeczona to grupa Lady Punk ze swojego najlepszego okresu, który już się nigdy nie powtórzył. Słuchacie Radia Emaus, jest 15 po 8, dziś 14 maja. Imieninowe pozdrowienia mamy dzisiaj dla Macieja i Bonifacego. Pozdrowienia okolicznościowe mamy dla wszystkich farmaceutów, ponieważ dziś Dzień Farmaceuty. Pozdrawiamy serdecznie. O 8.30 naszym gościem będzie Adam Raszeja z Rady Osiedla Sołacz. Będziemy szukać odpowiedzi na pytanie, co z tą Bogdaną.

0: Reklama.
1: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
3: Jak tak? To Allegro.
4: Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest 8:30.
1: Poranny gość.
2: Porannym gościem Radia Emaus jest dzisiaj pan Adam Raszeja, radny osiedla Sołacz. Będziemy mówić właśnie o problemach Sołacza i Golęcina. Ostatnio jest o tym dość głośno w mieście, głównie z powodu kłopotów z parkowaniem. Chodzi tutaj głównie o tych kierowców, którzy stwierdzili, że przyjeżdżając na zawody sportowe mogą zaparkować na terenach zielonych Sołacza, co jest oczywiście niezgodnie z prawem. Ale jak przekonywał mnie przed wejściem na antenę pan radny, to jest tylko wierzchołek góry lodowej, a tak naprawdę sedno problemu jest gdzie indziej.
3: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie i możliwość wyjaśnienia problemu, jaki związany jest z zachodnim klinem zieleni.
2: No właśnie, bo to jest dużo szerszy problem.
3: Jak Państwu wiadomo, zachodni klin zieleni stanowi część całego systemu klinów i pierścieni zieleni w Poznaniu. Często bywał nazywany również golęcińskim, stąd trudno tego nie utożsamiać z Golęcinem. Dla nas radnych problem zaczął się dużo wcześniej. Mianowicie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jego pierwszy projekt został wywołany w 2008 roku. Ja osobiście miałem okazję zapoznać się z nim w 2010 roku. I proszę zwrócić uwagę, że mamy 2026 rok.
2: No właśnie.
3: W dalszym ciągu pojawiają się kolejne projekty. Nie chciałbym powiedzieć, że każdy nowy jest gorszy od poprzedniego, ale takie niestety są odczucia mieszkańców, społeczników, przyrodników, naukowców, wszystkich ludzi, którzy zaangażowali się w sprawę ochrony zachodniego klina zieleni w Poznaniu. Przypomnę tylko, że według koncepcji Czarneckiego i Wodziczki z lat 30. ubiegłego stulecia, kliny zieleni zostały wytyczone w Poznaniu w dolinach cieków wodnych. W naszym konkretnym przypadku jest to Dolina Potoku Bogdanka.
2: I to jest jakby kolejny odcinek tego problemu.
3: Problem polega na tym, że w momencie, kiedy przystąpiono do opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru, już wtedy pod nazwą Park Golęcin, zwracaliśmy uwagę na to, że rdzeniem, a właściwie kręgosłupem, można nawet tak powiedzieć, zachodniego klina zieleni jest potok Bogdanka. I aby wszelkie kolejne inwestycje na tym terenie miały sens, trzeba przede wszystkim zapewnić ciągłość tego zachodniego klina zieleni. Jest takie pojęcie, zielono-błękitna infrastruktura. Dla fachowców nie trzeba tego tłumaczyć. Chciałbym jedynie zwrócić uwagę, że tak jak każda infrastruktura, o której możemy rozmawiać, wymaga ona ciągłości. Przerwanie czyni ją niedrożną. I problem, który podnosimy w relacjach z miastem i z MPU, z Miejską Pracownią Urbanistyczną, jako twórcami tego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, polega na tym, że dyskutuje się o, nazwałbym to, rzeczach drugiego planu, bo trzeba tak sobie powiedzieć, że w klinie zieleni inwestycje typu hala, typu stadion, typu komunikacja, parkingi, to jest drugi plan. One są istotne w momencie, kiedy zagwarantujemy, że mamy ciągłość zachodniego klina zieleni, a tego plan nie gwarantuje. I to jest jedna z ważniejszych rzeczy, na którą trzeba zwrócić uwagę, że przez te 18 lat, kiedy spieramy się o kolejne wersje, my ciągle stoimy na jednakowym stanowisku.
2: A proszę powiedzieć, co to oznacza? Bo wielu mieszkańców, którzy nie bardzo wiedzą, jakie znaczenie ma miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, co może oznaczać, jakie zagrożenie niesie za sobą właśnie brak takiego planu dla Sołacza i Golęcina?
3: Bardzo dziękuję za to pytanie, bo też chciałem do tego zmierzać. Proszę Państwa, sytuacja jest taka, że jeżeli dla danego terenu nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego planu, to wszelkie decyzje dotyczące zagospodarowania opierają się na wydawaniu tak zwanych warunków zabudowy, powszechnie zwanych WZ-kami. I niestety przeciągający się proces procedowania tego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego skutkuje tym, że właśnie wydawane są kolejne warunki zabudowy dla kolejnych obiektów. Nie ma w tym spójnej wizji. Prawdopodobnie jest jakaś nieznana nam koncepcja, która gdzieś w zaciszu została przeforsowana lub cały czas jest tworzona.
2: Poza plecami mieszkańców, dodajmy.
3: Tak, tak. Natomiast my występujemy publicznie, jawnie. I chodzi nam o to, żeby przede wszystkim zadbać o to, o tą przyrodę i potok, który ciągle na tym obszarze płynie pod ziemią. Róże.
2: Mówimy o odcinku między jeziorem Rusałka do ulicy Niestachowskiej.
3: Tak, a Parkiem Sołackim. Przy czym za każdym razem niezmiennie, od wielu, wielu lat, pierwszy raz na piśmie w takiej poważnej wersji pojawiło się to w sierpniu 2014 roku, kiedy to 7 rad osiedli związanych z zachodnim klinem zieleni terytorialnie uchwaliło wspólną koncepcję zagospodarowania Golęcina i Rusałki. I w tej koncepcji była lista priorytetów. I właściwie był priorytet numer 1, można powiedzieć, odsłonięcie potoku Bogdanka, ale nie tylko samego potoku Bogdanka, ale również odsłonięcie koryta rzeki wraz z odpowiednim ukształtowaniem jej brzegów, otoczenie zielenią. I to miało, również w tym priorytecie było to zapisane, że stworzy to możliwość poprowadzenia wzdłuż Bogdanki, wśród tej zaprowadzonej zieleni, dwóch ciągów, spacerowego i rowerowego. To nie jest jakieś odkrycie. Generalnie rzecz biorąc, w połowie ubiegłego wieku, ja jestem sołaczaninem od urodzenia, więc wiem, o czym mówię, bo tam cały czas użytkowałem ten teren od dziecka. Zawsze tam była ścieżka rowerowa i ścieżka piesza. Niezależnie od tego, czy tam były imprezy sportowe, czy ich nie było, w takim czy innym zasięgu, zawsze to było. Więc to nie jest jakaś nowość, jest to tylko kwestia przywrócenia tej funkcji, która była.
2: Z tego wniosek, że mieszkańcy chcieliby 12 lat temu, już chcieli i nawet mają to na piśmie, zachowania zieleni, odkopania Bogdanki, generalnie zachowania tego zachodniego klinu w takim stanie, w jakim on jest. Ale wychodzi na to, że władze miasta, które się ogólnie chwalą tym, że bardzo dbają o zielono-błękitną infrastrukturę, chciałyby to zabudować, bo to ja tak zrozumiałam.
3: Tak, niestety w tą stronę to zmierza. Mało tego, w tej chwili trwa trochę zaostrzona kampania z racji nagłośnienia sprawy przez różnego rodzaju kręgi społeczników. Trwa taka kampania troszeczkę szkodliwa, oparta na przekłamaniach. Mianowicie my nie jesteśmy przeciwnikami sportu na Golęcinie. My jako radni osiedlowi. Nie jesteśmy przeciwnikami sportu. Chodzi tylko o to, że jest pewna hierarchia działania. W obecnie procedowanym projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest wręcz sformułowanie, że dopuszcza się odsłonięcie potoku Bogdanka na tym terenie. Projekt planu dopuszcza. Można sprawdzić w zapisach ustawowych, co oznacza dopuszczenie. Słowo dopuszcza się nie stanowi nie obliguje władz miasta do tego, żeby to kiedykolwiek przeprowadzić.
2: Mówiąc wprost, mogą zrobić, ale nie muszą.
3: Nie, absolutnie tego typu zapis planu jest całkowicie otwarty. I jeszcze druga sprawa, też chciałbym na to zwrócić uwagę, bo od 2014 roku konsekwentnie zmienia się układ treści. Mianowicie konsekwentnie pomija się te priorytety, na które myśmy zwrócili uwagę, czyli Bogdanka, pas zieleni, ścieżka rowerowa, ścieżka piesza, a niektórzy dyskutanci w trakcie dyskusji stawiają tą Bogdankę na bardzo dalekim miejscu. Najpierw się mówi o hali sportowej, o dojazdach, o parkingach, o wszystkim, a na końcu, jak czas pozwoli, to jest mowa o kręgosłupie. My się z tym nie zgadzamy. Zwróćcie Państwo uwagę, że od 14 roku można było już dawno zrealizować odtworzenie Bogdanki, zaprowadzenie zieleni wzdłuż niej i tych ciągów. Ale dziwnym trafem nawet nie zaczęło się, nawet się nie zaczął ten proces. No to nas troszeczkę, nie troszeczkę, to nas bardzo niepokoi. Bardzo nas to niepokoi. Jeszcze chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. Kompletnie zaniechano, kiedyś nazywano to odsunięciem w czasie, kompletnie zaniechano zlecenie jakichkolwiek badań i ekspertyz niezależnym ośrodkom naukowym związanym z renaturyzacją Bogdanki. To może spowodować, że na końcu będzie rzeczywiście stwierdzić się niemożność realizacji tego tematu. Po wybudowaniu wszystkich obiektów sportowych, na które w międzyczasie wydano warunki zabudowy.
2: To już nie będzie gdzie odsłaniać tej Bogdanki, bo nad nią będą obiekty sportowe.
3: Tak. Mało tego, będzie jakikolwiek ruch, wiadomo, że wiąże się z przesunięciem ogromnych mas ziemi, będzie się wtedy nazywało, że nie ma miejsca na tego typu działania, bo muszą obiekty sportowe funkcjonować.
2: No właśnie.
3: I tego się bardzo obawiamy, że to idzie, zmierzają te działania w takim kierunku. Także cały czas apelujemy do władz miasta, żeby powołać zespół ekspercki. Proszę zwrócić uwagę, że jak profesor Czarnecki opracował koncepcję klinów zieleni w 1932 roku, do współpracy wziął pana profesora Wodziczkę, przyrodnika. Jak przeczytacie Państwo książkę Władysława Czarneckiego, Wspomnienia architekta, to tam są wymienione nazwiska wszystkich autorytetów naukowych, bo profesor uznał, że potrzebuje wiedzy naukowców do tego, żeby stworzyć dobrą koncepcję klinów zieleni.
2: Mimo że sam był wybitnym specjalistą, i nikt tego nie negował, prawda?
3: Tak. Także chciałbym powiedzieć, że to czasami mam wrażenie, że należałoby polecić lekturę wielu osobom, które zajmują się tego typu tematami, lekturę tej książki, ponieważ tam jest opisana metodologia. Są przywołane sposoby działania. Można z tego skorzystać.
2: I wyciągnąć wnioski przede wszystkim.
3: I teraz, ponieważ pani redaktor pytała o dokumenty, które miasto opracowuje. I tu jest kolejny problem. Mianowicie w mieście są bardzo dobrze opracowane dokumenty. Na przykład strategia rozwoju miasta Poznania, kiedyś 2020+, teraz 2040+. Potem jest audyt krajobrazowy województwa wielkopolskiego, kolejny dokument, gdzie zachodni klin zieleni jest wpisany jako krajobraz priorytetowy, czyli najwyższej rangi. Tak? Wreszcie jest plan adaptacji do zmian klimatu miasta Poznania do roku 2030 i myśmy napisali w końcu już nieco zdeterminowani. W październiku 2024 napisaliśmy obszerną opinię, wniosek dotyczący tego planu miejscowego, gdzie w punktach wyszczególniliśmy, w jakich punktach plan jest sprzeczny z zapisami w strategii. Wypisaliśmy te hasła, które absolutnie są pogwałcone na Golęcinie. Z audytem krajobrazowym tak samo. I tak samo z tym trzecim dokumentem, czyli o tym planie adaptacji do zmian klimatu. I o ile w poprzednim, zanim zgłosiliśmy te uwagi, w poprzednim miejscowym projekcie miejscowego planu nie było tych zapisów, to w nowym, tym obecnie procedowanym, jest zapis. Nie będę kazał zgadywać jaki. uwzględniono w miejscowym planie te dokumenty i przywołano te trzy tytuły. Na tym polega zmiana. Nadal treść tych dokumentów ma się nijak do, to znaczy to, co zapisano w miejscowym planie, ma się nijak do zapisów, które przytoczyliśmy, no ale tytuły dokumentów zostały zamieszczone, czyli co? Zostały uwzględnione.
2: No nasuwa się nieodparcie, nasuwa się pytanie.
3: Nie jesteśmy traktowani poważnie, to jest przykre.
2: To też, ale niepoważnie traktowani są też mieszkańcy Poznania, no bo jak mają przestrzegać miejscowego prawa, skoro ono jest sprzeczne i to już na etapie uchwalania.
3: Tak. Także w tej chwili jest sytuacja taka, że pozostajemy gotowi na każdy kontakt. Proszę zwrócić uwagę, jeżeli państwo prześledzicie na stronie Rady Osiedla Sołacz, są wszystkie dokumenty, które do tej pory wysyłaliśmy w różnych kierunkach. Nasze wystąpienia, nasze opinie, nawet artykuły prasowe też są zamieszczone. Łatwo do nich dotrzeć. Za każdym razem na początku niezmiennie wyrażamy zadowolenie, że znowu został dokonany kolejny krok w kierunku uchwalenia planu. Po czym to zadowolenie nasze następnie zostaje wystawione na próbę cierpliwości, bo znowu musimy się o coś spierać. Nie jest to komfortowe.
2: Zwłaszcza, że tak. Sytuacja na Sołaczu jest trudna, bo no, coraz większa popularność zawodów sportowych, które się tam odbywają, powoduje, że bardzo wyraźnie daje się we znaki brak odpowiedniej liczby miejsc parkingowych dla tych kibiców, tak, którzy przyjeżdżają.
3: W miejscowym planie są zapisy na temat miejsc parkingowych na obrzeżach, między innymi przy ulicy Podolańskiej, przy Wojska Polskiego. Natomiast rzecz jest w tym, że jednocześnie dowiadujemy się, że kolejne pomysły są na to, żeby mimo wszystko, jak to mówią niektórzy przyrodnicy, zabetonowywać samo centrum tego terenu. Bo zwróćcie państwo uwagę, jeżeli przyjrzycie się grafikom związanym z planem miejscowym, które są na stronie MPU, tak naprawdę nasz spór dotyczy raptem dwóch terenów, które tam są w tym planie. Czyli pewnego niewielkiego fragmentu opracowania, bo opracowanie sięga, tak jak wspomniałem, po ulicę Podolańską na północy, a tutaj do torów kolejowych. A tak naprawdę cały czas dyskusja trwa na temat tego, co jest w samym centrum tego terenu na południu, czyli w pobliżu wiaduktu kolejowego, zabytkowego, zresztą dwuprzęsłowego, który pewnie państwo znacie. I cały czas spór trwa o ten teren. Niestety w obecnym projekcie jeszcze na wniosek jakiejś anonimizowanej osoby, bo tak jest zapisane w uwagach, została zmniejszona powierzchnia biologicznie czynna, minimalna, z 60% do 50%. Niedługo będzie można powiedzieć, że tam już żadnej ochrony przyrodniczej nie będzie, bo jeżeli ktoś z tego zapisu skorzysta, no to będziemy mieli połowę terenu, który do tej pory był
2: zielony.
3: W przeszłości całkowicie zielony, będzie połowa terenu pod zabudowę, można powiedzieć, właściwie.
2: I to stworzy też no, jakby zły precedens.
3: No, chcielibyśmy, żeby ktoś podjął dyskusję, ale żeby zezwolono też, zaproszono do udziału, i to oczekujemy tego od władz miasta, żeby zaproszono do udziału autorytety naukowe również. Nie tylko społeczników, bo w tym momencie to jest takie przerzucanie się. Ostatnio usłyszałem, żalą się społecznicy, którzy się za to zabrali, żalą się, że spotykają się z przedstawicielami władz i Rady Miasta i są nazywani ekoterrorystami. No to chyba wydaje mi się, że to nie ten poziom dyskusji powinien być.
2: Zdecydowanie na to wygląda. Trzymamy kciuki za Sołacz i za to, żeby jednak udało się i odkopać Bogdankę i ochronić zieleń na tym terenie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Ja
3: bardzo
2: przypomnę,
3: dziękuję,
2: że naszym gościem był radny osiedla Sołacz, pan Adam Raszeja.
1: Poranny gość.
0: Rozmawiała Lilia

W naszym porannym planie radiowym jeszcze konkurs filmowy o 9.15. Dziś będę was przepytywał ze znajomości filmu Sex Misja, jako że dziś świętujemy 42. rocznicę premiery tego doskonałego obrazu. Konkurs o 9.15.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki w Poznaniu. Już 23 maja w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.

0: Gram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest czwartek, 14 maja, minęła 9.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Czyje imię będzie nosił skwer na poznańskiej łacinie? Śrem ma nowego, honorowego obywatela. W Sejmie dziś drugie czytanie projektów ustaw dotyczących kryptoaktywów. Uda się uzyskać kompromis na poznańskiej łacinie w sprawie skweru. Pod koniec lipca zeszłego roku informowaliśmy na naszej antenie o możliwości powstania takiego terenu zielonego przy parafii imienia Jezus. Kością niezgody pozostawała wtedy nazwa. Proboszcz parafii ksiądz Radosław Rakowski proponował nadanie mu imienia świętego Franciszka, podczas gdy Rada Osiedla Rataj optowała przy pomyśle nadania mu imienia Krzysztofa Krawczyka. Petycję w sprawie nadania nazwy piosenkarza poparło 900 mieszkańców. W związku z tym wychodzimy z pewnym kompromisem, zaznacza przewodniczący zarządu osiedla Krzysztof Skrzypczak.
3: My nad tą sprawą pochyliliśmy się na ostatniej sesji Rady Osiedla Rataje i chcemy zaproponować właśnie takie kompromisowe rozwiązanie, które myślimy, że jest do akceptacji zarówno dla osób wierzących, jak i niewierzących, czyli nazwa skwer imienia Krzysztofa Krawczyka właśnie ze względu na to bardzo duże poparcie społeczne, na charakter jakby też okolicznych ulic, takich muzycznych. Warto też podkreślić, że tu w okolicy mamy ulicę Czesława Niemena, Andrzeja Sobczaka, Zbigniewa Warczygłowy.
2: Rada Osiedla proponuje, aby na terenie zielonym zostało posadzone drzewo imienia świętego Franciszka.
3: To też jest ukłon w stronę lokalnego proboszcza, księdza Radka Rakowskiego oraz lokalnej wspólnoty, bo my tutaj też chcemy jasno i wyraźnie podkreślić, że cenimy wkład parafii w samą ideę parku, skweru i myślimy, że takie kompromisowe rozwiązanie rzeczywiście jest do zaakceptowania przez radnych miejskich.
2: Przewodniczący zarządu przyznał, że sam pomysł nie był konsultowany z parafią. W tym momencie decyzja będzie należała do miejskich urzędników oraz urzędników geopozu. Wcześniej to grono skłaniało się ku wyborowi świętego Franciszka na patrona skweru.
1: Informacje z Poznania.
2: Wystartowały zapisy na Spartakiadę Seniorów. Tegoroczna edycja to 4 dni sportowych zmagań w obiektach zlokalizowanych w różnych częściach miasta. W programie m.in. zawody w badmintona, pływaniu, bowlingu czy szachach. Na zakończenie planowana jest także integracja, zaznacza rzecznik prasowy Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji Filip Borowiak.
4: Zakończenie Spartakiady Seniorów organizujemy również piknik połączony z występem artystycznym, z poczęstunkiem. Na tym pikniku wręczamy nagrody dla wszystkich seniorów. Są to dyplomy dla najlepszych w poszczególnych konkurencjach i także w swoich kategoriach wiekowych są medale. I wyróżniamy dodatkowo najstarszego i najstarszą uczestniczkę Spartakiady Seniorów. Możemy się pochwalić, że najstarsi nasi aktywni seniorzy dobiegają 90.
2: Zapisy są możliwe przez formularz online oraz osobiście w siedzibie Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji przy ulicy Spychalskiego 34. Czas na zgłoszenia upływa 7 czerwca. Zawody z kolei rozpoczną się 9 czerwca o godzinie 9.
1: Informacje ze Śremu.
2: Śrem ma nowego, honorowego obywatela. Tytuł ten, przyznany jednogłośnie przez radnych podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, otrzymał ksiądz kanonik Ryszard Adamczak. Wieloletni proboszcz parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego i inicjator Katolickiego Centrum Edukacji i Kultury. Instytucji, która od niemal 3 dekad kształtuje życie edukacyjne i kulturalne miasta.
1: Informacje z kraju.
2: Regulacje w sprawie kryptowalut powinny dawać bezpieczeństwo inwestorom i przyciągać kapitał. Mówiąc o tym w Polskim Radiu 24, poseł Konfederacji Krzysztof Mulawa przekonywał, że projekt jego ugrupowania kompleksowo reguluje ten rynek. W Sejmie odbędzie się dziś drugie czytanie projektów ustaw dotyczących kryptoaktywów.
5: Jeżeli to ma być dobre, to ma być skuteczne. Polscy obywatele mogą się wtedy lepiej czuć, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo ze swoimi kryptowalutami, bo wtedy firmy, które będą chciały operować na polskim rynku, będą chciały być może nawet u nas umieszczać swoje siedziby. I tak to trzeba zrobić, bo inaczej nasze oszczędności, wtedy kiedy ktoś się decyduje na inwestycje w kryptowaluty, wtedy będzie mógł bardziej się czuć bezpieczny niż mniej.
2: W Sejmie odbędzie się drugie czytanie projektów ustaw regulujących rynek kryptoaktywów. To propozycje prezydenta rządu Polski 2050 i Konfederacji. Wczoraj zajmowała się nimi Komisja Finansów. Większość jej członków zdecydowała, że projektem wiodącym będzie projekt rządowy. Trzecie czytanie projektów ustaw odbędzie się w piątek, 15 maja.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Wartości temperatury i ciśnienia rosną, teraz około 10 stopni na termometrze i 1000 hektopaskali na barometrze. Warunki biometeo są nadal wysoce niekorzystne, spada zdolność koncentracji i nasilają się wszelkiego rodzaju dolegliwości.

grupa ABBA, piosenka o tym, że zwycięzca bierze wszystko. Dzisiaj zwycięzca konkursu filmowego, który rozpocznie się już niebawem, weźmie podwójne zaproszenie do multikina. Konkurs zaczynamy po następnej piosence. Teraz szybciutko jeszcze spojrzę w kalendarz. 14 maja, czwartek. Dziś imieniny świętują Maciej i Bonifacy. Słońce nad Wielkopolską wstało dziś bardzo wcześnie, bo o 4:58 zajdzie dopiero o 20:39, a konkurs za 4,5 minuty.

tej chwili jest dokładnie 9:15, czyli kwadrans po 9:00. Po raz przedostatni w tym tygodniu zapraszam do wzięcia udziału w porannym konkursie o tematyce filmowej. Do wygrania podwójne zaproszenie dzisiaj do Multikina. Dzisiaj podwójne akurat. Proszę o tym pamiętać. A Multikino w majowym repertuarze poleca długo wyczekiwane premiery. Między innymi film Mandalorian i Grogu, czy też obraz Zawodowcy w reżyserii Guya Ritchiego. Nie zabraknie też muzycznych wydarzeń na wielkim ekranie z udziałem Billie Eilish i zespołu Iron Maiden. Ma i to również kolejne odsłony cenionych przez widzów Multikina cykli, czyli kultowe Lotto. W maju będzie można zobaczyć m.in. Top Gun, Moulin Rouge, Żywot Briana, czy też Milczenie owiec. I drugi cykl to ofowe kino z Lotto. To ten cykl prezentuje ambitne kino autorskie z całego świata. W tym miesiącu można obejrzeć film Wolność po włosku, czy też film Milcząca przyjaciółka. Multikino zaprasza. www.multikino.pl

0: 71-48, kosz wysłania wiadomości to złoty 23. W treści proszę wpisać słowo Emaus, potem kropka po kropce, imię i nazwisko i na końcu pytanie, które za chwilę na naszej antenie padnie, oczywiście z moich ust. Wcześniej jednak króciutki cytat filmowy.
1: Do Najwyższej Komisji Kontroli Czystości Gatunku. Ja niżej podpisana oświadczam, że urodziłam się mężczyzną wbrew swojej woli. W związku z powyższym proszę, aby moje dotychczasowe poczynania jako samca uznano za niebyłe, gdyż działałam zbałamucona ówcześnie panującą męską cywilizacją. Jednocześnie w pełni zgadzam się z powszechnie panującym przekonaniem, iż mężczyzn nie było, nie ma i nie potrzeba. Może pani mi to jeszcze raz przeczytać?
0: To fragment z filmu Seks Misja, który dzisiaj świętuje 42. rocznicę swojej premiery. Rok 1984, 14 maja, wtedy na ekrany kin trafił właśnie ten doskonały obraz w reżyserii Juliusza Machulskiego z doskonałymi rolami Jerzego Sztura i Olgierda Łukaszewicza. Jerzego Łukaszewicza, przepraszam. Max i Albert, no to właśnie ten filmowy seks misyjny duet. Uwaga, teraz padnie pytanie, na które będę oczekiwał od was odpowiedzi. Max i Albert zostali poddani eksperymentowi i zahibernowani. Obudzili się, ale w którym roku się obudzili? To jest nasze pytanie konkursowe. W którym roku po hibernacji obudzili się bohaterowie filmu Seks Misja? 71-48. Zapraszam serdecznie do wygrania podwójne zaproszenie do Multikina.

0: W roku 1984, 14 maja, na ekrany kin weszła kultowa już dzisiaj Seks Misja, doskonały film Juliusza Machulskiego z Jerzym Szczurem i Olgierdem Łukaszewiczem w rolach głównych. Max Paradys i Albert Starski zostali zahibernowani, ale w którym roku się obudzili? To jest właśnie pytanie konkursowe 71-48. Zapraszam do przesyłania odpowiedzi.
1: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
0: A do zdobycia podwójne zaproszenie do Multikina.

0: nad Obniżką 149,99.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jestem, nie zaspałem. Sprawdzałem tylko pewną rzecz, ale Lilia Łada też jest, wyrzekłem, co na mnie spogląda. Ale cały czas tu jestem.
1: No ja wiem, że tu jesteś, tylko myślałam, że może po prostu nie chcesz usłyszeć, o czym dzisiaj będą mówili reporterzy na antenie Radia Emaus. I tak mi się przykro trochę zrobiło.
0: Nie, wiem, tylko... Nie, nic, zupełnie niesłusznie. Chciałem tylko zadać pytanie, co z tą Bogdanką w końcu, kiedy to się wyjaśni? Tego nie wynikt.
1: No właśnie w rozmowie porannej pan radny Adam Raszeja mówił, że na wyjaśnienie sprawy Bogdanki, w zasadzie odkopanie Bogdanki, to radni osiedlowi czekają od... albo i dłużej, od 2012 roku na pewno, ale tak szczerze mówiąc, to plany i chęci pojawiły się znacznie wcześniej. Podobna sytuacja jest również częściowo płynącym przez Sołacz potokiem Wierzbak.
0: Tak, a mnie zastanawia inna sprawa z kolei. Tam na Golęcinie, bezpośrednio przylegającym do Sołacza, a może to Sołacz, są pozostałości tej słynnej pływalni na Niestachowskiej.
1: Tak, tam, gdzie teraz pływają karpie.
0: Tak, ja mam tam zdjęcie, wyobraź sobie, przed tą pływalnią. Nie widać mnie na tym zdjęciu, ale widać...
1: Pływalnię.
0: Nie, też, ale widać przed kasami, przed wejściem, przed budynkiem z kasami należącymi do tej pływalni, stoi wózek, tam moja mama, a ja w tym wózku. Mnie nie widać, ale wózek widać za to i widać przede wszystkim pływanie. Ja to byłem wtedy bardzo nieciekawą osobą, bo taki malutki, niepozorny, ale pływalnia jest widoczna. Ja to zdjęcie dzisiaj wygrzebię i ci jutro pokażę.
1: Koniecznie.
0: Nasi reporterzy z pewnością udadzą się dzisiaj na Impact, który dzisiaj się kończy. Czy coś jeszcze?
1: Impact impactem, chociaż jak ktoś słusznie zauważył, to jest impreza odbywająca się w Poznaniu, ale niespecjalnie dla poznaniaków, raczej po to, żeby promować Poznań na arenie międzynarodowej.
0: No to chyba bardzo ważne, prawda?
1: No oczywiście i to się chyba udaje, więc to jest pod tym względem bardzo ważna impreza, ale oczywiście będziemy też przypominać o sytuacji Bogdanki i Sołacza i Golęcina, bo to jest również ważny temat, a dla wielu mieszkańców znacznie bliższy. Szczególnie dla tych mieszkańców, którym przyjeżdżający samochodami na różne imprezy dziejące się na Golęcinie rozjeżdżają trawniki.
0: Ja pozwolę sobie wtrącić jeszcze, że rozmowa z radnym Raszeją do odsłuchania będzie już niebawem na naszej stronie lub też w aplikacji mobilnej.
1: Tak jest. I tam będzie można sobie ze szczegółami zapoznać, jak wygląda walka radnych z osiedla Sołacz z różnymi planami zabetonowania Golęcina, bo to chyba tak trzeba wprost nazwać. Będzie też oczywiście nie tylko o Bogdance i o Golęcinie, będzie też o 3 milionach złotych, które dostanie Arboretum w Kurniku, żeby były też dobre wiadomości, prawda?
0: Jak najbardziej.
1: Właśnie. Będzie również o tym, że Strzeszyn dostał wygraną i teraz są dyskusje, co z tą wygraną rozrobić, jak ją podzielić. O tym również będziemy mówili na ten temat w naszych serwisach informacyjnych. Będzie o kartach parkingowych w Lesznie. Tam jest taki problem, że często korzystają z nich osoby nieuprawnione, które dostały to po na przykład zmarłym członku rodziny. I leszczyńscy radni będą się zastanawiać, co zrobić, żeby ukrócić ten proces. No bo wtedy z karty korzysta osoba, która nie jest uprawniona. Będzie oczywiście też o różnych imprezach, które się będą działy w najbliższy weekend, a jest ich całkiem sporo, ale też i o tych imprezach, które nadchodzą. Będziemy mówili o Festiwalu Słuchowisk, o Babim Targu, to jest ukochana, myślę, impreza większości poznanianek. Będzie o kolejnych propozycjach Malty Festiwal, która, przypomnę, już się dzieje w czerwcu, więc to też tak zaraz w zasadzie można powiedzieć. No i naturalnie najważniejsza impreza nadchodzącego weekendu to jest jaka? No Noc Muzeów oczywiście i o Nocy Muzeów to właściwie będziemy chyba mieli będziemy mieli najwięcej dzisiaj informacji w naszych serwisach. Będzie też o 50-leciu pewnej parafii w Rawiczu i to jak będzie ona świętowała to swoje 50-lecie, a warto o tym posłuchać, ponieważ parafia mieści się w wyjątkowej urody kościele. A o tym mało kto wie. będzie o nagrodzie dla powiatu leszczyńskiego, będzie o konferencji poświęconej PWC, a tematem, jednym z tematów właściwie wiodących tej konferencji jest pytanie, czy PWK 2 powinna się odbyć w Poznaniu, czy też lepiej sobie z tym dać spokój i zająć się długofalowymi skutkami na przykład tej PWK dla dzisiejszego Poznania i dla dzisiejszego, można powiedzieć, biznesu targowego.
0: Świetnie.
1: No tak, myślałam, że ci się spodoba. Biznes targowy zwłaszcza.
0: Tak. Dziękuję ci bardzo serdecznie. Najbliższy serwis informacyjny już o godzinie 10. Wcześniej jednak oczywiście rozwiązanie konkursu. Przypominam pytanie konkursowe. W którym roku zostali obudzeni Max i Albert po hibernacji? W którym roku oni zostali wybudzeni z tej hibernacji. Max i Albert to oczywiście bohaterowie filmu Sex Misja. A ty wiesz?
1: Nie powiem.
0: Aha. 71-48. Jak ona tak mówi, że nie powie, to na pewno wie. I powie mi za chwilę. 71-48 w treści SMS-a. Proszę wpisać słowo Emaus, potem kropka, potem imię i nazwisko. No i na końcu proszę podać ten rok właśnie. Zapraszam.

Max i Albert zostali poddani eksperymentowi i zahibernowani. Oni jeszcze śpią, bo z tej hibernacji zostali wybudzeni dopiero w roku 2044. Dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Wszystkie są dziś poprawne, a zaproszenie do Multikina zdobywa pan Wojtek, którego serdecznie pozdrawiam. Panie Wojtku, za chwilę wysyłam informację z instruktażem, jak to zaproszenie należy odebrać. Podpowiem, że wcale nie trzeba po nie przychodzić do Radia Emaus. Następny konkurs filmowy jutro. Zapraszam serdecznie.

Kończy się powoli poranny program Radia Emaus. Wczoraj Stevie Wonder miał urodziny, 76. Za chwilę zaśpiewa Sky'ą. Ale tak naprawdę to on w ogóle nie zaśpiewa Sky'ą, ale jednak zaśpiewa. Posłuchajcie piosenki, która już za moment się rozpocznie. To Kaja w duecie ze Stevie Wonderem, chociaż tak naprawdę on nie zaśpiewa, ale jednak zaśpiewa. Ale na pewno Kuba Antkowiak się odezwie za paręnaście minut do Was i na pewno pozostanie z Wami aż do godziny 2 po południu. Za uwagę dziękuję, Tomek Wandel. Słyszymy się jutro z samego rana. Życzę miłego dnia.

0: dobry dzień. Reklama.
1: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505-659-199.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
5: W tym momencie minęła godzina 10:00. Wszyscy są na posterunku, więc zaczynamy najnowsze informacje.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
6: Sanktuarium w Licheniu zaprasza na spotkanie dla kobiet. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu zaprasza na akcję Zielony Gest. Odwołanie amerykańskich wojsk nie dotyczy Polski, zapewnia Ministerstwo Obrony Narodowej. Piękna matka, piękna kobieta to spotkanie, które ma być skierowane do kobiet, które chciałyby zastanowić się nad kwestią piękna fizycznego i duchowego. Wydarzenie odbędzie się w najbliższą niedzielę, 17 maja, w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. W programie przygotowano konferencję, a także część integracyjną. Ważne będzie również szkolenie, przekazuje koordynatorka promocji sanktuarium Maria Nowakowska.
7: Pomiędzy konferencjami od godziny 12 zaplanowaliśmy 40-minutowe warsztaty edukacyjne z profilaktyki raka piersi i samobadania. Warsztaty te poprowadzi Koniński Klub Amazonek. Widzimy, jak ważną sprawą jest to, aby mamy potrafiły obserwować siebie. I nauczyły też tego swoje córki, jak i synów. Bardzo mało niestety mówi się o raku piersi mężczyzn.
6: O. Szkolenie odbędzie się w sali Całunu Turyńskiego od godziny 12 do 13. Wydarzenie rozpocznie się z kolei mszą świętą o godzinie 10 w Górnej Bazylice. Szczegółowy harmonogram znajduje się na stronie sanktuarium.
0: Informacje z Poznania.
6: Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu oraz portal edukacji ekologicznej Edu4Eco organizują akcję rozdawania krzewów owocowych pod hasłem Zielony Gest, gest w stronę użytkowników gratowisk. Mieszkańcy Poznania, którzy dostarczą odpady problemowe i niebezpieczne na gratowiska, mogą otrzymać sadzonki krzewów owocowych, podaje Nikola Cichocka z Zakładu Zagospodarowania Odpadów.
8: Zachęcamy do korzystania z gratowisk, ponieważ w ten sposób możemy się w odpowiedzialny sposób pozbyć odpadów problemowych oraz jest to jednocześnie wsparcie dla środowiska, ponieważ sadzenie krzewów pomaga poprawić jakość powietrza oraz wspiera lokalną bioróżnorodność.
6: Akcja odbędzie się 14 maja w godzinach od 8 do 16. Na uczestników czekać będą krzewy owocowe, m.in. agrest, malina, porzeczka, jeżyna, jagoda i żurawina. Liczba sadzonek jest ograniczona.
0: Informacje z Leszna.
6: Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych i Szkoła Podstawowa nr 9. W tych leszczyńskich placówkach edukacyjnych trwa termomodernizacja. Skala prac jest bardzo szeroka. W zespole szkół modernizowane są budynki F i G. Zostaną tam m.in. docieplone ściany, wymieniona stolarka okienna i drzwiowa oraz zmodernizowana instalacja grzewcza i zamontowana instalacja fotowoltaiczna. W Szkole Podstawowej nr 9 zakres prac obejmuje modernizację ogrzewania i ciepłej wody, docieplenie budynku ręku i wymianę stolarki, a w sali gimnastycznej montaż wentylacji mechanicznej z rekuperacją i chłodzeniem. Na oba zadania leszczyński samorząd pozyskał blisko 13 milionów złotych dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.
0: Informacje z kraju i ze świata.
6: W mediach pojawiły się doniesienia mówiące o odwołaniu wysłania do Polski amerykańskich wojsk. Jednak minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w mediach społecznościowych, że ta sprawa nie dotyczy Polski. Wiąże się z zapowiadaną wcześniej zmianą obecności części sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych w Europie. Konkretnie chodzi o wojska stacjonujące w Niemczech. Natomiast poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Jabłoński jest zdania, że sytuacja wygląda bardzo niepokojąco. Jak powiedział w programie trzecim Polskiego Radia, słowa Donalda Tuska z kwietnia kwestionujące lojalność Stanów Zjednoczonych wobec NATO są fatalne i mają zły wpływ na Polskę.
9: To miała być rotacja kolejna i została na razie przynajmniej wstrzymana. Teraz mówią, że będą się zastanawiali, że ona będzie opóźniona. Oby tak rzeczywiście było, że do niej dojdzie. Jeżeli mamy taką sytuację, że premier polskiego rządu najpierw bez sensu zupełnie atakuje Financial Times Stany Zjednoczone, podważa w ogóle wątpliwość ich gotowość do wypełnienia zobowiązań natowskich. Następnie mówi, że jak Amerykanie chcą zabrać żołnierzy z Niemiec, to my absolutnie tych żołnierzy nie chcemy. No w czyim to jest interesie, przepraszam?
6: W Polsce stacjonuje 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy.
0: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
5: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 13 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna jest nieco niższa, 11 stopni Celsjusza, jest pochmurno. W stolicy Wielkopolski wiatr wieje z prędkością 19 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 998 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza w tym momencie. Jest ona dobra, ale biometr niestety jest niekorzystny.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Sześć minut po godzinie 10:00 po raz kolejny kłania się środek dnia w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także uśmiechnięta i zadowolona Lilia Łada. W tym składzie jesteśmy z wami, no technicznie do godziny 12:00, ale pasmo w środku dnia trwa do godziny 14:00, także zapraszamy, abyście zostali razem z nami. A powiem to, poza anteną muszę powiedzieć, że w studiu mamy bardzo wesoło dzisiaj, mamy dzisiaj bardzo dobre nastroje. Niektórzy pewnie powiedzieli, co wyś tak cieszycie? No widzimy się i od razu nastrajamy się dobrą energią, no bo właśnie dobra energia między nami przepływa, no bo jest to dobre Radio Emaus, więc nie może być inaczej, słuchajcie. Zapraszamy, abyście zostali razem z nami, zwłaszcza, że już za moment będzie mini audycja w drodze do Emaus, ale zanim ten program się pojawi, no to będzie jeden z najciekawszych artystów jednego utworu z lat 90. Edwin Collins, A Girl Like You. No i właśnie, tak się bardzo proszę, a zanim zagram, proszę bardzo, czy ktoś po tytule utworu i po tym, jak ten artysta się nazywa, wie, o jaką piosenkę chodzi? A no właśnie, ale myślę, że po paru nutkach gdzieś tam poznacie, może, nie wiem, po tym motywie gitarowym, który się przewija, a może po pierwszych dźwiękach wokalu? No właśnie, nie przedłużamy, tylko gramy. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Najważniejsze w tym zdaniu jest usłyszeć tak jak ja. Do tej pory przekazanie miłości Boga opierało się na swoich zasobach. Będziesz kochał Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą. Odtąd na mocy Jezusa. Do tej pory punktem odniesienia przekazania miłości bliźniego byłem ja sam. Kochaj bliźniego jak siebie samego. Odtąd wzorem jest Jezus. Czy mam ambicje, by kochać jak Jezus?

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Już prawie 19 minut po godzinie 10, za nami mini audycja w drodze do Emaus. Muzycznie usłyszeliśmy duet Vicky Gabor i Kaja Ramię w ramię, a przed chwilą pojawił się Manam i ich utwór z lat 90. Po to jesteś na świecie. Sprawdzamy dzisiejszą kartkę z kalendarza. No i co widzimy? Widzimy, że dzisiaj mamy czwartek, 14 maja, 134 dzień roku. Imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Maciej, Michał, a także Maria. Wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego. Jeżeli chodzi o nietypowe święta, mamy dzisiaj dwa, bo mamy Dzień Opiekuna Medycznego, a także Dzień Farmaceuty i od razu mam z tyłu głowy tę formułkę, która często pojawia się w reklamach. Nie będę jej teraz przytaczać, ale znacie ją bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o przysłowie na dziś, mamy dwa. Wczoraj chyba mówiłem przysłowie numer dwa, więc dzisiaj dla odmiany niech będzie jedyneczka. Pankracy, serwacy i bonifacy, gdy z przymrozkiem stają, lato zimne dają. Natomiast jeżeli chodzi o zdanie na dziś, ono pochodzi od Ziga Ziglara i brzmi następująco: jeśli celujesz w nic, trafisz za każdym razem. Piękne zdanie z lekkim humorkiem, bo dlaczego nie, słuchajcie, bo dlaczego nie. Słuchajcie, gramy dalej, pograliśmy po polsku, no to teraz pogramy zagranicznie i teraz będzie taki klasyk, że Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Gramy!

0: Mouse. Na dobry dzień. Reklama.
1: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii.

0: Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Miejska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia.

24 minuty zostały do godziny 11. Za nami Queen i Radio Gaga, a przed nami punktualnie o godzinie 10.45 kolejna już w tym tygodniu muzyczna podróż w czasie, w której wybierzemy się w muzyczną historię. Wybrałem dzisiaj dla Was trzy wydarzenia, mogę na razie to zdradzić. Dwa z nich będą polskie, jedno będzie zagraniczne. Tyle na razie zdradzam, więcej kart, a właściwie wszystkie karty wyjmę już o godzinie 10.45. Zapraszam Was bardzo gorąco, wówczas startuje muzyczna podróż w czasie. Ale zanim muzyczna podróż w czasie, ta ramówkowa, no to będzie ta z naszej playlisty. David Bowie i Let's Dance.

0: Radio Emaus. W środku dnia. Muzyczna podróż w czasie.
1: Dziesiąta 45 na naszych radiowych zegarach. Zaczynamy muzyczną podróż w czasie. Tak jak wspomniałem, dzisiaj przygotowałem trzy wydarzenia. Dwa z Polski, jedno zagraniczne. Najpierw rok 2013. Premiera albumu Mysłowic 1577. To był pierwszy album po odejściu Artura Rojka z zespołu. No i z tego krążka zagramy trzy sny o tym samym. Następnie rok 2001, 25 lat temu, ukazał się album Andrzeja Smolika zatytułowany po prostu Smolik. No i z tego krążka zagramy Tea Time z gościnnym udziałem Nowiki. No i na sam koniec rok 1983 grupa Spandau Ballet wprowadziła na pierwsze miejsce zestawienia płyt swój album True. No i z tego krążka zagramy tym razem nie True, ale Gold. A zatem dzisiaj w muzycznej podróży w czasie gramy Mysłowic, Smolika, a także grupę Spandau Ballet. Zapraszam Was na muzyczną podróż w czasie, jak i zapraszam Was na najnowsze informacje Radia Emaus o godzinie 11. Te informacje przedstawi Lilia Łada. Koniecznie zostańcie z nami, a teraz wyruszamy w muzyczną podróż w czasie.

0: Radio Emaus. W środku dnia. Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki w Poznaniu. Już 23 maja w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
2: Dni mijają, czas upływa, myśli moje wciąż przy tobie.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Muzyczna podróż w czasie za nami, a teraz czas na nieco poważniejsze treści, czas na najnowsze informacje, bo niedawno minęła godzina 11.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Nie będzie parku kulturowego na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Bóg szykuje się do remontu rynku. Zbigniew Ziobro jako wolny człowiek wyjechał do Stanów Zjednoczonych, uważa poseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Sasin. Poznańscy radni odrzucili obywatelski projekt utworzenia parku kulturowego na Ostrowie Tumskim, który miał chronić najstarszą część miasta przed zabudową deweloperską. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Markiewicz.
3: Mimo że Rada nie przyjęła we wtorek proponowanej uchwały, sam pomysł nie upadł, a radni deklarują chęć dalszej pracy nad ochroną tego obszaru. W tym celu zarządzeniem prezydenta powołany zostanie specjalny zespół. Przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej radny Łukasz Mikuła z Koalicji Obywatelskiej uznał natychmiastowe przyjęcie dokumentu za przedwczesne i wyraził oczekiwanie, że powołanie zespołu nastąpi bez zbędnej zwłoki. Decyzja Rady wywołała mieszane uczucia u inicjatorów projektu. Przewodniczący Komitetu Uchwałodawczego profesor Stanisław Czekalski z zadowoleniem zauważył autentyczne zainteresowanie radnych i zrozumienie wagi problemu. Jednocześnie wyraził zaniepokojenie dążeniem miasta do oddzielenia prac nad parkiem kulturowym do procedowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
2: Coraz bliżej do remontu Bukowskiego Rynku. Na rewitalizację Placu Przemysława gmina otrzymała ponad 16 milionów złotych dofinansowania ze środków unijnych, co oznacza, że samorząd może ogłaszać przetarg i przygotowywać się do rozpoczęcia prac. To konieczna inwestycja, o której w Buku mówi się od lat. Burmistrz Paweł Adam chce, aby po remoncie rynek stał się zieloną przestrzenią, przy której będą działać lokalne przedsiębiorstwa, a mieszkańcy będą mogli się integrować. Wyeksponowany zostanie także historyczny charakter miejsca, odkryty podczas badań archeologicznych.
4: Bardzo chcemy wyeksponować też fundamenty ratusza, które udało nam się w tych badaniach udokumentować. My chcemy to wyeksponować, żeby tutaj też ten walor historyczny, turystyczny uzyskać, bo mamy jako Bukowianie z czym się szczycić i myślę, że to poprzez tą rewitalizację uda nam się osiągnąć.
2: Postępowanie przetargowe dotyczące projektu i wykonawcy remontu ma zostać ogłoszone do końca miesiąca. Nowy plac ma zostać oddany do użytku za 2 lata.
1: Informacje z Poznania.
2: Zielona przestrzeń z nowymi drzewami, krzewami, bylinami i łąką kwietną. Tak wygląda teren przy Zespole Szkół Szkolno-Przedszkolnym nr 16 przy ulicy Krakowskiej. W miejscu dawnego asfaltowego boiska pojawiły się ścieżki piesze oraz wyspy z roślinami i siedziskami z żaglami zacieniającymi. Zamontowano pergole, skrzynie do uprawy roślin oraz atrakcje do zabaw z naturalnych materiałów. A przy wejściu do szkoły ustawiono pergole z pnączami, zbiornik na deszczówkę i kompostownik. W ramach zadania powstała także strefa przyrodnicza, w której uczniowie mogą bliżej zapoznać się z naturą, siadając w kręgu z siedziskami z pni drzew. Zadanie zostało dofinansowane z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
1: Informacje z kraju.
2: Zbigniew Ziobro jako wolny człowiek skorzystał z prawa do przemieszczania się i wyjechał do Stanów Zjednoczonych. W ten sposób poseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Sasin odniósł się w programie Pierwszym Polskiego Radia do sprawy wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.
5: Mamy nielegalnie przejętą prokuraturę krajową, mamy sądy sterowane, gdzie minister Żurek ręcznie powymieniał prezesów sądów, odszedł od losowania składów sędziowskich, ale nawet w tej sytuacji pan minister Ziobro jest w dalszym ciągu człowiekiem wolnym, chcę to bardzo wyraźnie przecież powiedzieć. Nie ma prawa od tej decyzji o aresztowaniu, ma prawo się przemieszczać i z tego prawa skorzystał.
2: Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało amerykańskiej ambasadzie notę dyplomatyczną w sprawie Zbigniewa Ziobry. W piśmie zwraca się z prośbą o wskazanie podstaw prawnych wjazdu byłego ministra sprawiedliwości do Stanów Zjednoczonych. W śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości prokuratura chce postawić byłemu posłowi PiS 26 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Zbigniewowi Ziobrze grozi do 25 lat więzienia.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 13 stopni Celsjusza, ale temperatura odczuwalna to 10 stopni Celsjusza. No i teraz tutaj musimy wziąć tutaj, jak to się mówi, na stronę nasze raporty pogodowe, dlatego że one nas informują o tym, że w tym momencie są burze i opady deszczu. Patrzymy za nasze radiowe okna, ani burz, ani opadów deszczu nie widzimy. Raczej widzimy, że występują przejaśnienia. Oby te przejaśnienia skutkowały tym, że będzie więcej słońca do końca dnia, no bo dzień kończy się o godzinie 20.39. Jeżeli u was na przykład są burze czy opady deszczu, dawajcie nam znać, bardzo proszę, 601-077-033. Wiatr wieje z prędkością 22 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie w takim lekkim niedosycie, bo wynosi 999 hektopaskali. Jeżeli chodzi o jakość powietrza, sprawdzamy ją w tym momencie, ona jest dobra, ale biometr, no, nie słucha jakości powietrza, no, poszedł pod prąd, bo biometr jest niekorzystny.

6 minut po godzinie 11 po raz kolejny kłania się środek dnia w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak melduje się sprzed mikrofonu, a ze studia Radia Emaus odmeldowała się Lilia Łada. Lili, bardzo dziękuję za informacje Radia Emaus, które przedstawiała od godziny 6 do godziny 11. Usłyszycie Lilię w tym samym wymiarze, w takim samym wymiarze czasowym już jutro. Ja jestem z wami do godziny 14, więc mimo wszystko zapraszam, aby zostać razem z dobrym Radiem Emaus, co najmniej do 14 właśnie. Już za moment mini audycja Słowo o Słowie, no ale zanim ten program pojawić na naszej antenie, no to będzie utwór idealny do pogody dzisiaj, w ogóle do pogody w marcu, no bo przecież na początku marca było ciepło, wręcz gorąco. Teraz jest, no w porównaniu do tamtych temperatur to chłodno, no ale tak czy siak, czy 13 stopni to są temperatury w maju? No właśnie, po prostu o pogodzie możemy powiedzieć, że jest zakręcona, a właśnie taki utwór od Reniusis w tym momencie zagramy, gramy, nie gadamy. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Kanister czy karnister? Och, jak często spotykamy ten karnister niepoprawny. Wprawdzie większość z nas mówi jednak kanister, ale to R może dla zwiększenia wyrazistości się pojawia. Kanister wzięło się z dawnego greckiego canastron, co dało łacińskie canistrum, a to upowszechniło się w językach europejskich, zwłaszcza w II wojnie światowej, kiedy w ten sposób przechowywano, przenoszono, transportowano paliwo najczęściej. Canistrum to nie był tylko nie było coś do paliwa, tym bardziej, że takiego paliwa wtedy nie było, ale oznaczało to kosz, taki pojemnik, w którym coś tam się nie, można było coś umieścić. Nie ma to nic wspólnego z psem, chociaż ten kanis na początku się pojawia. To był raczej taki właśnie kosz. My mówimy dzisiaj kanister, a to R, no może trochę dlatego, że słowa na karn się w polskim pojawiają, choćby słowo karny, gdzie to R jest dosyć wyraźne. I może przez poczucie takiej chęci wyrazistości to R weszło tam do tego kanistra i nie może z niego wyjść. Oczywiście kanister i tak tylko mówmy.
1: Słowo o słowie.
2: Do usłyszenia.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
0: Radio Emaus.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: 20 minut po godzinie 11, za nami mini audycja Słowo o Słowie, za nami Krzysztof Krawczyk, a także duet Zbigniew Wodecki i grupa Mitch & Mitch. Przed nami punktualnie o godzinie 11.30 pierwszy dzisiaj serwis kulturalny. Jeżeli chcecie być na bieżąco z poznańskimi wydarzeniami, zapraszamy do dzisiejszego serwisu kulturalnego. On startuje o 11.30. No ale tyle, nie będziemy czekać, żeby zagrać kolejny utwór z naszej playlisty. Teraz Igo i Cud.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
1: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Serwis kulturalny Radia Emaus.
2: 11.30 na naszych radiowych zegarach. Czas na pierwszy dzisiaj serwis kulturalny, w którym zaproszę Was na parę wydarzeń, które dzisiaj odbywają się w stolicy Wielkopolski. Zaczynamy od spotkania z cyklu, wydarzenia z cyklu Klub Podróżnika i będzie to spotkanie z Tomaszem Kaczmarowskim. Start wydarzenia godzina 18. Miejsce to Osiedlowy Dom Kultury pod Lipami. Wstęp jest wolny. W samym opisie tego wydarzenia możemy przeczytać takie zdania, że jestem wędrowcem zakochanym w naturze, najpiękniej tam, gdzie nie ma ludzi. Odkrywam, przemierzam, fotografuję i filmuję takie diamenty świata. Tak, na spotkanie zaprasza Tomasz Kaczmarowski, który również zaprezentuje film z samotnych wędrówek w Dolomitach, w Pirenejach oraz w Tatrach. Jeżeli jesteście ciekawi, czym jest silent hiking, co to jest za przygoda, która zaczyna się na długo, zanim wyruszycie na szlak i jak się przygotować, wybierzcie się dzisiaj na wydarzenie z cyklu Klub Podróżnika. Jest to spotkanie z Tomaszem Kaczmarowskim. Start wydarzenia godzina 18. Miejsce to Osiedlowy Dom Kultury pod Lipami. Wstęp na to wydarzenie jest wolny. Po spotkaniu zapraszamy Was na spektakl. Jest to spektakl Rejs Historia. Start spektaklu godzina 19, a miejsce to scena imienia Tadeusza Łomnickiego w Teatrze Nowym. Jest to spektakl na podstawie tekstów Witolda Gombrowicza. To opowieść o wyborach i cenie za niepłaconej lekcje przetrwania i podręcznik żeglugi w warunkach dziejowego sztormu. A fakty są takie. Latem 1939 roku na pokładzie transatlantyku Chrobry Gombrowicz wyrusza do Argentyny. Niemal ćwierć wieku później na pokładzie statku Federico Costa wraca do Europy, ale już nie do Polski. A gdyby w wyobrażonej czasoprzestrzeni te statki się spotkały, co mieliby sobie do powiedzenia na pełnym morzu ci dwaj? No właśnie. Rejs Historia, spektakl dziś o godzinie 19 w Teatrze Nowym na scenie imienia Tadeusza Łomnickiego. Był spektakl, no i na koniec również zapraszamy Was na spektakl. Jest to spektakl Worst Case Scenario, czyli po polsku tłumacząc najgorszy możliwy scenariusz. Start wydarzenia godzina 19, a miejsce to Pawilon. Worst Case Scenario to autobiograficzny spektakl oparty na doświadczeniu życia z chronicznym lękiem, a tytuł spektaklu nawiązuje do ćwiczenia, w którym konfrontujemy się z lękami poprzez wyobrażanie sobie wszystkich najgorszych możliwych scenariuszy. Ten mechanizm staje się podstawą struktury dramaturgicznej, otwierając przestrzeń dla absurdalnych, wciąż nawracających, mrożnych i niepokojąco znajomych narracji, które rodzą się w stanach lękowych. Jak możemy budować nowe strategie wspierania i wzmacniania siebie oraz innych, bazując na doświadczeniach, których możemy nazwać je jako słabość lub zaburzenia. Co nasze lęki mówią nam o rzeczywistości, w której funkcjonujemy. Worst Case Scenario spektakl, czyli tłumacząc najgorszy możliwy scenariusz, dziś o godzinie 19 w Pawilonie. Zapraszamy Was na ten spektakl bardzo gorąco i serdecznie. W ogóle zapraszamy na wszystkie wydarzenia z dzisiejszego przedpołudniowego jeszcze serwisu kulturalnego. Na kolejny zapraszam Was już po południu o godzinie 16.30. Jestem bardzo ciekawy, co Arek Szymański przygotuje w swoim kulturalnym arsenale. Ja przygotowałem dla Was trzy wydarzenia. Jestem jestem bardzo ciekawy, czy Arek skupi się na jeszcze dzisiejszych wydarzeniach, czy wybierze już te jutrzejsze. No, ale o tym się przekonamy o 16.30 w kolejnym serwisie kulturalnym.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Już prawie 9 minut zostało do godziny 12. Za nami na naszej antenie pierwszy dzisiaj serwis kulturalny, w którym zaprosiłem Was na parę wydarzeń, które dzisiaj odbywają się w stolicy Wielkopolski. Kolejny serwis kulturalny o godzinie 16.30, a za nami sama polska muzyka. Pięknie to się ułożyło. Urszula, Rysa na szkle, Janusz Janina Iwański, Wielkie Podzielenie. Za nami także ultra klasyk, można by powiedzieć, czyli Perfekt i Autobiografia. Za nami także duet Phil i Lambery. Gotowi na wszystko. Przed nami punktualnie o godzinie 12.00 Regina Celi, a następnie będą najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Piotr Wielicki, także koniecznie zostańcie z nami, czyli razem z dobrym Radiem Emaus. A teraz na naszej antenie kolejny duet, tym razem Krzysztof Kiliański i Kaja. Prócz ciebie nic. Gramy.

0: jeździe. Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
1: Nie zmniejszy się liczba żołnierzy amerykańskich w Polsce, zapewnia szef MON. Mieszkańcy i społecznicy z Poznania walczą o zachodni klin zieleni. Przewodniczący Episkopatu Polski zachęca do udziału w nabożeństwach majowych. Liczba żołnierzy amerykańskich w Polsce nie zmniejszy się, zapewnił o tym wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że trwają rozmowy dotyczące zwiększenia liczebności i zdolności wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce.
2: Zmiany, które następują i reorganizacje, którą prowadzi administracja amerykańska, Pentagon i wojska amerykańskie stacjonujące w Europie, te zmiany mogą wpływać na rodzaj wojsk, rodzaj czy miejsce dyslokacji w Europie. Ale te zmiany nie dotyczą zmniejszenia kontyngentu amerykańskiego w Polsce.
1: Wcześniej amerykańskie media informowały, że Armia Stanów Zjednoczonych nagle odwołała planowane rozmieszczenie około 4000 żołnierzy w Polsce. Miało to dotyczyć 2. Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej 1. Dywizji Kawalerii, znanej również jako Brygada Black Jack, stacjonującej w Fort Hood w Teksasie.
0: Informacje z Poznania.
1: Mieszkańcy i społecznicy z Poznania nie poddają się w walce o zachodni klin zieleni. Nie przekonuje ich propozycja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Golęcina, przygotowana przez magistrat. Miasto dąży do stworzenia tam bazy sportowej, łącznie z budową dużej hali. Adam Raszeja z Rady Osiedla Sołacz tłumaczył dziś w rozmowie porannej Radia Emaus, że są to kwestie drugorzędne, a dla władz najważniejsza powinna być ochrona klina zieleni, odsłonięcie rzeki Bogdanki i wyznaczenie konkretnego korytarza wolnego od zabudowy.
3: Rdzeniem, a właściwie kręgosłupem, można nawet tak powiedzieć, zachodniego klina zieleni jest potok Bogdanka. I aby wszelkie kolejne inwestycje na tym terenie miały sens, trzeba przede wszystkim zapewnić ciągłość tego zachodniego klina zieleni. Tak jak każda infrastruktura, o której możemy rozmawiać, wymaga ona ciągłości. Przerwanie czyni ją niedrożną.
1: Do magistratów wpłynęły już liczne uwagi do projektu miejscowego planu. Teraz społecznicy zbierają podpisy pod petycją przeciwko chaosowi planistycznemu na Golęcinie. Do tej pory podpisało się już ponad 1100 osób. Trwające właśnie termomodernizacje dwóch dużych szkół w Lesznie to kolejne ważne przedsięwzięcie w miejskiej edukacji i jednocześnie inwestycje długo wyczekiwane przez społeczności szkolne. W zespole szkół rolniczo-budowlanych modernizowane są budynki w dużym kompleksie szkolnym. To poprawa komfortu, bezpieczeństwa i efektywności energetycznej szkoły, która realnie przełoży się na codzienne warunki nauki. Równolegle trwa termomodernizacja szkoły podstawowej numer 10. Na oba zadania pozyskano blisko 13 milionów złotych dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.
0: Informacje z Kościoła w Polsce.
1: Gromadzimy się w kościołach, przy kapliczkach i krzyżach przydrożnych, by wspólnie modlić się słowami litanii loretańskiej, powierzając Maryi nasze codzienne sprawy, zaznaczył przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda, zachęcając do udziału w nabożeństwach majowych. Wskazał, że nabożeństwa te są piękną i wciąż żywą tradycją naszej wiary. Dodał, że to szczególny czas bliskości z Matką, która uczy nas zaufania Boga.
0: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
4: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 14 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna to 13 stopni Celsjusza. Według naszych raportów pogodowych jest pochmurno w tym momencie w stolicy Wielkopolski. Patrzymy razem z Piotrem Wielickim za nasze radiowe okno, no i widzimy, że występują spore przejaśnienia. Wiatr wieje z prędkością 22 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 999 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, ale biometr niestety jest niekorzystne.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Siedem minut po godzinie 12:00, po raz kolejny kłania się środek dnia w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Piotr Wielicki. W tym składzie jesteśmy z wami do godziny 14:00. Zapraszamy, abyście zostali razem z nami. Już za moment mini audycja 5 minut z Bogiem, ale zanim ten program pojawi się na naszej antenie, no to cofniemy się do lat 90., dokładnie do roku 97. Wówczas Kaja wydaje swojego singla Na językach, no i właśnie od niego zaczynamy godzinę 12:00, no i od niego zaczynamy również drugą połowę dnia. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od ojca mego. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek go prosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali.
2: Jesteśmy przyjaciółmi Boga. Tak przynajmniej widzi to Bóg. My sami czasami zamiast przyjaciela upatrujemy w nim groźnego sędziego albo niebiański punkt usługowy. Tymczasem on jest przyjacielem na zawsze, bez względu na wszystko. I chce, byśmy traktowali go jak przyjaciela, czyli odpowiedzieli miłością na jego miłość. Pomyśl, czym jest dla mnie przyjaźń z Jezusem i ludźmi?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Już prawie 20 minut po godzinie 12. Za nami mini audycja 5 minut z Bogiem. Za nami także utwór, który trwa prawie 5 minut. To była Afrika od zespołu Toto, czyli klasyka gatunku na naszej playliście już za nami, a przed nami, no właśnie, o godzinie 12.30 Bilans, czyli magazyn ekonomiczny. Zapraszam w imieniu autora tego programu, czyli Piotra Wielickiego. Ja już to mówiłem parę razy, ale myślę, że dobrze byłoby to przypomnieć, że od pewnego czasu Bilans jest tworzony na żywo, więc tym bardziej zapraszam Was do tego, abyście zostali razem z nami. 12.30 Bilans, czyli magazyn ekonomiczny. Autorem tego programu jest Piotr Wielicki. No ale teraz na naszej antenie nie Piotr, ale Steve. Steve Miller Band i Abracadabra.

0: Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Reklama.
1: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
0: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.

0: wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone Solevita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Bilans. Magazyn ekonomiczny Radia Emaus.
3: Ogromne straty w polskich sadach z powodu przymrozków. Ucierpiały jabłonie, czereśnie, śliwy i grusze.
4: Szacujemy, że to może być nawet 80% w przypadku jabłek.
3: Polska jako pierwsza w Europie podpisała umowę SAFE. W ciągu 4 lat musimy wydać 44 miliardy euro.
5: Na bardzo znaczące projekty związane z naszym bezpieczeństwem.
3: W Gdańsku wmurowano kamień węgielny nowej elektrowni gazowo-parowej. To jedna z najważniejszych inwestycji energetycznych na Pomorzu. I o tym m.in. dziś w Bilansie. Piotr Wielicki, zapraszam.
2: Bilans. Magazyn ekonomiczny Radia Emaus.
3: Nawet do 80% mogą wynosić straty w polskich sadach spowodowane przez tegoroczne przymrozki, wynika ze wstępnego raportu przygotowanego przez Związek Sadowników RP. Z powodu niskich temperatur najbardziej ucierpiały jabłonie, czereśnie, śliwy i grusze. Dane nie są ostateczne. Na końcowe szacunki trzeba będzie poczekać nawet do czerwca, tłumaczy poseł PSL Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników Polskich.
4: Wtedy występuje zjawisko tak zwanego opadu czerwcowego, gdzie drzewa same redukują zawiązki i boimy się, że ten opad czerwcowy wzorem lat poprzednich, poprzymrozkowych, może spowodować, że duża część nawet tego, co zostało, spadnie z drzew, co powiększy rozmiar klęski. Dzisiaj wstępnie szacujemy, że to może być nawet 80% w przypadku jabłek.
3: Dane z raportu posłużą Ministerstwu Rolnictwa do sporządzenia wniosku do Komisji Europejskiej o pomoc dla poszkodowanych rolników i sadowników. Rolnicy i sadownicy otrzymają rekompensaty finansowe wcześniej niż dostaliby pieniądze ze sprzedaży owoców, zapowiedział to prezes Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Henryk Smolarz. W kwietniu przymrozki zniszczyły część sadów i upraw owoców jagodowych. Henryk Smolarz powiedział, że wysokość strat ocenią specjalne komisje. Zaznaczył, że szacowanie strat może trochę potrwać.
6: Sadownicy też zwracają uwagę, że przed nami jeszcze zimni ogrodnicy i zimna Zośka, więc też czekamy, wybadałoby do połowy maja, aby po tym okresie przystąpić do pełnego szacowania, bo nie ma sensu, aby komisje zbierały się, angażowały czas pracy ludzi, którzy przejdą się po sadzie, a za chwilę kolejne zjawiska atmosferyczne negatywne wystąpią.
3: Najwięcej szkód przymrozki wyrządziły w południowo-wschodnich regionach kraju, w województwach lubelskim, podkarpackim i małopolskim. Dotknięte zostały też uprawy na Mazowszu i w Wielkopolsce. Polska jako pierwsza w Europie podpisała umowę SAFE. Otwiera to nam nowy etap finansowania kontraktów obronnych. Systemy antydronowe będą ważnym elementem programu, poinformował ekspert do spraw bezpieczeństwa pułkownik Krzysztof Przepiórka. Stwierdził, że SAFE wesprze polską armię znacznymi środkami.
7: To tak naprawdę 1/4 budżetu, na razie 1/4 budżetu MON mają być wydane na naprawdę bardzo znaczące projekty związane z naszym bezpieczeństwem, z naszą obronnością, a przede wszystkim na systemy antydronowe, które wymusiły w jakiś sposób działania każdej armii. Doświadczenia ukraińskie pokazują, że teatr działań wojennych bardzo mocno się zmienił. Musimy elastycznie na to reagować.
3: W sumie niemal 44 miliardy euro Polska musi wydać do 2030 roku. Większość pieniędzy z pożyczek ma być inwestowana w zakupy w rodzimej zbrojeniówce. Polska jeszcze w tym miesiącu ma otrzymać 6,5 miliarda euro zaliczki. Kolejne transze mają przypływać do Polski w kolejnych latach jako mikropożyczki. W Gdańsku wmurowano kamień węgielny nowej elektrowni gazowo-parowej. Będzie to jedna z najważniejszych inwestycji energetycznych na Pomorzu. Rozpoczęcie pierwszych właściwych prac fundamentowych planowane jest na drugą połowę roku. Dostawa kluczowych urządzeń, serca elektrowni, czyli turbozespołu, planowana jest na 2027 rok. Realizowany przez CCGT Gdańsk, spółkę zależną energii z grupy Orlen, blok gazowo-parowy na Pomorzu wpisuje się w politykę wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Jest to także krok na drodze niskoemisyjności. Minister energii Miłosz Motyka podkreślił, że oprócz tego inwestycja ta przyczyni się do rozwoju regionu.
8: Tutaj bije serce energetyczne Polski. Dzisiaj nasz system potrzebuje elastyczności, dobrej współpracy z odnawialnymi źródłami energii, tak tutaj też budowanymi. Potrzebuje dyspozycyjności w tym kontekście i potrzebuje stabilności. I to wszystko łączy ta inwestycja. Ta kluczowa inwestycja z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego też tego regionu, bo tutaj tak dużej mocy jednostki po prostu brakowało i ona wreszcie będzie wybudowana.
3: Prezeska Energii Magdalena Kamińska powiedziała, że budowa bloku to projekt strategiczny.
9: Jest to istotna inwestycja z perspektywy nie tylko regionu, ale całego systemu elektroenergetycznego. Będzie służyła do stabilizowania pracy sieci, tak ważny czynnik niezbędny w dobie rozwoju energetyki odnawialnej, która jest energetyką nieprzewidywalną. Potrzebujemy źródeł, które w tych momentach niestabilnej pracy energetyki odnawialnej pozwalają bezpiecznie dostarczać prąd do domów. Szacuje się, że 80% podwykonawców to są polskie firmy.
3: Nowa inwestycja ma być gotowa w 2029 roku. Elektrownia w Gdańsku to jeden z czterech bloków gazowo-parowych realizowanych przez grupę Energa. Kolejne powstają w Grudziądzu i Ostrołęce. Ich łączna moc wyniesie około 2,4 GW. Jednostki te będą mogły wyprodukować energię elektryczną wystarczającą do zasilania średnio prawie 5,5 miliona gospodarstw domowych rocznie. Pakiet CPN obniżający ceny paliw na stacjach benzynowych zostanie przedłużony do końca maja. Minister energii Miłosz Motyka wskazał, że dzięki obniżce ceny benzyny i diesla w Polsce należą do najniższych w Europie. Zapewnił również, że dzięki odpowiednim zapasom paliwa nie zabraknie.
8: Paliwa w Polsce nie zabraknie. Polska jest bezpieczna energetycznie, ma zdywersyfikowane kierunki dostaw, mamy odpowiednie zapasy i co najważniejsze, mechanizm ceny maksymalnej wraz z obniżką podatków działa. Pakiet CPN będzie obowiązywał do końca maja. To gwarancja tego, że w kieszeniach Polek i Polaków zostaną kolejne środki, które są absolutnie kluczowe, aby utrzymać w ryzach inflację, aby utrzymać odpowiedni wzrost gospodarczy.
3: Ministerstwo Energii szacuje, że dzięki obniżkom cen paliw w ciągu miesiąca polscy kierowcy oszczędzili około 3 miliardów złotych. W tym czasie z budżetu państwa dopłacono do paliw ponad 1,5 miliarda złotych. Minister Miłosz Motyka mówi jednak, że to inwestycja, która realnie chroni portfele obywateli.
8: Wszyscy Polacy zaoszczędziliśmy 3 miliardy złotych dzięki wprowadzeniu tego programu w ciągu miesiąca. To jest realna oszczędność i w zakresie podatków, i w zakresie sztywnej marży, w zakresie wprowadzania ceny maksymalnej wśród wszystkich kierowców, więc ten bilans jest jednoznacznie pozytywny.
3: Ministerstwo Energii uspokaja, że Polsce nie grożą niedobory na stacjach benzynowych, a dostawy są zdywersyfikowane. Ewentualne wycofywanie się z programu wsparcia będzie następowało powoli, by uniknąć cenowego szoku. I to wszystko w tym bilansie. Dziękuję za uwagę. Zapraszam za tydzień. Piotr Wilicki. Do usłyszenia.
2: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Już prawie 12 minut zostało do godziny 13. Za nami na naszej antenie Bilans, czyli magazyn ekonomiczny. Dziękuję w imieniu autora tego programu, czyli Piotra Wielickiego. Za nami także muzycznie dwa duety, Krzysztof Krawczyk i Katarzyna Nosowska, a także Marika i Paweł Domagała, a przed chwilą zaśpiewał Smolasty o herbacie z imbirem. Już za moment o godzinie 13 pojawią się najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje również przedstawi Piotr Wielicki, także koniecznie zostańcie z nami, a teraz na naszej antenie cofamy się do lat 80. Mike Oldfield i Maggie Reilly, Moonlight Shadow.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Reklama.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: tym momencie minęła godzina 13. Czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Kryzys paliwowy nie popsuje wakacji, uspokajają polskie lotniska. Malta Festiwal ogłasza trzecią edycję cyklu Głosy Kobiet. Parafia pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli w Rawiczu ma już 50 lat. Na czas wakacji nie powinno zabraknąć paliwa na polskich lotniskach. Przedstawiciele portów uspokajają, że w lipcu i sierpniu rejsy odbędą się zgodnie z planem. Wskazują, że Polska jest producentem benzyny lotniczej i nie ma w związku z tym zakłóceń w dostawach. Podobnie deklaruje rzecznik Polskich Linii Lotniczych LOT Krzysztof Moczulski. Zapewnia, że priorytetem jest utrzymanie połączeń.
3: Nie chcemy kasować połączeń, które mamy już w naszej siatce. Chcemy jak najwięcej tych rejsów utrzymać. I to w tej chwili jest naszym priorytetem, aby zapewnić stabilne operacje. Natomiast to, w jaki sposób sytuacja się rozwinie, myślę, że w tej chwili trudno jest komukolwiek określić.
2: Eksperci wskazują, że nie można wykluczyć przerw w dostawach paliwa lotniczego, m.in. we Francji, Włoszech i Hiszpanii.
1: Informacje z Poznania.
2: Malta Festiwal ogłasza trzecią edycję cyklu Głosu Kobiet, programu spotkań literackich, który w ostatnich latach stał się jednym ze stałych punktów festiwalu poza sceną teatralną i muzyczną. W czerwcu do Poznania przyjadą autorki reprezentujące różne języki i doświadczenia, zapowiada dyrektorka programowa Malta Festiwal Agata Kołacz.
4: Obok spotkań autorskich z takimi pisarkami jak Anna Jadowska, do tej pory reżyserka, teraz autorka powieści Dadzieja, Tara K. Menon, brawurowa debiutantka łącząca w swojej prozie wątki ekologiczne i personalne, oraz Samantha Schweblin, doceniona właśnie nagrodą Premio AENA za swoją ostatnią książkę wydaną niedawno przez wydawnictwo Pauza. Będzie to seria spotkań wzbogacona o wspólne czytanie. Wspólne czytanie, czyli book rave, okazję do spotkania z książką oraz rozmową o tym doświadczeniu z osobami, które są tej książce najbliższe.
2: Nazwa programu nawiązuje do książki Głosy Kobiet Miriam Toews, która otwierała cykl w 2024 roku. Od tego momentu projekt rozwija się jako przestrzeń spotkań z autorkami, które poprzez literaturę opowiadają o współczesności, jej wymiarze osobistym, społecznym i politycznym. Wszystkie rozmowy odbędą się w klubie festiwalowym. Szczegółowy plan jest dostępny na stronie Malta Festiwal. A teraz Rawicz i parafia pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli, która ma już 50 lat. Z tej okazji w najbliższą sobotę o godzinie 18 odprawiona zostanie msza jubileuszowo-odpustowa. Eucharystii przewodniczyć będzie arcybiskup Zbigniew Zieliński. Na obchody zaprasza proboszcz parafii ksiądz Janusz Małuszek, tłumacząc, że sam kościół istnieje już dłużej niż pół wieku.
5: Parafia zasadniczo 50 lat temu była erygowana, ale już powstała chyba wcześniej, roku 1970, a z tego względu, że jest to kościół poprotestancki, erygowanie parafii nastąpiło 6 lat później, dokładnie 1 kwietnia 1976 roku.
2: Przed mszą świętą o godzinie 17.30 odmówiony zostanie różaniec w intencji ojczyzny, a po Eucharystii wierni przejdą w procesji wokół kościoła. Szczególnie zaproszone są dziewczynki do sypania kwiatów.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Muzeum Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza na Noc Muzeów pod hasłem Bajeczny UAM. Wydarzenie odbędzie się w najbliższą sobotę, 16 maja o godzinie 17 do 23 w Kolegium Majus przy ulicy Fredry 10. Jednym z głównych punktów wydarzenia będzie wykład rektorki UAM profesor Bogumiły Kaniewskiej pod tytułem Z Krainy Czarów na Uniwersytet o przygodach Alicji z Krainy Czarów. W programie znalazły się też wykłady poświęcone baśniom Marii Konopnickiej, mrocznym opowieściom braci Grimm oraz klasycznym technikom animacji. Odwiedzający będą mogli też wziąć udział w literacko-filmowym spacerze po Kolegium Majus. Na najmłodszych czekać będzie warsztat małego animatora rysunkowego, podczas którego uczestnicy stworzą prostą animację z ulubioną bajkową postacią.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 15 stopni Celsjusza i taka sama temperatura jest odczuwalna. Według naszych raportów pogodowych występują w tym momencie przejaśnienia. a zachmurzenie jest umiarkowane. No jest to prawda, ale z drugiej strony jest to też część prawdy, bo również przez nasze radiowe okna powolutku zaczyna wpadać słońce. Ja nie będę ukrywać, pozwolę sobie na takie małe prywatne wtrącenie, że pogoda dzisiaj naprawdę nie może się zdecydować. Wiatr wieje z prędkością 22 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 999 hektopaskali. Dzień kończy się o godzinie 20.39. Sprawdźmy jeszcze, jak wygląda w tym momencie jakość powietrza. Obecnie jest ona dobra, biometr jest niestety niekorzystny. Zobaczmy jeszcze, jak będzie wyglądać temperatura w najbliższych dniach. Jutro maksymalnie 12 stopni Celsjusza, jeżeli chodzi o temperatury weekendowe. W sobotę będzie tych stopni 17, a w niedzielę 16.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

6 minut po godzinie 13 po raz kolejny kłania się środek dnia w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Piotr Wielicki w tym duecie, w tym składzie. Jesteśmy z wami do godziny 14. Zapraszamy, aby zostać razem z nami. Zwłaszcza, że pogramy całkiem nieźle na samym początku godziny 13. Zawsze gramy nieźle, albo czasami to w ogóle gramy bardzo dobrze. Zresztą to jest dobre Radio Emaus, więc to nie może być inaczej. Nie możemy grać słabo. Słuchajcie, na samym początku godziny 13 będzie Taylor Swift i The Faith of Ophelia. Tak właśnie zaczynamy godzinę 13, a widzę, że za naszymi radiowymi oknami robi się coraz bardziej słonecznie, chociaż ja wam powiem szczerze, my nawet z Piotrem rozmawialiśmy trochę poza anteną, że jeszcze przed bilansem, przed 12.30 było tak szaro, że naprawdę było to nie do zniesienia, a teraz jest przyjemnie. No właśnie, ciekawe przez jaki czas będzie przyjemnie. Nie przedłużam, gramy dalej. Słuchajcie, Taylor Swift, The Faith of Ophelia. Ten numer otwiera nam godzinę 13. Dzień dobry.

0: Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Osiemnaście minut po godzinie 13:00 za nami na naszej antenie Taylor Swift, grupa Fleetwood Mac, a także Kansas i ich nieśmiertelny akustyczny hit, czyli Dust in the Wind. Zapraszam Was do odwiedzenia strony radioemaus.pl. Tam w zakładce Goźnia prezentujemy rozmowy z naszymi porannymi gośćmi w tym tygodniu, czy też rozmowy, które przeprowadziliśmy w tym tygodniu. Może inaczej to powiem, bo faktycznie chciałbym powiedzieć, że jedna z rozmów jeszcze nie jest dostępna na naszej stronie, ale pozostałe trzy jak najbardziej. W poniedziałek rozmawialiśmy z Moniką Gałęską, terapeutką tańcem, i tematem była medytacja psalmem 100. Później we wtorek rozmawialiśmy z księdzem Marcinem Nowakiem, dyrektorem krajowym Eucharystycznego Ruchu Młodych o Festiwalu Eucharystii Tarcze Wiary. A wczoraj na naszej antenie gościliśmy księdza Janusza Molewskiego, proboszcza parafii świętego Antoniego Padewskiego w Poznaniu, a także Krzysztofa Płóciennika, głównego koordynatora Kaplicy Wieczystej Adoracji, również w parafii świętego Antoniego Padewskiego w Poznaniu, a tematem było święto Bożego Ciała właśnie w tej poznańskiej parafii. Te rozmowy już są dostępne na naszej stronie radioemaus.pl do odsłuchu. Dzisiejsza rozmowa będzie dostępna już wkrótce. Również możecie oczywiście nas, czy też rozmów możecie wysłuchać przez naszą aplikację mobilną, która jest dostępna na iOS-a, a także na Androida. Również zapraszam do obserwowania Radio Emaus w mediach społecznościowych. Jesteśmy na Facebooku i również jesteśmy na Instagramie. No to co? Sprawy radiowe mamy w tym momencie załatwione, no to teraz wracamy do gry, a może i wracamy do grania. Sana Hivito Bambino, ale jazz, ta piosenka umili Wam czas w tym momencie.

samego.

0: Radio Emaus. Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki w Poznaniu. Już 23 maja w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.

0: Zaczął się.
1: Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Dwadzieścia dwie minuty zostały do godziny 14:00. Za nami Mietek Szcześniak. Co ty na to? A przed chwilą pojawił się duet Anna Maria Jopek i Pat Metheny. Tam, gdzie nie sięga wzrok, polecam też wam bardzo gorąco oryginał tego utworu, bo oryginał został wydany parę lat wcześniej i był on instrumentalny. Oryginał Pata Metheny'ego też jest warty sprawdzenia, ale teraz nie o muzyce mowa, ale w sumie też o kulturze. Jest to znowu takie uzupełnienie serwisu kulturalnego, który mieliśmy o godzinie 11:30 i jest takim preludium do kolejnego, który będzie o godzinie 16:30, no bo w ramach Nocy Muzeów w Galerii WA będzie wernisaż wystawy rysunków Michała Ankiersteina. Jest to znany poznański architekt, jest to doktor inżynier Michał Ankierstein w zawodzie od 1980 roku. Sama ekspozycja nosi nazwę Rysunki, Fotografia Unplugged. Sama wystawa jest czynna, będzie czynna do 20 czerwca, ale w ramach Nocy Muzeów już 16 maja, czyli pojutrze w sobotę, będzie wernisaż tej wystawy. Sama wystawa, tak jak wspomniałem, nosi nazwę Rysunki, Fotografia Unplugged i jest to prezentacja zbioru szkiców autentycznych widoków obserwowanych w rzeczywistej lokalizacji. Rysunki są zatrzymaniem kadru, stąd fotograficzne skojarzenie ujęcia zrealizowane z maksymalnym realizmem, perspektywą, ale i z konieczną potrzebą syntezy wynikającej z rysunku oraz zastosowanego narzędzia oraz indywidualnego rytmu rysowania. A samą ideą ekspozycji jest przypominanie o szlachetności rysunku, o pokorze, o niepowtarzalności i długowieczności rysunku. Sobota, 16 dzień maja, Noc Muzeów, Galeria WA, wernisaż wystawy rysunków Michała Ankiersteina. Same rysunki noszą nazwę Fotografia Unplugged, więc bardzo gorąco was na tę wystawę zapraszamy, na ten wernisaż wystawy zapraszamy, no bo sama wystawa będzie czynna od 16 maja. Do 20 czerwca. Wiadomo, można się na nią wybrać przez miesiąc od soboty, no ale jednak co wernisaż, to wernisaż, więc zapraszamy was bardzo gorąco do odwiedzenia właśnie tej wystawy, tego wernisażu i również uczestnictwa w tym wydarzeniu. To takie małe uzupełnienie serwisu kulturalnego, a teraz gramy dalej, mamy nadzieję, że również kulturalnie. Pograliśmy po polsku, był Mietek Szcześniak, Anna Maria Jopek i Pat Metheny, a teraz przed nami artystka, której już niestety z nami nie ma, ale pozostawiła po sobie bardzo wiele pięknych kompozycji. I tak teraz sobie pomyślałem, słuchajcie, teraz sobie pomyślałem, że od czasu, kiedy Amy Winehouse z nami nie ma, w lipcu minie 15 lat, a to wręcz prawie jakby wczoraj, prawie jakby się to wydarzyło wczoraj. Gramy Amy Winehouse, to już wspomniałem, ale jeszcze nie zdradziłem, jaki utwór będzie na naszej antenie. You Know I'm No Good, ta piosenka w tym momencie na naszej antenie.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Już prawie 11 minut zostało do godziny 14. Za nami Amy Winehouse, a także Blues Brothers i Aretha Franklin. Za nami także pasmo w środku dnia. Bardzo wam za nie dziękuję. Kuba Antkowiak odmeldowuje się sprzed mikrofonu. Dziękuję także Lili Ładzie, a także Piotrowi Wielickiemu za obecność przy informacjach Radia Emaus. My się słyszymy jutro podobnie jak dzisiaj od godziny 10 do godziny 14, a od godziny 14 do godziny 18 będzie z wami Arek Szymański, także koniecznie zostańcie z Arkiem, koniecznie zostańcie również z Radiem Emaus. Na sam koniec Escobar i Heather Nova, Someone New. Dzięki wielkie za dzisiaj, słyszymy się jutro. Trzymajcie się, na razie.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone z Olewita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
8: Błękit, słońce, pięknie jest. 14 maja, godzina 14 na zegarze, czas na informacje Radia Emaus.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
9: Partia Zieloni z Poznania chce zmiany prawa łowickiego. Poznański rzemieślnik i mistrz ślusarski uhonorowany srebrną pieczęcią miasta Poznania. Poznań po raz 9 stanie się stolicą słuchowisk. Czas na zmianę prawa łowieckiego. Takie stanowisko zaprezentowali dziś w Poznaniu członkowie Partii Zieloni, inicjując obywatelską inicjatywę uchwałodawczą Uwaga, polowanie, zmieńmy prawo łowieckie na dobre. Aktywiści zwracają uwagę, że obecna ustawa o prawie łowieckim z 1995 roku jest anachroniczna i nie odpowiada współczesnej wiedzy o ochronie zwierząt i środowiska. Chcemy odsunąć polowania od domów i budynków użyteczności publicznej, zaznacza przewodnicząca Partii Zieloni i pełnomocniczka Komitetu Inicjatywy Magdalena Gałkiewicz.
10: Dzisiaj, proszę Państwa, wiatraki możemy stawiać 700 metrów od domów, są bardzo niebezpieczne, natomiast osoby z ostrą bronią 150 od okien naszych przedszkoli, naszych szkół mogą strzelać. To chcemy zmienić i Polacy tego bardzo mocno oczekują. Chcemy również wprowadzić regulacje, które pomogą kontrolować to, czy myśliwi nie polują pod wpływem. Wprowadzamy również regulacje karne w tym zakresie. Bardzo nam zależy na tym, żeby powstał jasny rejestr polowań.
9: Argumentacja myśliwych o ochronie środowiska jest fasadowa, dodaje Hanna Cichocka ze Stowarzyszenia Prawnicy na Rzecz Zwierząt.
11: Tutaj też ten nasz projekt wychodzi temu naprzeciw, ponieważ wprowadza naukowe podstawy ustalania rocznych i wieloletnich planów łowieckich, bo do tej pory to robią myśliwi dla siebie. Tu nie ma żadnej kontroli społecznej tego, ani naukowej tego. W przeciwieństwie do na przykład zwierząt, takich gatunków objętych ochroną, gdzie decyzje w sprawie zabijania zwierząt podejmuje RDOŚ albo GDOŚ.
9: Obywatelski projekt ustawy chce znieść polowania komercyjne oraz ograniczyć metody polowań. Inicjatywę wspierają m.in. Olga Tokarczuk, Maja Ostaszewska, profesor Magdalena Środa i Akcja Demokracja.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
9: Wacław Milewski, poznański rzemieślnik i mistrz ślusarski, został uhonorowany srebrną pieczęcią miasta Poznania. Wyróżnienie przyznano w uznaniu za blisko 90 lat pracy zawodowej, działalność społeczną oraz wkład w rozwój lokalnego rzemiosła. Wacław Milewski urodził się 3 maja 1926 roku w Poznaniu. Już od najmłodszych lat interesował się mechaniką i pracami technicznymi. Samodzielnie wykonywał i naprawiał różne przedmioty, budował rowery oraz konstruował dziecięce pojazdy. W czasie wojny stworzył również prostą elektrownię wiatrową. W jego zakładzie ślusarskim przy ulicy Kotwicza 4 na poznańskim Minikowie powstały rozwiązania i elementy wykonywane dla wielu polskich oraz zagranicznych przedsiębiorstw, a także kształciły się kolejne pokolenia rzemieślników. 3 maja Wacław Milewski obchodził swoje setne urodziny. Poznań po raz 9 stanie się stolicą słuchowisk. W październiku rusza kolejna edycja festiwalu organizowanego przez Fundację Fonorama. Celem wydarzenia jest stworzenie przestrzeni wymiany doświadczeń dla osób zajmujących się artystycznymi formami audio. Integralną częścią festiwalu są dwa konkursy, mówi Anna Szomotuła z Fundacji Fonorama.
12: Zapraszamy osoby do udziału w dwóch kategoriach. Jedna to jest Open Call, czyli zgłoszenie na zupełnie nową produkcję. I tutaj będziemy prosić o przesłanie nam koncepcji słuchowiska, zarysu scenariusza, szkicu dźwiękowego. Jury oceni nadesłane prace i do 30 czerwca ogłosi werdykt. Pozostałe nagrody to drugi konkurs, konkurs na najlepsze słuchowisko 2025 roku. Tu czekamy na gotowe produkcje, które miały swoją premierę między 1 stycznia a 31 grudnia ubiegłego roku.
9: Oba konkursy będą miały swoje zwieńczenie podczas tegorocznej edycji festiwalu od 7 do 11 października. Jedynym kryterium konkursowym pozostaje długość. Poszukiwane są utwory trwające maksymalnie 90 minut. Termin zgłoszeń w obu kategoriach upływa 15 czerwca.
13: Informacje z Watykanu.
9: Jak informuje Vatican News, Ojciec Święty Leon XIV mianował Polaka, arcybiskupa Tomasza Grysę, nuncjuszem apostolskim w Ugandzie. Do tej pory był on nuncjuszem apostolskim na Madagaskarze, Seszelach i Mauritiusie oraz papieskim delegatem na Komorach. Arcybiskup Tomasz Grysa ma 55 lat, pochodzi z Poznania. Jest doktorem prawa kanonicznego Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego i absolwentem Papiejskiej Akademii Kościelnej. Przed objęciem nuncjatur pracował w papieskich przedstawicielstwach w Rosji, Indiach i Nepalu, w Belgii, Meksyku, Brazylii oraz przy ONZ. Posługuje się językami polskim, francuskim, włoskim, portugalskim, rosyjskim, hiszpańskim, angielskim oraz łaciną.
13: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
8: Piękna pogoda dzisiaj, 14 maja, no i nie ma się do czego przyczepić, wydawałoby się. A ja tu do redakcji wchodzę i słyszę, że zimno, że to nie są takie upały, jakie powinny być w maju, że w ogóle co to ma być za maj? 15 stopni na termometrach. No ale przecież co, do czego tu się przyczepiamy? Błękit jest, jest, słońce jest, jest, piękna pogoda spacerowa jest, jest, a poza tym będą burze z deszczem, więc i dla działkowców coś się znajdzie. No myślę, że tutaj dla każdego coś miłego jest. Poza tym, jeśli chodzi o warunki biometeo, no i tutaj, jeśli chodzi o biomet, no to tu niestety dobrych informacji nie mam, bo biomet jest niekorzystny i dziś, i niekorzystny będzie w nocy, i niekorzystny będzie jutro, no ale tam jest taka mała gwiazdka i napisane, że nie dotyczy słuchaczy Radia Emaus. I tego się trzymajmy. Yeah.

Powiedziałbym wam w sumie, że Kuba Antkowiak jest obok mnie, no ale co mam mówić, jak on się nie odzywa? No to w sumie ja się tylko przywitam. Arkadiusz Szymański, dzień dobry, drodzy słuchacze Radia Emos. Piotr Wielicki poszedł przygotowywać kolejny serwis informacyjny, a ja mam dla was piosenkę, która jest idealnie dopasowana do dzisiejszego dnia. Lovely Day i Billy Wilders.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Jakieś plany macie na majówkę? Bo przecież majówka kolejna znowu przed nami. Przecież każdy weekend maja to jest majówka. No nie ukrywajmy, że jeśli ktoś ma akurat ochotę w ten weekend świętować majówkę, to dlaczego nie? Może sobie pojechać na działkę, może sobie pojechać na jakąś wycieczkę dłuższą, krótszą. W zależności od tego, jak łagodnym okiem patrzy na taką osobę jego szef czy szefowa i na przykład mówi, dobra, to w poniedziałek możesz być trochę później w pracy. No i jeśli może, no to wtedy z tej majówki wraca sobie w poniedziałek nad ranem. Albo na przykład mówi, dobra, to przyjdź we wtorek. No to wtedy wraca w poniedziałek popołudniem z takiej majówki. Więc jeśli macie przed sobą jakieś takie dni teraz do wykorzystania, no to myślę, że majówka może być zarówno w najbliższy weekend, czyli 16-17, w kolejny weekend, czyli 23-24, czy nawet w ostatni weekend maja 30-31. No a jeśli ktoś chce zrobić sobie w środku tygodnia majówkę i ma takie możliwości, no to dlaczego by nie? Dlaczego nie?

nieco chłodniejsza, bo w granicach 5 stopni Celsjusza, z tym, że sama sobota z tego wszystkiego będzie całkiem ciepła. 18 stopni, przypominam, ale to dopiero w sobotę. Dzisiaj nieco mniej, a teraz patrzymy na nasz termometr i jak to wygląda za oknem? 15 stopni, no ale burza nadciąga, o właśnie, burza, no i niskie ciśnienie. 999 hektopaskali, pamiętajcie o tym.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki w Poznaniu. Już 23 maja w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
2: Dni mijają, czas upływa, myśli moje wciąż przy tobie.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
0: Po reklamie. Radio Emaus na dobre popołudnie.
8: Biegnie od pnia mózgu aż do narządów klatki piersiowej i jamy brzusznej. Odpowiada za kluczowe funkcje autonomiczne, w tym za regulację pracy serca, układu oddechowego i trawiennego. No i czy my w ogóle mamy świadomość tego, że to najdłuższy nerw w ciele człowieka? Nerw błędny. Dbajmy o nerw błędny, bo jest on bezbłędny w pewnych kwestiach, takich jak regulowanie pracy serca. No a często nam kołatanie serca wprawia nas jakaś sytuacja w taką właśnie, w taki rozstrój trochę organizmu, to wtedy miejmy na względzie, że to nerw błędny nam tutaj daje znaki. Pień mózgu poprzez narządy klatki piersiowej i jamę brzuszną, tam nawet dociera, naprawdę długi jest, naprawdę długi, dbajmy o niego.

0: Radio Emaus. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Najważniejsze w tym zdaniu jest usłyszeć tak jak ja. Do tej pory przekazanie miłości Boga opierało się na swoich zasobach. Będziesz kochał Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą. Odtąd na mocy Jezusa. Do tej pory punktem odniesienia przekazania miłości bliźniego byłem ja sam. Kochaj bliźniego jak siebie samego. Odtąd wzorem jest Jezus. Czy mam ambicje, by kochać jak Jezus?

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Godzina miłosierdzia.

0: Jest 15.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: W Poznaniu trwa drugi dzień kongresu Impact. Mieszkańcy i społecznicy z Poznania walczą o zachodni klin zieleni. Ruszają zapisy na 4. edycję Poznań 5. Drugi dzień kongresu Impact w Poznaniu, największego tego typu wydarzenia w naszej części Europy. Debaty drugiego dnia otworzył prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Do grona uczestników kongresu dołączyli w tym roku Aleksander i Aleksandra Kwaśniewscy, by po raz pierwszy w historii wystąpić razem na żywo w formule wspólnej rozmowy. Gościem specjalnej tegorocznej edycji wydarzenia jest Justin Trudeau, jeden z najbardziej rozpoznawalnych polityków ostatniej dekady, uznawany za symbol nowoczesnego przywództwa i zaangażowania społecznego. Przyjechał do Poznania, by podzielić się refleksjami na temat roli lidera w czasach globalnych wyzwań i nieustannych zmian.
1: Informacje z Poznania.
2: Funkcjonariusze z Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości rozbili grupę przestępczą, która zajmowała się wprowadzaniem do obrotu fałszywych suplementów i leków. Grupa działała na terenie całej Unii Europejskiej i poza nią. Funkcjonariusze zatrzymali 15 osób, w tym 3 na terenie Polski, informuje rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu Małgorzata Spychała-Szuszczyńska.
3: Jak ustalono w toku prowadzonego śledztwa, grupa od 2019 roku współpracowała w profesjonalny i hierarchiczny sposób. Zakładali firmy, przez które sprzedawali swoje suplementy i leki, które nie były dozwolone do sprzedaży. Sieć wirtualnych sprzedawców tworzyła setki stron internetowych i kont w mediach społecznościowych. Przestępcy często używali nazwisk i wizerunków znanych osób oraz fałszywych lekarzy, by wprowadzać ofiary w błąd.
2: Suplementy rozpowszechnione przez grupy zawierały placebo, a nieuczciwi sprzedawcy twierdzili, że leczą różne choroby i w ten sposób wprowadzali w błąd. Działalność grupy przyniosła straty w wysokości 240 milionów euro. By zlikwidować nielegalny proceder, niezbędna była współpraca międzynarodowa. Powstał wspólny zespół śledczy utworzony w Eurojust. Sprawa ma charakter rozwojowy. Mieszkańcy i społecznicy z Poznania nie poddają się w walce o zachodni klin zieleni. Nie przekonuje ich propozycja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Golęcina, przygotowana przez magistrat. Miasto dąży do stworzenia tam bazy sportowej, łącznie z budową dużej hali. Adam Raszeja z Rady Osiedla Sołacz tłumaczył dziś w rozmowie porannej Radio Emaus, że są to kwestie drugorzędne, a dla władz najważniejsza powinna być ochrona klina zieleni, odsłonięcie rzeki Bogdanki i wyznaczenie konkretnego korytarza wolnego od zabudowy.
4: Rdzeniem, a właściwie kręgosłupem, można nawet tak powiedzieć, zachodniego klina zieleni jest potok Bogdanka. I aby wszelkie kolejne inwestycje na tym terenie miały sens, trzeba przede wszystkim zapewnić ciągłość tego zachodniego klina zieleni. Tak jak każda infrastruktura, o której możemy rozmawiać, wymaga ona ciągłości. Przerwanie czyni ją niedrożną.
2: Do magistratu wpłynęły już liczne uwagi do projektu miejscowego planu. Teraz społecznicy zbierają podpisy pod petycją przeciwko chaosowi planistycznemu na Golęcinie. Do tej pory podpisało się już ponad 1100 osób.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Ruszają zapisy na 4. edycję Poznań 5. To bieg towarzyszący poznańskiemu maratonowi. W tegorocznej edycji limit biegaczy wynosić będzie 3000 osób, a samo wydarzenie rozpocznie się 3 października o godzinie 10. Rzecznik prasowy Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji Filip Borowiak tłumaczy, jak można zarejestrować się na bieg.
5: Zapisy wyglądają bardzo podobnie jak w przypadku zapisów na maraton, czyli jest dostępna na stronie Poznańskiego Maratonu, maratonpoznan.pl, taki przycisk zapisz się i tutaj możemy wybrać opcję, na jaki bieg się zapisujemy, czyli czy zapisujemy się na maraton, czy na bieg Poznań 5. Formularz wypełniamy elektronicznie. Możemy skorzystać na przykład również wypełniając ten formularz ze zniżek, jeżeli posiadamy kartę OK Poznań.
2: Podczas zeszłorocznej 3. edycji Poznań 5 padły aż 3 rekordy. Rekord frekwencji wyniósł 1867 osób, a rekordy trasy zanotowali Sebastian Nowicki 14 minut i 26 sekund oraz Beata Michałków 16 minut i 44 sekundy.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: dzisiaj trzeba się liczyć z dynamicznymi zjawiskami pogodowymi, które nazywają się burze z deszczem. Największe prawdopodobieństwo, że pojawią się, to właśnie w tej godzinie. Do 16:00 powinno się to wydarzyć w Poznaniu. Ale patrzę za okno i widzę dużo błękitnego nieba i mnóstwo promieni słonecznych, z tym, że jeśli weźmiemy pod uwagę dynamikę tych zjawisk, to one mogą nagle przyjść i nagle zniknąć. Tak to się może wydarzyć. Zachód słońca dzisiaj 20:39, taki jest plan. Mam nadzieję, że słońce się nie spóźni. Ciśnienie atmosferyczne niskie dzisiaj, 999 hektopaskali, ale jakość powietrza jest dobra.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

6 minut po godzinie 15, tu Radio Emaus, nadajemy dla Was z Poznania. Arkadiusz Szymański, dzień dobry, mówię tym wszystkim, którzy być może teraz do nas dołączyli. Zachęcam, żeby być blisko, bo za niecałe 9 minut na naszej antenie konkurs, no i będą nagrody.

byliście już dzisiaj może w aptece, a odbieraliście może jakiś lek, który był specjalnie dla was przygotowywany, no to przy tej okazji może warto się cofnąć do tej apteki i powiedzieć wszystkiego najlepszego dzisiaj wszystkim farmaceutom, bo dzisiaj dzień farmaceuty. Doceńmy ich pracę, doceńmy to, jak znają się na lekach, jak pomagają nam wybrnąć z jakichś trudnych sytuacji, bo często także leki bez recepty mogą nam w wielu dolegliwościach pomóc. No i taki farmaceuta jest na wagę złota. Wszystkiego najlepszego, drodzy farmaceuci. Dzisiaj wasz dzień, 14 maja.

0: Konkurs popołudniowy.
1: No właśnie, tego dźwięku mi brakowało. 15.15, rozpoczynamy konkurs popołudniowy i myślę, że wszyscy jesteście w blokach startowych, a może właśnie nie, a może właśnie jesteście całkowicie zrelaksowani, wypoczęci, siedzicie sobie spokojnie, pijecie kawę może, albo po prostu sobie siedzicie i odpoczywacie i teraz chcecie sobie zrobić taki mały trening szarych komórek, no to będzie idealna okazja do tego, bo rozpoczynamy konkurs popołudniowy. Za chwilę usłyszycie ode mnie podpowiedzi. Te podpowiedzi będą was prowadzić do rozwiązania zagadki, a rozwiązaniem jest jedno słowo. Słowo, które z tych podpowiedzi wynika, może tak nie zawsze wprost, czasami z przymrużeniem oka troszeczkę, ale jeśli skojarzycie te podpowiedzi, to na pewno w głowie waszej pojawi się prędzej czy później rozwiązanie do tej zagadki, czyli to słowo, które dzisiaj będzie poszukiwane. Żeby wziąć udział w konkursie, to trzeba wysłać SMS pod 7148, a koszt takiej wiadomości to złotówka i 23 grosze i ani grosika więcej. A zatem wysyłając SMS pod 7148 jesteście... płacicie za to tylko złotówkę i 23 grosze. W treści taka wiadomość wygląda następująco. Najpierw trzeba wpisać słowo zagadka. Po słowie zagadka trzeba postawić kropkę. Następnie wpisać swoje imię, nazwisko, a na końcu słowo, które jest wypadkową podpowiedzi, które za chwilę wam przytoczę, ale może najpierw trochę o nagrodzie, która dzisiaj jest do wygrania. Chyba ostatni egzemplarz udało mi się wziąć ze skarbca. Lloyd Llewellyn Jones, Kleopatry, Zapomniane królowe Egiptu. O nich jest to rzecz. Książkę wydało wydawnictwo Rebis. No i to jest o niejednej Kleopatrze, ale o Kleopatrach, które w Egipcie były, a było ich kilkoro. Kilka było takich Kleopatr. Kim była w ogóle Kleopatra? Kochanka, uwodzicielka, największa królowa Egiptu, bardziej mityczna niż historyczna, unieśmiertelniona przez historię zauroczenia Juliusza Cezara i Marka Antoniusza, zmarła ze żmiją przyciśniętą do piersi, przynajmniej tak głosi legenda. Jednak prawdziwa historia żyjącej Kleopatry jest jeszcze bardziej fascynująca. Była ostatnią z 7 Kleopatr, które rządziły Egiptem, zanim kraj został włączony do Cesarstwa Rzymskiego. No i tu ta historia jest zdecydowanie rozwinięta. Lloyd Llewellyn Jones rozwija tę historię, historię Kleopatr, Zapomnianych królowych Egiptu. Książkę wydało wydawnictwo Rebis i do tej książki dołączam jeszcze oczywiście zakładki Radia Emaus. Dwie zakładki, jedna z tych zakładek to skrócony kalendarz na bieżący rok i to jest wszystko włożone do takiej papierowej torby, którą zabierze sobie zwycięzca albo zwyciężczyni z naszej redakcji. Przypomnę, że na odbiór nagrody jest 14 dni, czyli 2 tygodnie. Książka jest dość gruba, więc chyba niewysyłalna, więc proponowałbym zaplanować sobie wizytę w ciągu tych 2 tygodni. Mówię to do zwycięzcy albo zwyciężczyni, żeby nas odwiedzić, przy okazji zobaczyć naszą redakcję i odebrać nagrodę, bo myślę, że to jest przyjemne z pożytecznym połączone. Dobrze, moi drodzy, żeby wygrać, to trzeba grać, a żeby grać, to trzeba znać podpowiedzi, które mają was doprowadzić do celu. A zatem 7148. Pod tym numerem telefonu już czekam na wasze SMS-y. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze, a w treści wpisujecie słowo zagadka, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu słowo, które wynika z tych podpowiedzi. Na wstępie rozwiązania dzisiaj kogut. Na wstępie rozwiązania jest dzisiaj kogut. Natomiast na końcu rozwiązania mamy dzisiaj największą część świata i kontynent jednocześnie. Na końcu rozwiązania mamy największą część świata i kontynent. Natomiast podpowiedzią, którą teraz wymienię, to myślę, że ta podpowiedź bardzo dużo załatwia tutaj, jeśli chodzi o dedukcję. I gdy ją wypowiem, to mam wrażenie, że za chwilę się wysypią jak z worka SMS-y od was pod numer 7148. Przypomnę, taki SMS kosztuje złotówkę i 23 grosze. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu rozwiązanie. No i te podpowiedzi, które znacie, to te podpowiedzi, które już wymieniłem, czyli na wstępie kogut, druga podpowiedź na końcu, największa część świata, jednocześnie kontynent. A podpowiedź, którą teraz wam daję, ona brzmi uprzejmość. Uprzejmość to jest podpowiedź właśnie trzecia, którą wam wymieniam i myślę, że ta trzecia podpowiedź bardzo wiele wnosi. 7148, złotówkę i 23 grosze kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest. A rozwiązaniem jest słowo, które wynika z tych podpowiedzi. Na wstępie rozwiązania kogut, na końcu rozwiązania i największa część świata i kontynent jednocześnie, a podpowiedź trzecia brzmi po prostu uprzejmość.
0: Radio Emaus na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Konkurs popołudniowy.
1: Zagadka, potem stawiacie kropkę, potem wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu wpisujecie słowo, które wydedukowaliście z podpowiedzi. Na razie znacie trzy podpowiedzi. Pierwsza podpowiedź: na wstępie kogut, na wstępie rozwiązania kogut. Kolejna podpowiedź: na końcu rozwiązania największa część świata i kontynent jednocześnie. I trzecia podpowiedź: uprzejmość. Uprzejmość to trzecia podpowiedź. Z tych podpowiedzi wydobędziecie słowo, które jest rozwiązaniem do dzisiejszej zagadki, a jeśli nie, to pojawią się jeszcze kolejne podpowiedzi, być może wtedy coś wam się wyjaśni. 7148, pod tym numerem telefonu czekam na SMS-y od was. Złotówkę i 23 grosze kosztuje taki SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest. Wygrać dzisiaj można, no nie byle co, bo pięknie wydaną książkę przez wydawnictwo Rebis. Książkę, która opowiada historię nie jednej Kleopatry, ale aż siedmiu Kleopatr. No i ta książka Kleopatry, zapomniane królewe Egiptu, napisał ją Lloyd Llewellyn Jones. I ta książka dzisiaj jest do wygrania. Do tej książki dorzucam jeszcze dwie zakładki Radia Emaus. Jedna z tych zakładek to taki skrócony kalendarz na bieżący rok, więc myślę, że warto dzisiaj spróbować rozwiązać tę zagadkę. A do tego rozwiązania prowadzą was te podpowiedzi. Przypomnę raz jeszcze: na wstępie rozwiązania kogut, na końcu rozwiązania największa część świata i kontynent jednocześnie, a trzecia podpowiedź póki co: uprzejmość. Uprzejmość to trzecia podpowiedź. 7148, złotówkę i 23 grosze kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, następnie stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki w Poznaniu. Już 23 maja w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
2: Dni mijają, czas upływa, myśli moje wciąż przy tobie.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Radio Emaus na dobre popołudnie.
6: Dlaczego jest cicho? Nie mam pojęcia. Mrozu pojawił się na scenie, ale nic nie mówi. No to jest ciekawa sytuacja. W takim razie zaprosimy na scenę Briana Adamsa.

0: Radio Emaus. Konkurs popołudniowy.
1: 71 48 71 48, złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, następnie stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu wpisujecie słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest. A rozwiązaniem jest słowo, które wynika z tych podpowiedzi. Trzy podpowiedzi już znacie, teraz pojawią się kolejne. Na wstępie rozwiązania kogut, to już wiemy, na wstępie rozwiązania jest kogut. Druga podpowiedź, na końcu rozwiązania największa część świata i kontynent. Trzecia podpowiedź brzmi po prostu uprzejmość. Uprzejmość to trzecia podpowiedź. No i teraz uwaga, czwarta podpowiedź to brzmi tak. W środku nie tam, nie siam. W środku nie tam, nie siam. I ostatnia podpowiedź. Myślę, że to już jest ten moment. Możemy ją podać. Ostatnia podpowiedź brzmi: zachowanie wykraczające często poza standardowe zasady savoir-vivre. Zachowanie wykraczające często poza standardowe zasady savoir-vivre. 71,48, złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, następnie stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest. Książka od wydawnictwa Rebis o Kleopatrach, napisana przez Lloyda Llewellyna Jonesa i do tego zakładki Radia Emaus. To jest nagroda w dzisiejszym konkursie. Powodzenia!

zaśpiewa Bruce Springsteen, a potem pewnie będę już do kogoś z was dzwonił. Więc to jest ostatni moment, żeby wysłać SMS pod 7148 za złotówkę i 23 grosze. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem kropka, potem wasze imię, nazwisko, a na końcu słowo, które jest rozwiązaniem. A rozwiązaniem jest słowo, które wynika z tych podpowiedzi. Na wstępie kogut, na końcu największa część świata i kontynent, w środku rozwiązania nie tam, nie siam, uprzejmość, zachowanie wykraczające często poza standardowe zasady. Savoir vivre.

0: Konkurs popołudniowy.
1: Żurawie origami wylądowały z melą koteluk, a my też lądujemy, jeśli chodzi o konkurs, bo już 15.46 na zegarze, a zatem wywołujemy do odpowiedzi kogoś, kto będzie tutaj wypowiadał się na temat dzisiejszych podpowiedzi konkursu. Zobaczymy, czy po drugiej stronie jest ze mną Mariusz. Halo, jesteś tam, Mariuszu?
2: Tak, jestem.
1: Witam cię serdecznie. Mój drogi, powiedz mi, dokąd w ogóle ja się dodzwoniłem, gdzie my teraz jesteśmy?
2: No dosłownie wpadłem teraz z hali garażowej do mieszkania na Bielczaku.
1: No dobrze, z hali garażowej wpadłeś. Dobra, mój drogi, to tak, na wstępie mamy koguta. Co na wstępie rozwiązanie dzisiaj jest?
2: No domyślam się, że kur.
1: Oczywiście, że kur. Tenże kogut, zwany kurem, jest na wstępie naszego rozwiązania. Tak, kur to jest dobry trop. Na końcu rozwiązania mamy największą część świata i kontynent jednocześnie. Co to takiego na końcu?
2: No mam nadzieję, że Azja.
1: Oczywiście, że Azja. Chciałem powiedzieć, że tu Hajbejowicz z trylogii Sienkiewicza, ale pomyślałem sobie, że ta wersja z największą częścią świata i kontynentem będzie lepsza. Potem mamy też taką częściową podpowiedź. W środku nie tam, nie siam. Czyli co w środku mamy?
2: Oj, tego nie słyszałem, ale myślę, że to będzie tu.
1: No oczywiście, że tu. Skoro nie tam i nie siam, to tu. Oczywiście, że tak. No i teraz uprzejmość, zachowanie wykraczające często poza standardowe zasady savoir-vivre. Rozwiązaniem dzisiejszej zagadki jest jakie słowo?
2: Kurtuazja.
1: Oczywiście, że kurtuazja jest wielką kurtuazją. Gratuluję ci serdecznie, mój drogi. I książka Lloyda Llewellyna Jonesa o Kleopatry, zapomniane królowe Egiptu. Książkę wydało wydawnictwo Rebis, to już jest twoja nagroda. I mam nadzieję, że dojedziesz z tego Wilczaka w ciągu 2 tygodni, żeby sobie ją odebrać. A do tego dorzucamy 2 zakładki Radia Emaus. Jedna z tych zakładek to jest też taki skrócony kalendarz na bieżący rok, więc na pewno bardzo praktyczna, pomocnicze nagrody do tejże książki. Mój drogi, gratuluję ci serdecznie i teraz przekazuję tobie głos. Możesz kogoś pozdrowić u nas na antenie. Proszę bardzo.
2: No to standardowo, bo to już chyba 3 raz. Pozdrawiam całą moją rodzinę.
1: Tak? 3 raz już jesteś tutaj u nas na antenie?
2: Tak.
1: No
2: tak,
1: proszę tak. Bardzo. Co za tutaj rekordzista. No dobrze, to słuchamy w takim razie.
2: Moje dzieci, Zosię, Mateusza, Jeremiasza, moją żonę Katarzynę, która być może właśnie teraz też wraca do domu. Wszystkich znajomych, przyjaciół z parafii Karola Boromeusza, Basia, Artura, Amadeusza, Jakuba i wszystkich, których znam, to serdecznie pozdrawiam.
1: Pozdrawiał Mariusz, który ma mnóstwo przyjaciół. Wszystkich nawet nie wymienił, ale kilku wymienił, tych chyba najważniejszych. Gratulujemy ci, Mariuszu, serdecznie. Wszystkiego dobrego na resztę dnia i za chwilę SMS zwrotny do ciebie mknie, żebyś wiedział, jak i kiedy odebrać nagrodę. Wszystkiego dobrego i miłego popołudnia. Pa!
2: Również wszystkiego dobrego. Pa!

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest 16.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Czy na poznańskim Strzeszynie powstanie basen i dom kultury? Chcą tego osiedlowi radni. Noc muzeów już w tę sobotę. Nad poznańską Rusałką rusza Chwiałka Wolej. 10 milionów na basen i dom kultury. Taki pomysł na zagospodarowanie funduszy z konkursu meldunkowego ma Rada Osiedla Strzeszyn w Poznaniu. Jak zaznacza przewodnicząca zarządu osiedla Dominika Zenka-Podlaszewska, są to pieniądze wyjściowe.
3: Trzeba znaleźć jeszcze inne fundusze, przy czym jeżeli chodzi o Dom Kultury, to my te fundusze posiadamy, ponieważ powstał Dom Kultury na innym peryferyjnym osiedlu kontenerowym, który kosztował 3 miliony złotych, więc my z naszych środków dołożyliśmy jeszcze 1 milion złotych, czyli na Dom Kultury 2 miliony z konkursu i 1 milion z naszych środków. I wedle naszej wiedzy powinny to być środki wystarczające, aby taki adekwatny Dom Kultury ewentualnie, jeżeli miasto się zgodzi oczywiście, postawić.
2: To wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja, dodaje Dominika Zenka-Podlaszewska.
3: Prośby o basen pojawiały się od lat. Ja szczerze powiedziawszy bardzo długo traktowałam je jako marzenie ściętej głowy, biorąc pod uwagę nasze uwarunkowania finansowe, infrastrukturalne. My się cieszyliśmy, że w końcu mamy wiadukty, szkoła, biblioteka i to wszystko teraz w ostatnich latach. A za tymi inwestycjami chodziliśmy latami, więc basen wydawał się abstrakcją.
2: Pomysł budowy pływalni dostał zielone światło od POSIR-u. Do budowy brakuje jednak ponad 40 milionów złotych. Radni zapowiadają, że będą starali się, by te pieniądze zabezpieczyć w miejskim budżecie.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Poznańską Noc Muzeów będzie można spędzić na 4 sposoby. Już w tę sobotę kilkadziesiąt instytucji ponownie zaprosi mieszkańców do odkrywania kultury po zmroku. Ze względu na bogaty program organizatorzy zdecydowali się podzielić wydarzenia na 4 wątki tematyczne. Jeden z nich to udostępnianie niedostępnego, czyli możliwość zajrzenia za kulisy miejsc na co dzień zamkniętych. Program przygotowali m.in. funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji. Podinspektor Iwona Liszczyńska zdradza, że uczestnicy będą mogli wziąć udział w nocnych oględzinach miejscach zdarzenia.
4: Pokażą, jak policjanci pracują na miejscu zbrodni, jak zabezpieczają różnego rodzaju ślady, które potem, jako już dowód w postępowaniu, są podstawą skazania kogoś na przykład na wieloletnie więzienie.
2: Z kolei pod hasłem drugiego wątku, kultura angażująca wszystkie zmysły, kryją się m.in. Muzeum Archeologiczne ze smakami Bliskiego Wschodu oraz rezerwat Genius Loci z wydarzeniem Media Fashion, zapowiada Łukasz Bartkowiak z muzeum.
5: Będą tam właśnie poruszane tematy związane ze średniowieczną modą. Pokaz mody na ulicy Posadzego planowany właśnie, także wykłady Pawła Pawlaka i Martyny Żurańskiej poświęcone zarówno archeologicznym aspektom odkrywania mody, jak też i rekonstrukcji strojów średniowiecznych.
2: W ubiegłym roku Poznańska Noc Muzeów przyciągnęła ponad 60 tysięcy osób. Rynek Bazarski w Poznaniu znów stanie się miejscem spotkań miłośniczek i miłośników mody z drugiego obiegu. Już w tę niedzielę odbędzie się tam pierwsza w tym roku plenerowa edycja Babiego Targu, wydarzenia promującego nadawaniu i ubraniu drugiego życia i walki z nadprodukcją tekstyliów, mówi organizatorka wydarzenia Joanna Stankiewicz.
6: Okazało się, że potrzeba jest jednak ogromna i stąd rozwój tego działania. To znaczy rzeczywiście to wydarzenie rozwijało się z każdej edycji na edycję, przychodziło więcej i więcej osób. Teraz to już jest kilkaset osób. Mamy ponad 120 stoisk osób, które wietrzą swoje szafy, no i kilkaset osób, które przychodzi na każdą imprezę, żeby poszukać jakiś perełek dla siebie.
2: Na miejscu zaplanowano również specjalne stoisko, na którym będzie można oddać ubrania na rzecz pogotowia społecznego wspierającego osoby w kryzysie bezdomności i uchodźstwa. Babi Targ zaplanowano na godzinę 12, a zakończenie na 15.30. Wstęp jest bezpłatny.
1: Informacje sportowe.
2: Od jutra do niedzieli nad poznańskim jeziorem Rusałka zapowiada się prawdziwe sportowe święto. Ponad 350 siatkarek i siatkarzy plażowych zagra o zwycięstwo w Chwiałce Wolej 2026. Wśród nich znajdują się zawodniczki i zawodnicy z całej Polski, a także Rwandy i Ukrainy. Nie zabraknie także siatkarzy z Plus Ligi i pierwszej Tauron Ligi. Wstęp na imprezę dla kibiców jest bezpłatny.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Dzisiaj maksymalnie na termometrach w Poznaniu 15 stopni, a jutro, no jutro to maksymalnie będzie 12 stopni. Jutro porywisty wiatr do 40 km na godzinę, no i deszcz. Nie odpuszcza, w nocy będzie się pojawiał, jutro będzie się pojawiał, w sobotę też będzie się pojawiał, ale w sobotę już w zasadzie bezwietrznie będzie. 7 km na godzinę to będzie wszystko, na co będzie stać wiatr i to tylko momentami takie porywki wiatru są możliwe, bo standardowo w sobotę wiatr powieje z prędkością, uwaga, 4 km na godzinę. No chyba powietrze będzie kompletnie stało w miejscu. Niekorzystne warunki biometeo będą z nami na pewno do soboty. W niedzielę być może to się zmieni, bo w niedzielę ma się rozpogodzić nieco. Ma już nie padać i temperatura ma być w granicach 17 stopni, ale to w najcieplejszym momencie dnia taka temperatura przewidziana jest w Poznaniu.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Przychodzi słuchacz do rozgłośni, to tak jak przychodzi baba do lekarza, ale przychodzi słuchacz do rozgłośni i pytanie pada, a mogę wejść do studia, a mogę zobaczyć, jak mówicie do nas? Oczywiście, że można to zrobić. Jeśli taka prośba pada, to zazwyczaj nie odmawiamy. Lenny Kravitz teraz na antenie, 6 minut po godzinie 16, w zasadzie prawie 7. Arkadiusz Szymański, Piotr Wielicki, my zostajemy z wami. No i niech to będzie z wami. Dobre popołudnie.

0: Radio Emaus. Dobre radio.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Czasem wydaje się nam, że należymy do tej grupy ludzi, którzy są nieustannie pomijani w Kościele. Nominacje, stanowiska, powszechne uznanie, to wszystko jest udziałem innych. A my co? Otóż my po prostu idziemy tropem dzisiejszego patrona i to najczęściej zupełnie o tym nie wiedząc. Bo jak on, któregoś dnia podjęliśmy decyzję i poszliśmy za Jezusem. Nie jesteśmy apostołami, co to to nie. Ale należymy niczym święty Maciej do grona jego uczniów. I jak on, to jest dzisiejszy patron, zapominamy patrząc na innych, że przecież i my jesteśmy Matatyjach, jak brzmi po hebrajsku imię Maciej, czyli jesteśmy darem od Boga, darem Jahwe. Żeby nam o tym przypomnieć, czasem musi jednak dojść do sytuacji trudnej, wręcz kryzysowej. I tak właśnie było ze świętym Maciejem. Judasz zdradza i odbiera sobie życie. Zamiast 12 apostołów nagle mamy 11. Ktoś musi zająć wolne miejsce w rodzącej się wspólnocie Kościoła. I co? I poprzedzone modlitwą losowanie wskazuje na świętego Macieja jako 12 apostoła. Ten wybór musiał być dla niego sporym zaskoczeniem. Z pewnością jednak radykalnie odmienił jego życie, przypominając mu to, do czego został powołany. I dlatego święty Maciej apostoł znika w pewnym momencie z kart Ewangelii i jak chce tradycja, z dobrą nowiną trafia aż na tereny dzisiejszej Etiopii. Aż strach pomyśleć, gdzie my trafimy, gdy los padnie w końcu na nas.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: dam znać.
1: Radio Emaus na dobre popołudnie.
2: Już za chwilę, za 6 minut. Propozycje kulturalne dla Was przygotowane. Serwis kulturalny o 16:30 u nas.

0: Reklama.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
0: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
0: Po reklamie. Serwis kulturalny Radia Emaus.
6: 16.30 na zegarze i ostatni dzisiaj serwis kulturalny. Zaczynamy go od zaproszenia na spotkanie, które odbędzie się w Osiedlowym Domu Kultury pod Lipami. Pod Lipami 108A i tam właśnie mieści się ten klub. Dzisiaj o godzinie 18.00. Dolomity, Tatry, Pireneje i samotne wędrówki po tych górach. O tym będzie to spotkanie. To spotkanie z Tomaszem Kaczmarowskim, który preferuje właśnie takie wędrówki w samotności pod tego typu górskich przestrzeniach. Jest wędrowcem zakochanym w naturze. Najpiękniej tam, gdzie nie ma ludzi. Tak uważa, odkrywa, przemierza, fotografuje i filmuje takie diamenty świata. Z nim dzisiaj będziecie mogli się spotkać i porozmawiać o godzinie 18 w Osiedlowym Domu Kultury pod Lipami. Tańczymy na taczaka. Taniec współczesny to cykl, który trwa już od długiego czasu i dzisiaj kolejna odsłona. Możecie wziąć w niej udział o 18.30. Polski Teatr Tańca przy ulicy Stanisława Taczaka 8 zaprasza i będzie można zasięgnąć takiej lekcji dotyczącej współczesnego tańca. Polski Teatr Tańca zaprasza wszystkich, którzy chcą czerpać radość z ruchu i wyrazić siebie poprzez taniec. Zajęcia poprowadzi Alicja Augustynek, tancerka Polskiego Teatru Tańca. Czas trwania tej lekcji to będzie godzina i 15 minut, a grupa wiekowa, no to ważne, powyżej 14 roku życia. Taka jest cezura wiekowa. Spektakl. Drogi Ewanie Hansenie. Bardzo dobry spektakl, bardzo dobrze też zorganizowany. To jest w zasadzie nieco multimedialna sztuka, można ją tak odebrać, bo tam dużo się dzieje, jeśli chodzi o światło, dźwięki, efekty multimedialne. A ten spektakl to jest bardzo taki edukacyjny spektakl. Myślę, że dobrze, jeśli wybiorą się na niego całe rodziny, bo pokazuje, jak rozumieć dzieci, jak rozumieć młodzież, jak z nimi rozmawiać.

0: jak motywować, jak też starać się czasami zrozumieć tego młodego człowieka, próbować wejść w jego życie, żeby wiedzieć coś, co się u niego dzieje, a nie zostawiać go samego sobie, bo to nigdy dobrze się nie kończy. Spektakl Drogi Ewanie Hansenie o godzinie 19:00 dzisiaj w Teatrze Muzycznym. A spektakl Niebezpieczne Związki to propozycja Studia Sztuki Teatralno-Aktorskiej STA przy ulicy Ratajczaka 18 i na tej scenie tego Studia Sztuki Teatralno-Aktorskiej STA dzisiaj o godzinie 19:00 przedstawienie, które jest adaptacją powieści Piera Szordeloza w tłumaczeniu Tadeusza Boja-Żeleńskiego. Niebezpieczne związki są o tym, że coś wisi w powietrzu, a tak naprawdę, jeśli chcecie wiedzieć więcej, to trzeba się wybrać. W spektakl koncepcja reżyserska i adaptacja, za nią odpowiada Błażej Tokarski, a ten spektakl już dzisiaj o godzinie 19:00 na scenie Studia Sztuki Teatralno-Aktorskiej STA. Spektakl Rejs to propozycja Teatru Nowego, Rejs Historia, tak nazywa się ten spektakl, o godzinie 19:00 na podstawie tekstów Witolda Gombrowicza, ta sztuka, i możecie ją zobaczyć dzisiaj właśnie w Teatrze Nowym. Kolejna propozycja to też spektakl, ale już spektakl operowy, Czarodziejski Flet, a więc klasyka, jeśli chodzi o przedstawienia operowe, w Teatrze Wielkim dzisiaj Czarodziejski Flet o godzinie 19:00. No i jeszcze jeden spektakl, Ellen Babić. Ten spektakl to propozycja Teatru Nowego na trzeciej scenie dzisiaj o godzinie 19:30. Ta właśnie sztuka, która jest sztuką rozpisaną na trzy wyraziste osobowości. Jest to thriller psychologiczny, jeden z najbardziej uznanych dramatopisarzy europejskich, Mariusz von Mayenburg, autor kultowych Pasożytów i Ognia w głowie, stworzył ten spektakl. Tym razem podkłada ogień pod szczęśliwy związek Klary i Astrid, a wizyta dyrektora szkoły, w której pracuje jedna z kobiet, detonuje emocjonalną bombę. Jeśli chcecie zobaczyć ten wybuch tej bomby, to możecie się wybrać na ten spektakl wyreżyserowany przez Piotra Biedronia dzisiaj w Teatrze Nowym na trzeciej scenie. To był serwis kulturalny.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

za Kutnem. Jeszcze w stolicy wsiadałem na głównym z uczuciem uczuć kolosom równym. Za Kutnem pociąg stanął i cześć.

0: Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
1: Przed momentem grupa Pod Budą na naszej antenie w takim, no jak zwykle, bardzo poetyckim utworze, jak to z grupą Pod Budą bywa, że treść tam jest bardzo ważna w tych tekstach tejże grupy. A jeśli chodzi o teksty, to myślę, że warto dzisiaj zatrzymać się po godzinie 18, bo pojawi się tutaj dzisiaj Cecylia Bajon i po godzinie 18, tuż po serwisie Radia Watykańskiego, zaprosi was do swojej czytelni, do audycji Czytelnia i w tej audycji, no oczywiście nie może być o niczym innym jako o książkach, o czytaniu będzie to rzecz. Cecylia Bajon zaprasza dzisiaj po godzinie 18 po serwisie Radia Watykańskiego. Audycja Czytelnia na naszej antenie i myślę, że to jest coś dla tych, którzy nie tylko muzykę cenią sobie bardzo w życiu, ale także lubią czasami przeczytać coś dobrego, ambitnego, a czasami przeczytać, jak mówił mój profesor od literatury powszechnej, nawet jakąś szmirę. Jakieś coś, co nie jest może jakąś literaturą wysokich lotów, ale żeby to stwierdzić, to trzeba to przeczytać, żeby wiedzieć, że to jest kicz literacki. Do tego oczywiście nie zachęcam, lepiej czytać te książki, które są dobrze rekomendowane, no ale gdyby komuś wpadła w ręce jakaś książka bez żadnej rekomendacji i taka nierozpoznana, no to warto czasami ją postarać się przeczytać, no i samemu nabrać swojego zdania na ten temat. Co to tam się na tych kartach tej książki mieści? 10 minut, w zasadzie 9 minut już brakuje nam do godziny 17. O 17 ostatnie informacje Radia Emaus na naszej antenie przedstawi dzisiaj Piotr Wielicki.

Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki w Poznaniu. Już 23 maja w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.

0: 599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest punktualnie 17.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Nadużycia przy korzystaniu z kart parkingowych dla niepełnosprawnych w Lesznie. Arboretum Kurnickie świętuje 200-lecie istnienia. Sprawca rozboju na poznańskim Kurczynie w rękach policji. Czy w Lesznie nadużywane są karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych? Problem zauważa miejska radna Ewa Rosik. Jak mówi, rozmawiała z mieszkańcem, który opowiedział o przypadku korzystania z dokumentu wydanego na zmarłego członka rodziny. Okazuje się, że Urząd Miasta ma związane ręce, mówi radna.
3: Magistra nie ma takiej możliwości, Straż Miejska ani Policja, tak więc służby mundurowe choćby chciały, bo bardzo zgłaszali również tą potrzebę, również bardzo chcieliby to móc egzekwować, ale nie mają takich narzędzi, gdyż oni tak naprawdę mogą w systemie wyłącznie sprawdzić, że dana karta jest faktycznie wydana, natomiast czy osoba żyje, czy już zmarła, nie mają takiej możliwości.
2: Duża część osób nie wyrejestrowuje kart parkingowych po śmierci członka rodziny, dodaje Ewa Rosik.
3: Problem polega na tym, że tylko i wyłącznie w momencie, kiedy osoba najbliższa przyjdzie do oddziału NFZ-u, gdzie ta karta była wydawana i zgłosi, że osoba już nie żyje, wtedy ta karta zostaje dezaktywowana, ona jest niszczona, sporządza się odpowiedni dokument potwierdzający, że karta już nie jest aktywna. Natomiast jeśli osoba z najbliższego otoczenia nie przyjdzie, nie zgłosi takiej sytuacji, to tak naprawdę ta karta parkingowa jest w dalszym ciągu ważna.
2: Ewa Rosik mówi, że najlepszym rozwiązaniem tego problemu byłoby wprowadzenie zmiany przepisów w całym kraju. Jednocześnie zapewnia, że będzie o tym rozmawiała zarówno z prezydentem miasta, jak i z mieszkańcami.
1: Informacje z regionu.
2: Milionowe dofinansowanie i ważne odznaczenia uświetniły okrągły jubileusz jednej z najważniejszych przyrodniczych wizytówek naszego regionu. Arboretum Kurnickie świętuje 200-lecie istnienia. Szczegóły wydarzenia zna nasz reporter Mateusz Markiewicz.
4: Z tej okazji w Skrzynkach i Kurniku odbyła się konferencja naukowa gromadząca przedstawicieli świata nauki, kultury oraz samorządowców. Kluczowym punktem wydarzenia było przekazanie przez marszałka Marka Woźniaka umowy na wsparcie remontu ogrodzenia placówki. Samorząd województwa wielkopolskiego przeznaczy na ten cel 1 000 000 zł. Podobną kwotę zadeklarowała gmina Kurnik, natomiast starostwo poznańskie sfinansuje zabezpieczenie tak zwanego nowego arboretum. Marszałek podkreślił, że szczelne ogrodzenie jest niezbędne dla ochrony tej niezwykle cennej kolekcji. Podczas uroczystości wręczono również odznaki honorowe pracownikom Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk. Arboretum, założone w 1826 roku przez Tytusa Działeńskiego, pozostaje jedną z najważniejszych instytucji dendrologicznych w Europie, łącząc dziś funkcje badawcze z edukacją i turystyką. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
2: Najpierw groził nastolatkowi, potem seniorowi. Znalazł się w rękach poznańskich policjantów. Funkcjonariusze zatrzymali 33-latka, sprawcę rozboju na pętli tramwajowej na Górczynie. Jego pierwszą ofiarą był 15-latek w tramwaju. Później mężczyzna zaatakował 63-latka.
5: Z ustaleń śledczych wynika, że sprawca podszedł do seniora bez ostrzeżenia, podciął mu nogi i przewrócił go na ziemię. Następnie bił i kopał pokrzywdzonego po całym ciele. Kiedy doprowadził go już do stanu bezbronności, ukradł mu plecak z dokumentami, rzeczami osobistymi oraz telefonami komórkowymi, po czym uciekł z miejsca zdarzenia.
2: Relacjonuje podkomisarz Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Senior wymagał pomocy medycznej. Stwierdzono u niego m.in. złamanie kości udowej. 33-latkowi grozi do 22,5 roku więzienia, ponieważ działał w ramach recydywy. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Litr benzyny 95 ma jutro kosztować maksymalnie 6 zł 39 groszy, a benzyny 98 6 zł i 98 groszy, informuje Ministerstwo Energii. Za olej napędowy trzeba będzie zapłacić nie więcej niż 6 zł i 85 groszy. Następne obwieszczenie ministra energii określające maksymalne ceny paliw zostanie opublikowane jutro i określi ceny na sobotę, niedzielę i poniedziałek. Resort Energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen paliw.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: gdy patrzymy na ceny paliwa, to może warto wybrać się na spacer, a pogoda sprzyja, bo teraz na termometrach w Poznaniu no już nie 15, a 16 stopni Celsjusza, więc cieplej, a co więcej, temperatura odczuwalna z uwagi na to, że wiatr nie za bardzo się stara, 17 stopni Celsjusza, więc wyższa od tej, którą widzimy na termometrach. Niskie ciśnienie atmosferyczne i to się nie zmienia. 999 hektopaskali, jakość powietrza dobra. No skoro dobra jakość powietrza i słońca nie brakuje, no to myślę, że spacer to dzisiaj musi się wydarzyć. Jeśli nie teraz, zaraz, to może wieczorny jakiś taki. Teraz coraz później zachodzi słońce. Dzisiaj o 20:39 zajdzie, więc jeszcze sporo czasu, żeby wybrać się na jakieś chłonięcie tego, co jest wokół natury i świeżego powietrza. Myślę, że warto.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

jest kolejna godzina naszego spotkania. Słuchacie Radia Emaus, nadajemy dla Was z Poznania i teraz będzie utwór grupy The Connells. Myślę, że ze szczególną uwagą powinni usłyszeć ten utwór ci, którzy urodzili się w latach 1974-75.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Już za chwil kilka. Dziennikarze z Przewodnika Katolickiego pojawią się u nas na antenie i dowiemy się, o czym będzie można przeczytać w najnowszym numerze tego pisma o godzinie 17.30, popołudnie z Przewodnikiem Katolickim, na które serdecznie zapraszam w imieniu księdza Wojciecha Nowickiego i Piotra Jóźwika.

0: Reklama.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
0: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Popołudnie z przewodnikiem katolickim.
1: Ksiądz Wojciech Nowicki
2: i Piotr Jóźwik.
1: Serdecznie witamy w Popołudniu z przewodnikiem. Chciałoby się powiedzieć w pięknej aurze i atmosferze, ale pogoda ostatnio dosyć kapryśna, a my jesteśmy w samym sercu niejako zimnych ogrodników.
2: Chociaż akurat teraz, to znaczy w momencie, kiedy nagrywamy naszą rozmowę, to do pogody raczej nie powinniśmy mieć wielkich zażaleń. Mogło być gorzej.
1: Wyjrzało słoneczko, tak. Oczywiście, to jest klasyka. W tej chwili jest nam za zimno. Za chwilę będziemy narzekać, że jest nam za gorąco. My natomiast nie chcemy narzekać, ale...
2: Celowo
1: trochę tak zacząłem od pogody, no bo mamy ostatecznie jednak spoglądać w niebo, a jak mamy patrzeć w niebo, to byłoby dobrze, żeby je było widać. No bo w niebo wstąpienie. To jest numer na niedzielę, w niebo wstąpienie. Już pozostawiamy na boku to, co pisał wcześniej ksiądz Artur Stopka. Dlaczego to w niebo wstąpienie jest w niedzielę, a nie w czwartek, tak jak być powinno. Tak jak w Piśmie Świętym wynika 40 dni od Wielkanocy, to jest właśnie czwartek. W każdym razie w niebo wstąpienie, czyli wpatrujemy się w niebo, ale jednak no, nie do końca chodzi o to niebo błękitne, które jest nad nami. Nie o firmament chodzi tu.
2: Nie chodzi i właśnie to w swoich dwóch artykułach próbują nam wytłumaczyć nasi autorzy. Nie, chociaż tu akurat chyba w jednym. Ja już przez te wszystkie tygodnie kalendarz się pogubiłem. W każdym razie ksiądz Piotr Szymański pisze o obecności nieobecnego i tak naprawdę mówi, że to wpatrywanie się w niebo to była rzecz, którą apostołowie, a więc ci, którzy mieli okazję poznać Jezusa jako człowieka na ziemi i tutaj mogli spędzić z nim swoje lata, no jakby dokładnie takie same zachowanie przejawiali, patrzyli w niebo.
1: Tak, ale chciałem powiedzieć, że mogło się słusznie pomylić, że są dwa teksty, dlatego że ten tekst ma dwa tytuły, bo jeden tytuł poszedł do druku, a drugi tytuł jest w internecie nieco inny, no bo tym się rządzą właśnie, mają swoje prawa media tradycyjne tak zwane i media nowoczesne, czyli te internetowe. Rzeczywiście my stawiamy pytanie, jak to jest, że Pan Jezus odchodzi, uczniowie się cieszą, a On im jeszcze mówi, że w ogóle z nimi zostaje. Jaka jest zatem ta nowa obecność Jezusa, skoro odszedł, a jednak pozostaje? To w jaki sposób zostaje? I na to pytanie odpowiada właśnie ksiądz Piotr Szymański. Dodajmy, to jest... ksiądz prezbiter archidiecezji poznańskiej, doktor teologii dogmatycznej.

0: teoretycznej czy fundamentalnej, więc no, można powiedzieć, że z tego zakresu no, idealnie się wpisuje. Natomiast to jest oczywiście coś, co się pojawia na okładce, co jest ważnym tematem, bo tak przypada, jeśli chodzi o kalendarz liturgiczny, ale troszeczkę innym tropem poszliśmy przy wyborze tematu numeru i za chwilę do tego nawiążemy, ale chciałem, żebyśmy jeszcze na moment pozostali przy sprawach Kościoła, ponieważ też trochę na gorąco odnosimy się do, no, burzy w sieci. No, tak,
1: gorącej dyskusji.
0: Do gorącej dyskusji, chociaż właściwie nasza sama rozmowa, a nawiązujemy tutaj do rozmowy księdza kardynała Grzegorza Rysia z Bogdaną Romanowską, czy właściwie odwrotnie powinienem chyba powiedzieć, że rozmówcą był w każdym razie kardynał, a prowadzącym rozmowę był Bogdan Romanowski na jego kanale YouTube'owym. Rozmowa była raczej spokojna, utrzymana w spokojnym tonie. Była to rozmowa też o tematach ważnych, odważna. Nie były to takie, no nie było to w pałacu arcybiskupim, tak, czy kardynalskim, tylko właśnie w studio. Więc dużo ciekawych pytań. Można pewnie z niektórymi odpowiedziami polemizować, ale z całą pewnością coś się tutaj wydarzyło, że zamiast polemiki jednak, chyba tak mogę powiedzieć, wylał się na hejt. I to taki mocny hejt na arcybiskupa w kontekście zwłaszcza jego wypowiedzi o wątpliwościach.
1: A raczej milczenia, ponieważ po tym pytaniu arcybiskup kardynał Ryś się chwilę zastanowił, zanim udzielił odpowiedzi.
0: Jak i pisze, powiedział tak, aż tak to nie, tak, ale...
1: Tak, tak, tak. No, kto oglądał, kto czytał o tej rozmowie, ten wie, o co chodzi, a Cezary Kościelniak mówi, hola, hola, możemy krytykować, to jest część dyskusji, no ale nie może się to sprowadzać właśnie do hejtu, nie może się to sprowadzać do tego, że bezrefleksyjnie odrzucamy część nauczania Kościoła, że szafujemy jakimiś mocnymi oskarżeniami i robimy to wszystko zwalniając wszelkie hamulce kultury wypowiedzi i co najgorsze, przystrajamy się przy okazji w szaty obrońców prawd wiary. Gorący, bardzo ważny temat, wywołany akurat przy okazji tej internetowej,
0: tak,
1: rozmowy,
0: bo właściwie to my często, tak, dotykamy trochę, oczywiście punktem wyjścia dla nas była ta rozmowa, my jej w ogóle tu nie analizujemy, zostawiamy to Państwu, żeby sami obejrzeli i wyciągnęli sobie wnioski. Natomiast nam chodzi właśnie o sposób, w jaki my się komunikujemy w Kościele. Ja sobie o tym też pomyślałem w takim kontekście, że no jeżeli, bo teraz to wracają te Ewangelie też w tym okresie wielkanocnym, nie o miłości wzajemnej, nie, że potem ludzie poznają, jak się wzajemnie miłujecie. Ja sobie teraz myślę, że my w Kościele się okładamy, znaczy język pogardy, język polaryzacji ze społeczeństwa przenosi się do Kościoła i my dokładnie w ten sam sposób ze sobą rozmawiamy, to zastanawiam się, jak ludzie patrząc z boku na nas mają się zachwycić.
1: Zobaczcie, jak oni się miłują.
0: No, no tak, znaczy jak to ma przyciągnąć niby ich do wiary, nie mam pojęcia, więc no chyba trzeba tu nawiązać do Leona, który mówi o rozbrojeniu języka. No, znaczy wydaje się, że naprawdę nie da się przyciągnąć do wiary, jeśli nie rozbroimy języka.
1: Od tego wszystko się zaczyna i wydawać by się mogło, że taka mało znacząca wypowiedź, no bo cóż znaczy te kilka słów, co znaczą te dwa zdania, może tak naprawdę nakręcić się to wszystko w taką spiralę nienawiści, nad którą absolutnie nie będziemy w stanie zapanować i zdziwimy się, jakie efekty właśnie te kilka słów czy kilka zdań mogą przynieść. A teraz o innym gorącym temacie, bo temat numeru dotyczy...
0: I poruszającym bardzo.
1: Bardzo. Zaczęło się w ogóle od apelu sióstr z Broniszewic, które odniosły się w ten sposób do zmian proponowanych przez ministerstwo. Chodzi o domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. Weronika Frąckiewicz, która dobrze zna się na tym temacie, właśnie pisze, że historie większości mieszkańców DPS-ów to opowieść o cierpieniu, opowieść o wyborach i bardzo rzadko da się to sprowadzić do prostego podziału na dobro i zło, a jak wiele tematów w naszej społecznej debacie w ten sposób stało się i tutaj. No, ministerstwo miało swoje priorytety, proponując właśnie taką reformę. Chciało, żeby te dzieci funkcjonowały w innym otoczeniu niż DPS, no ale jak dobrze wiemy, diabeł tkwi w szczegółach i mimo tego, że na papierze może się to wydawać całkiem możliwe do realizacji, to w praktyce rozbijemy się o różnego rodzaju problemy i o tych problemach, o tych wyzwaniach i o tym, co można zmienić, żeby faktycznie poprawić sytuację dzieci i młodzieży przebywających właśnie w takich DPS-ach. O tym, analizując propozycję ministerialną, pisze Weronika.
0: Jest też ciekawy temat taki społeczno-religijny, mianowicie w ostatnim czasie w samolocie papież został zagadnięty o kolejną już decyzję kolejnego biskupa niemieckiego, który dostosowuje do dokumentu końcowego niemieckiej drogi synodalnej normy w swojej decyzji, które umożliwiłyby błogosławienie pary jednopłciowych. No to wywołało duży opór. Papież na to odpowiedział w pewnym sensie wymijająco, to znaczy nie chciał wchodzić w ten bieżący spór, zwrócił tylko uwagę na to, że Watykan jest w kontakcie z Kościołem w Niemczech, natomiast zwrócił też uwagę, że etyka moralna to jest coś więcej niż tylko etyka seksualna. O tym już pisaliśmy, natomiast w międzyczasie okazało się, że opublikowano trochę tak znienacka list sprzed prawie dwóch lat właściwie, z jesieni 2024 roku, a więc jest to jeszcze pontyfikat Franciszka, listu do biskupa Eckermana, który bardzo wyraźnie sprzeciwia się tej linii, więc tu możemy być nieco zaskoczeni, tak, za pontyfikatu papieża Franciszka było takie wyraźne wskazanie, nie jest to właściwy kierunek. No to wszystko nakłada się też projekt grupy roboczej numer 9. To są te grupy robocze, te tematy, które zostały trochę wyłączone z tego głównego nurtu dyskusji o synodalności właśnie ze względu na to, że rodziły dosyć sporo emocji i chodziło o to też, żeby one nie przykryły samej idei synodalności. W związku z tym trochę się pytamy, czy to jest przypadkowa koincydencja, że teraz tak to się poukładało, czy wręcz przeciwnie. Michał Kosowski uważa, że opublikowanie tego listu teraz nie jest przypadkowe i jest wyraźnym sygnałem z Watykanu, że synodalności nie można rozgrywać do zmiany doktryny, że ideą synodalności jest coś zupełnie innego. Bardzo polecam, bo to jest ciekawy przykład pewnego kolejnego etapu napięcia pomiędzy Watykanem a Berlinem, tak to nazwijmy, czy tak teologami znad Tybru i teologami znad Renu, aczkolwiek wydaje się, że to tak jest trochę tupnięcie nogą papieża Leona.
1: O tym można przeczytać w tekście Michała Kłosowskiego, a z kolei w takich dwóch tekstach w dziale Sprawy Polskie można przeczytać o tym, że Polska się rozwija. To z kolei Piotr Wójcik, piszący o inwestycjach, jak i zwija. To Karolina Sternal o demografii. To nie kryzys, to nowa rzeczywistość.
0: Czy to jest tak jak z tymi kołami u traktora?
1: No, ja myślę, że nie ma co mieszać tych rzeczywistości, to znaczy cieszmy się z tego, że faktycznie powstają jakieś inwestycje, które mają poprawić komfort naszego życia, ale pozostaje pytanie, kto z tych inwestycji i ich skutków będzie korzystał. Żyjemy dłużej, rodzi się coraz mniej dzieci i to wszystko do nas wróci. To znaczy, to będzie miało wpływ na to, w jakim stanie będzie polska gospodarka, ile pieniędzy będziemy mieli w naszych portfelach i jak zasobni będziemy. Czas na działanie i o tych propozycjach, które można podjąć właśnie w tej sprawie, można przeczytać w tym numerze przewodnika, w artykule Karoliny Sternal. A Jacek Borkowicz, tu ciekawostka ze świata, zabiera nas do Republiki Południowej Afryki. I jak Państwo dobrze pamiętają, to jest taki kraj, symbol zwycięstwa nad rasizmem, nad apartheidem, Nelson Mandela. Pamiętamy. Mm-hmm. No tak, ale dzisiaj mamy tam do czynienia z kolejnymi starciami etnicznymi i tym razem w tych starciach czarnoskórzy biją czarnoskórych. Obcy odmaszerować, do takiego hasła można sprowadzić ten problem. Czarnoskórzy mieszkańcy Republiki Południowej Afryki mają dość imigrantów, którzy zabierają im miejsca pracy i możliwość zarobkowania, a jest to duży problem, bo RPA ma jeden z najwyższych wskaźników bezrobocia w skali całego świata. Tam 1 na 3 aktywnych zawodowo obywateli RPA nie ma pracy. No i w takich sytuacjach nie trudno, żeby obudziły się demony. Te demony się obudziły. W jaki sposób władze RPA i tamtejsze społeczeństwo próbuje sobie z tym poradzić? Czy pamiętają jeszcze na południu Afryki o tym, co nie tak dawno temu udało im się pokonać, pisze w tym numerze Jacek Borkowicz.
0: A my też wracamy do wydarzeń sprzed 125 lat, to za sprawą Bernadety Kruszyk, a chodzi o strajk dzieci wrzesińskich. To był też taki, można powiedzieć, takie wydarzenie, symbol czasów zaboru pruskiego i no, szczytu właściwie Kulturkampfu, czyli próby wykorzenienia polskości, w tym także kościoła, bo już wówczas było to postrzegane jako kościół, jako nośnik też wartości narodowych, jako ten, który scala właśnie naród polski. No, strajkujące dzieci miały 12-13 lat, jak pisze Bernadeta Kruszyk. Dziewczynki bito po rękach, chłopców po pośladkach. Ilość razów od 4 do 8 mierzono stopniem hardości.
1: No tak, wracamy do tych wydarzeń, przypominamy tę historię niesamowicie budującą, pokazującą, jak młodzi ludzie właśnie w wieku, na początku w zasadzie swojego wieku nastoletniego, postanowili zawalczyć o prawo do religii w języku polskim, bo tak naprawdę to było zapalnikiem. A na koniec zostawiliśmy sobie taki tekst, który, co tu dużo mówić, sporo emocji wywołał w naszej redakcji. Nie będziemy mówić, kto był za, kto był przeciw, kto się bardziej gotował, kto się cieszył, kto się zastanawiał, czy warto. Gdy odchodzi ukochane zwierzę, to tytuł artykułu Angeliki Szelongowskiej-Mironiuk, artykułu, w którym przyglądamy się tym wszystkim, którzy mają w domu psa, kota albo inne zwierzę i jak bardzo przeżywają emocjonalną więź z takim zwierzakiem. I znowu ktoś może tutaj powiedzieć, no tak, to już jest w ogóle jakieś skrajne lewactwo, teraz tylko wózki, pieski, brak jakichkolwiek zobowiązań, niechęć do wiązania się z innymi ludźmi, niechęć do rodzicielstwa i tak dalej, i tak dalej. To by była bardzo taka uproszczona wizja rzeczywistości. Problem jest dużo poważniejszy i przygląda mu się właśnie Angelika Szelongowska-Mironiuk, pokazując, w jaki sposób emocjonalnie wiążemy się z naszymi pupilami i do czego to nas prowadzi, bo tak naprawdę mamy już do czynienia nie tylko z tym, w jaki sposób traktujemy te zwierzęta, kiedy są z nami, ale także w jaki sposób przeżywamy ich chorobę czy odchodzenie.
0: Tak, nie trzeba zwierzęcia traktować jak członka rodziny, żeby mieć z nim więź i przywiązywać się też, przywiązać się do niego, nie? To zresztą...
1: No kiedyś przywiązywano, ale to na łańcuchu najczęściej.
0: Tak, zresztą przywiązujemy się też do miejsc, przywiązujemy się do różnych sytuacji i zawsze, kiedy to tracimy, no to właśnie poprzez przywiązanie tutaj przecież dochodzi jeszcze pewnego rodzaju odpowiedzialność, jednak powstaje pewnego rodzaju więź. No więc można tutaj absolutnie mówić o pewnego rodzaju stracie i o tym, że ją też jakoś przeżywamy, nie? Więc jak najbardziej to ujęcie, natomiast oczywiście bywają bardziej skrajne podejścia i przeżywanie straty i pomysły, jak sobie z nią radzić, ale to odsyłamy do tekstu, żeby przynajmniej zobaczyć, jak to wygląda. A ja jeszcze bym powiedział, że jednak jeszcze jedna zachęta, czyli teraz dopiero na koniec.
1: Bardzo proszę.
0: Bo trochę...
1: To jedziemy.
0: Trochę tak, w podróż byśmy chcieli zabrać do kilku sanktuariów. No mamy ten miesiąc maj, miesiąc kojarzony z Najświętszą Marią Panną i niektórzy mają taki ładny zwyczaj odwiedzania sanktuariów maryjnych. A my byśmy chcieli zaproponować, no pewnie nie uda się, myślę, że się nie uda pojechać we wszystkie miejsca, a może się nawet nie udać teraz, a to dlatego, że prezentujemy sanktuaria maryjne w miejscach, w których dzisiaj toczą się konflikty zbrojne, miejsca, które dotknęły jakieś tragedie, klęski żywiołowe i przez pryzmat też tego dramatu dzisiejszego.
2: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

Zapraszałem Was już dzisiaj na audycję Czytelnia, na którą zaprasza Cecylia Bajon. To już po serwisie Radia Watykańskiego, tuż po godzinie 18. No ale także zapraszam Was dzisiaj na wieczorną audycję, którą bardzo lubicie i wiem o tym dobrze. Krąg biblijny dzisiaj. Ksiądz profesor Janusz Nawrot i Hubert Piechocki po godzinie 21 pojawią się tutaj dzisiaj na pewno. Ja za dzisiaj już dziękuję. Arkadiusz Szymański. Żegnam się z Wami, drodzy słuchacze i słuchaczki. Będę tutaj jutro punktualnie o godzinie 14. Do usłyszenia.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Leon XIV złożył wizytę na rzymskim Uniwersytecie La Sapienza, największej wyższej uczelni w Europie. W przemówieniu do profesorów i studentów papież zapewnił, że dociekanie prawdy jest w istocie poszukiwaniem Boga. Arcybiskup Tomasz Grysa został nuncjuszem apostolskim w Ugandzie. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Leon XIV złożył wizytę na rzymskim Uniwersytecie La Sapienza. To największa uczelnia w Europie. Aktualnie liczy ponad 120 tysięcy studentów. Papież rozpoczął swą wizytę od modlitwy w kaplicy uniwersyteckiej i podkreślił, że poszukiwanie prawdy prowadzi do Boga.
2: Kto bada, kto studiuje, kto szuka prawdy, ten ostatecznie szuka Boga i spotka Boga. Odnajdzie Go właśnie w pięknie stworzenia, w wielu formach, w których Bóg zechciał odcisnąć swoje piętno we wszystkim, czym jesteśmy, przede wszystkim jako synowie i córki Boga, istoty stworzone na Jego podobieństwo, ale także w Jego stworzeniu.
1: Zwracając się do profesorów Uniwersytetu La Sapienza, papież podkreślił, że nauczanie jest formą miłosierdzia. Jest ono szczególnie potrzebne w świecie takim jak nasz, zniekształconym przez wojny i wrogie propagandy.
2: Jest to zanieczyszczenie rozumu, które z płaszczyzny geopolitycznej przenika do relacji społecznych. Uproszczenia, które z innych tworzą wrogów, trzeba zatem korygować, zwłaszcza na uniwersytetach, poprzez uznanie złożoności świata i mądre korzystanie z pamięci.
1: Papież wezwał młodych, by nie ulegali rezygnacji. Podkreślił, że historia nigdy nie wpada bezpowrotnie w ręce śmierci, ale cokolwiek by się nie działo, zawsze jest strzeżona przez Boga.
2: Nie możemy ukrywać, że wielu młodych ludzi cierpi. Każdy przechodzi przez trudne okresy. Niektórzy mogą jednak odnieść wrażenie, że one nigdy się nie kończą. Dzisiaj wynika to coraz bardziej z szantażu oczekiwań i presji wyników. Jest to wszechobecne kłamstwo wypaczonego systemu, który sprowadza ludzi do liczb, eskalując rywalizację i pogrążając nas w spirali niepokoju.
1: Leon XIV wskazał młodym przykład swego duchowego mistrza, świętego Augustyna. Był niespokojnym młodzieńcem, popełnił poważne błędy, nic jednak nie zdławiło w nim pragnienia piękna i mądrości, powiedział Ojciec Święty. Leon XIV mianował Polaka, arcybiskupa Tomasza Grysę, nuncjuszem apostolskim w Ugandzie. Do tej pory był nuncjuszem apostolskim na Madagaskarze, Seszelach i Mauricjusie oraz papieskim delegatem na Komorach. Rozmawiając z Radiem Watykańskim, arcybiskup Grysa nie ukrywał wzruszenia w związku z zakończeniem misji na Madagaskarze.
3: Madagaskar, jak wiadomo, jest związany z Polską, chociażby przez wizytę świętego Jana Pawła II. Myślę w szczególności o tych wszystkich polskich śladach, które tam są, w błogosławionym Janie Bejzymie. To są wszystko elementy, które w jakiś sposób przygotowały mi drogę na Madagaskar. Teraz będę starał się poznać i też pokochać nowy kraj i nową misję, którą Ojciec Święty mi zleca. I proszę wszystkich o modlitwę.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
5: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór. Czytelnia. Zaprasza Cecylia Bajon.
2: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Cecylia Bajon i zapraszam na kolejny odcinek Czytelni, audycji, w której będziemy odkrywać książki najróżniejszej maści. Te poważne, te mniej poważne, te dla starszych, te dla młodszych, te jeszcze pachnące farbą drukarską, ale także te, które zdążyły się już przykurzyć na naszych półkach. Dzisiaj przynoszę Państwu cały stosik komiksów, a konkretnie mangi, Akagami no Shirayuki Hime, czyli po polsku Śnieżka o czerwonych włosach. I tak, już słyszę, jak wszystkie moje co wrażliwsze ciotki wstrzymują oddech ze zgrozą, ale spokojnie, jeszcze nigdy przecież nie przyniosłam do tej audycji niczego nieprzyzwoitego. A uważam, że temat mangi i anime jest warty omówienia sam w sobie, ponieważ narosło wokół niego sporo zupełnie niepotrzebnej paniki. Impulsem do tego, żeby przytaszczyć dzisiaj ze sobą cały karton wypchany moją ulubioną mangą, było wydarzenie, które podniosło mi ciśnienie na dobre 3 godziny. Między uczniami kilku wielkopolskich szkół odbył się konkurs. Specjalnie nie powiem co i gdzie, bo to nie ma znaczenia, a myślę, że osoby zaangażowane wolałyby pozostać anonimowe. Ważne, że konkurs był plastyczny, a prace nadsyłane były przez dzieci do 3. klasy podstawówki włącznie. Z racji tego, że organizatorzy znali mnie od dziecka i wiedzieli, że obecnie robię życiowy szpagat między pisaniem a projektowaniem grafik, stwierdzili, że mam odpowiednie kompetencje i zaprosili mnie do bycia członkiem jury. Doświadczenie samo w sobie super. Wielki stół pełen prac, sala pachnąca rulonami papieru i jakby suchą farbą i w tym wszystkim my, trójka sędziów. Przez chwilę zwątpiłam w moje kompetencje, bo w składzie komisji był jeszcze dyplomowany artysta. I ja sobie myślę, matko, co ja tu mądrego mogę powiedzieć? Przecież ten człowiek zna się na sztuce z milion razy lepiej ode mnie. Ale była też ta trzecia. Nie wiem, kim była, ale podziałała na mnie lepiej niż kop po espresso albo czerwona płachta na byka. Bo ja rozumiem, że można mieć zastrzeżenia do pracy, jeżeli ewidentnie widać, że kontury są czyściutkie, jakby ktoś je nakreślił jednym pewnym pociągnięciem, a kolorowanie jest jakoś podejrzanie niedbałe. No bo jeżeli mamy przed sobą pracę plastycznego geniusza, to zakładam, że powinien umieć pokolorować równo grupkę postaci, równie dobrze jak je naszkicować. Sama miałam co do tej pracy wątpliwości podobnej treści, ale ta pani, zamiast właśnie to wytknąć przy ocenie rysunku, to powiedziała coś w stylu: to mi się w ogóle nie podoba, teraz wszyscy tak rysują, te wielkie oczy i nieproporcjonalne głowy, ja zabraniam moim dzieciom tak rysować. A rysunek był w stylu anime. Uważam, że był ładny. Klasyczna, symetryczna kompozycja, jaskrawe kolory, słodki, niewinny przekaz, zupełnie mieszczący się w temacie konkursu. Jedyny jego problem polegał na tym, że najprawdopodobniej nie był samodzielnie wykonany, a ona doczepiła się akurat stylu. Jak na ironię, w puli nie było ani jednego podobnego obrazka. I w tym momencie mój dobry charakter się skończył. Pochwaliłam pracę i powiedziałam, że mój jedyny problem z nią polega na tym, że uważam, że temu dziecku kontury narysował rodzic. Napomknęłam też o tym, że rysowanie tak czystych linii to niełatwa rzecz, a pan artysta pojednawczo dorzucił jeszcze, że może ta praca jest inspirowana polichromią w jednym z pobliskich kościołów. Pani krytykantki to oczywiście nie przekonało. Na szczęście nie była to dyskusja mogąca w rezultacie pozbawić to dziecko nagrody, bo znalazło się kilka lepszych, bardziej samodzielnych prac, które zdeklasowały wszystkie inne, a decyzja o przyznaniu 1. miejsca została podjęta jednogłośnie. Jednak nawet po powrocie do domu dalej byłam nieco poirytowana uwagą pani trzeciej. Rzuciłam okiem na półkę z książkami i już wiedziałam, że muszę Państwu pokazać, jaka piękna manga się tam ostatnio rozpycha i to z każdym tomem coraz bardziej. W ramach przekory. A co? Ale zanim o samej Śnieżce o czerwonych włosach, najpierw kilka słów o mandze jako takiej, bo pamiętam, jak w gimnazjum na plastyce nauczyciel nam tłukł, że manga to, delikatnie mówiąc, samo zło. A to nie tak. Sam termin manga po japońsku oznacza rysunki z fantazją i w uproszczeniu można powiedzieć, że odnosi się do wszystkich japońskich komiksów, jakie możemy dzisiaj znaleźć na rynku. Z kolei anime to po prostu skrót od angielskiego słowa animation, które Japończycy zapożyczyli. Dlatego dziwię się, że ktoś może powiedzieć, że wszystkie mangi i wszystkie anime są złe od samych korzeni. Równie dobrze można by powiedzieć, że wszystkie książki lub filmy wyprodukowane przez Amerykanów to koktajl zepsucia, perwersji i należy ich unikać jak ognia. Jestem przekonana, że 100% takich ognistych krytyków japońskich wytworów kultury chociaż raz w życiu obejrzało jakiś amerykański film, który im się podobał. Tak samo pewnie byłoby z czytaniem mangi czy oglądaniem anime. Trzeba tylko wiedzieć, gdzie szukać. Problem z mangą polega na tym, że, jak wiadomo, jest oryginalnie japońska. A to oznacza, że zdecydowaną większość treści tego typu tworzą Japończycy. A to z kolei pociąga za sobą szereg konsekwencji co do treści. Japończycy przecież też są ludźmi i jako tacy tworzą w oparciu o wyznawane przez siebie wartości i poglądy. A ich kultura jest zupełnie inna. Mało tego, to jest zupełnie inna cywilizacja. Stąd koncepcje będące dla Japończyków oczywistością, dla Polaków mogą być trudne w odbiorze. Na przykład wielu zauważa, że niektóre japońskie opowieści mają w sobie pewną melancholię. Wiąże się to z głęboko zakorzenionym w kulturze pojęciem mono no aware, czyli smutek rzeczy lub patos przemijalności. Jest to głęboka wrażliwość na ulotne piękno świata i jednocześnie filozoficzne oraz estetyczne przeżywanie nietrwałości życia. Brzmi to dosyć dołująco, ale dla Japończyków jest to naturalny wyraz empatii wobec świata. Dla czytelnika wychowanego w kulturze chrześcijańskiej taka japońska akceptacja nietrwałości i brak wyraźnej odpowiedzi na pytanie o życie wieczne może być trudna do przyjęcia. Należy jednak pamiętać, że świadomość Japończyków nie była budowana przez chrześcijaństwo, tylko rodzime systemy, powiedziałabym filozoficzno-religijne. Głównie szintoizm, a później także zaimportowany przed wiekami z Korei buddyzm. Co ciekawe, Japończycy są tak przywiązani do swoich tradycji, że mimo iż zdecydowana większość z nich deklaruje się jako niewierzący, to w dalszym ciągu wypełniają pewne sporadyczne obrzędy, bo tak każe obyczaj. W konsekwencji mamy w Japonii ciekawą sytuację, którą można by było porównać trochę do połączenia starożytnej Grecji ze słowiańską wsią. Dzikie skojarzenie, ale już wyjaśniam. Tak jak Grecy mieli cały panteon bóstw odpowiedzialnych za pioruny, morza, kwiaty, wino, wojny itd., tak samo Japończycy mają cały panteon własnych bóstw. Przypominają oni tę pierwotną wersję wierzeń greckich, gdzie każde polis miało swoje bóstwa opiekuńcze i całą kohortę pomniejszych bożków. I nie było niczym dziwnym, że czczono kamienie w ciekawym kształcie, drzewa czy gwiazdy. Do tego jeszcze dopisywano różne mity, mówiące o tym, że ten kamień to tak naprawdę skamieniała ze smutku niobę, albo że przyjście wiosny to znak powrotu Persefony do swojej matki. Dokładnie tak samo jest z japońskimi wierzeniami. Każde zjawisko pogodowe, niezwykłe drzewo czy kamień mogły być bóstwami. Po japońsku nazywano je kami. Kami nie byli ani wszechwiedzący, ani wszechpotężni, ani też nie musieli być dobrzy dla wszystkich. Wystarczy, że opiekowali się lokalną ludnością, a jeżeli uprzykrzali życie, to całej reszcie. Były też stwory znacznie mniej przyjemne, tak zwane yokai. Te przypominały bardziej bohaterów bestiariusza słowiańskiego. Był to cały przekrój zjaw, upiorów, chochlików i wszystkiego, co tylko wyobraźnia ludowa mogła wymyślić. Z reguły były to istoty złośliwe i nieobliczalne. W przeciwieństwie do kami, którzy z założenia posiadali szlachetną naturę, mogącą objawiać się łagodnością lub gniewem. Dlatego w klasycznym japońskim rozumieniu nie ukształtowały się ostre pojęcia dobra i zła. Przez tysiąclecia funkcjonowali oni w systemie: jak Kali ukraść krowę, to dobrze, ale jak Kalemu ukraść krowę, to już źle. Bo nigdy nie było wiadomo, co gorsze. Wkurzone bóstwo mogło zesłać nieszczęście, a przebłagane yokai mogły pełnić funkcje podobne do europejskich krasnoludków i przynosić domownikom pomyślność. Wiem, że to zabobon i pogaństwo, ale nie większe niż mity greckie, które czyta się w szkole i uważa za klasykę. I nie bardziej niż ludowe przesądy funkcjonujące w wielu polskich domach. Kto nie usłyszał kiedyś od babci czegoś w stylu "nie gwiszcz w domu" albo "nie chwal się, bo zapeszysz"? Te wszystkie zasady brały się ze słowiańskich wierzeń, że gwizdanie może przyciągnąć jakie licho z lasu, albo złośliwe chochliki, jak usłyszą o twoim szczęściu, to ci je zniszczą. Przecież to było pogaństwo czystej wody. Dlatego mam nadzieję, że wszystkie moje przerażone ciotki nieco się uspokoją, bo japońska kultura przebijająca się w części, podkreślam, nie wszystkich mangach i anime, jest po prostu świadectwem starych, zakorzenionych głęboko zwyczajów i można podejść do niej równie lekko, jak podchodzimy dziś do mitów greckich. Nie znaczy to również, że w japońskiej twórczości nie ma w ogóle odniesień do chrześcijaństwa, bo są. I dla niektórych tu zaczyna się jazda bez trzymanki. Obecnie w Japonii tylko niecały 1% populacji to chrześcijanie. Pierwsze misje ewangelizacyjne w kraju kwitnącej wiśni prowadził m.in. święty Franciszek Salezy. Odnosiły one duży sukces, bo koncepcja absolutnie dobrego, wybaczającego Boga oraz obietnica zbawienia były dla tamtej ludności czymś nowym i atrakcyjnym. Tech w tym, że zadziało się dokładnie to samo, co za czasów pierwszych chrześcijan w Rzymie. Władze poczuły, że nowa religia podkopuje ich autorytet. Część misjonarzy wygnano, część zabito, a chrześcijan zaczęto tępić na wiele bardzo kreatywnych i bolesnych sposobów. Stąd tylu świętych i błogosławionych japońskich męczenników. Później, przez wieki, Japonia pozostawała celowo odcięta od świata. Kiedy wreszcie się otworzyła, do Japonii zaczęły wlewać się nowe koncepcje. Z jednej strony powrócili misjonarze, na początku katoliccy, na przykład święty Maksymilian Kolbe. Po II wojnie światowej, w dużo większej liczbie, przybyli także amerykańscy protestanci. I tu zrodził się problem, ponieważ z całą sympatią do braci protestantów zauważam, że wszędzie, gdzie oni się pojawiali, rosła typowo luterańska niechęć do katolickiej organizacji kościoła. To, nałożone na setki lat niesformalizowanych wierzeń lokalnych, spowodowało silne uprzedzenia do zhierarchizowanej struktury, w jakiej operuje kościół katolicki. Do tego należy dodać, że przez ostatnie dziesięciolecia w Japonii pojawiło się kilka bardzo niebezpiecznych sekt, które były jakimś dziwnym miksem buddyzmu, chrześcijaństwa i paru innych dodatków. Grupy te walczyły ze sobą, przeprowadzały zamachy, manipulowały wyznawcami, przez co Japończycy jeszcze bardziej utwierdzali się w nieufności wobec zhierarchizowanych struktur religijnych. Stąd w niejednej mandze czy anime pojawiają się antagoniści w postaci przywódców zakonów albo kościołów przypominających ten katolicki. Z drugiej jednak strony pojawiają się produkcje, w których kapłani i zakonnice są przedstawione jako osoby ciepłe i pomocne, choć często mające zupełnie ludzkie przywary. Widziałam także mangę zatytułowaną Yeshua, będącą bardzo ładnie ilustrowaną wersją Ewangelii. Twórcy chętnie zapożyczają też zachodnie wizerunki aniołów, chociaż należy przyznać, że robią to z klasyczną dla japońskiej kultury niefrasobliwością. Ponieważ setki lat wiary w najróżniejsze stworzenia sprawiło, że kolejny wizerunek jakiejś nieziemskiej istoty po prostu dodaje się do całego panteonu. Trzecim zarzutem do mangi, jaki słyszałam od różnych osób pokroju moich ciotek, jest to, że jest przeseksualizowana i wyzywająca. I tu znowu zależy, która. Jeszcze raz podkreślam, manga i anime to pojęcie tak szerokie jak literatura i kino. To, że jakiś zbereźnik wymyślił pornografię, nie znaczy przecież, że przestaniemy oglądać ekranizację Władcy Pierścieni. Owszem, są gatunki, po które stanowczo nie polecam sięgać, a już absolutnie nie wolno ich pokazywać dzieciom, ponieważ przedstawiona jest tam przemoc, nagość i szkoda gadać co jeszcze. To, że coś jest rysowane czy animowane, nie znaczy od razu, że to bajeczka dla dzieci. Jednak są gatunki przeznaczone typowo dla najmłodszych. I tu pewnie wszystkich zszokuje, bo kto nie oglądał w dzieciństwie Pszczółki Mai? A to jest przecież jedno z wczesnych anime. Te same nieproporcjonalne głowy i oczy, którymi tak zdegustowana była pani z komisji konkursowej. Idźmy dalej. Najpopularniejszy w Polsce serial animowany o muminkach z lat 90. Także anime. Połowa dziewczynek do teraz ma słabość do włóczyk i ja jej przyznaję bez bicia, też się do nich zaliczam. Jeszcze dalej. W całej Europie leciał baśniowy serial Heidi. To też było anime. Albo najpiękniejsza opowieść o kopciuszku, przy której cały Disney może się schować. Cinderella Monogatari. Mówię tu tylko o starych tytułach dla dzieci. Od tego czasu przybyło o wiele więcej. Należy też zwrócić uwagę, że od samego początku swojego istnienia manga, a później anime, często będące adaptacją tych powieści obrazkowych, jest zróżnicowana i kierowana do różnych grup docelowych. Na bazie tego tworzyły się różne gatunki i jednocześnie style ilustracji, dobierane tak, żeby podobały się czytelnikom. Na przykład mangi kierowane do dziewczyn w wieku 12-18 lat nazywają się shoujo i charakteryzują się pięknymi postaciami o delikatnych rysach, najczęściej w wieku licealnym, i fabułami kręcącymi się wokół spraw sercowych, siły przyjaźni, nastoletnich problemów, a niekiedy, jeżeli akurat wybierzemy tytuł sensacyjny, na misji ratowania świata, z reguły w jakimś pięknym kostiumie. Analogicznie dla dorastających chłopców są mangi z gatunku shonen. Najczęściej mają silnych, wysportowanych bohaterów i skupiają się na przyjaźni, wytrwałości, zwycięstwie, bohaterstwie czy walce ze złem. Mogłabym zrobić oddzielną audycję o tym, jak niektóre mangi walnie przyczyniły się do popularyzacji sportu, albo przeprowadzić obszerny wywiad z moim przyjacielem, który ze względu na to, że trafił na wyjątkowo nieudane towarzystwo w szkole, uczył się o tym, jak powinna wyglądać przyjaźń właśnie z takich opowieści. Naprawdę, mangi umieją promować dobre postawy z dużo większą naturalnością i wdziękiem niż typowo dydaktyczne, nudne materiały puszczane młodzieży w szkołach. A można znaleźć perełki praktycznie o wszystkim. O piłce nożnej, o pływaniu, o gotowaniu, o handlu, czy o budowaniu swojej autonomii i asertywności, o czym szerzej opowiem za chwilę. Bo mam nadzieję, że po tym, jak przyjrzeli się Państwo ze mną podstawowym zarzutom stawianym mandze, to zobaczyli Państwo, że nie taka manga straszna, jak ją malują. Owszem, jest to wyrób innej cywilizacji i jako taki nosi na sobie ślady obcego nam myślenia. Jednak, jak powiedziałam na wstępie, Japończycy to też ludzie, a to znaczy, że Pan Bóg znajduje sposoby, żeby szeptać także do nich i czasem przez nich. Jako naród zostali oni obdarzeni wyjątkowym zmysłem obserwacji i wrażliwością na detale. Dlatego jeśli tylko nie wpadną w przygnębienie i zachwycą się światem, potrafią snuć wspaniałe historie pełne pozytywnego przesłania i ciekawych refleksji. Jednak żeby zejść z poziomu ogólników i porozmawiać o szczegółach, proponuję przejść do serii, którą dzisiaj Państwu przyniosłam, czyli do Śnieżki o czerwonych włosach. Najpierw jednak może warto zrobić sobie kubek dobrej herbaty, rozsiąść się wygodnie i posłuchać piosenki. Proszę się nie martwić, nie puszczę nic po japońsku, ale może zbudujemy trochę nastrój.

0: czytelnia.
1: Akagami no Shirayuki Hime, czyli Śnieżka o czerwonych włosach, to manga z gatunku shoujo, dedykowana głównie dorastającym dziewczętom. Chociaż z doświadczenia widzę, że podoba się odbiorcom w każdym wieku. I to nie tak, że chłopaki nie znajdą w niej niczego dla siebie. Po prostu dla dziewczyn to niemal murowany hit. A u chłopców to zależy od gustu. Są bowiem także męscy fani tego gatunku i tej konkretnej mangi. Autorką całości jest Sorata Akizuki. Bardzo mało o niej wiadomo, ponieważ japońscy mangacy, czyli rysownicy komiksów, często chronią swoją prywatność, ukrywając twarze i pisząc pod pseudonimami. Nie inaczej jest w przypadku Soraty. Nie wiem nawet, czy to jest jej prawdziwe imię. Ze swoimi fanami komunikuje się za pomocą sympatycznego pamperka przypominającego uśmiechniętą kluskę z zakręconym loczkiem na czubku głowy. Na marginesach komiksu o Shirayuki wstawia paski ze swoimi prywatnymi opowieściami o tym, że na przykład pojechała do Europy oglądać zamki, żeby móc je lepiej rysować, albo co pysznego zjadła w trakcie tej podróży. Wiemy, że ma siostrę, która czasami pomaga jej rysować i na tym w sumie informacje się kończą. Jej mangi są czyste, jasne i pozytywne. Żadnej nagości, wulgaryzmów i dużo przepięknych rysunków architektury, strojów i roślin. Shirayuki to jak dotąd jej największe dzieło. Manga ma już 26 tomów, grubych na mniej więcej kciuk, a tom 27 jest w przygotowaniu i powinien pojawić się na rynku już w lipcu. Akcja rozgrywa się w dwóch fikcyjnych królestwach utrzymanych w lekkiej, baśniowo-średniowiecznej estetyce fantazy. Shirayuki jest młodą, pracowitą zielarką. Od początku widzimy ją, jak zbiera zioła, przygotowuje leki i z jaką troską podchodzi do swoich pacjentów. Jej niezwykłą cechą są szkarłatne włosy, które przyciągają uwagę mieszkańców miasteczka, w tym próżnego księcia o imieniu Raji, który usłyszawszy o dziewczynie o tak niezwykłej urodzie, chce ją sprowadzić na dwór jako swoją konkubinę. Oczywiście bez pytania Shirayuki o zgodę. Zamiast podporządkować się woli władcy, Shirayuki odmawia, mimo że grozi jej to realnym niebezpieczeństwem. Nie chce być traktowana jak nagroda czy przedmiot. Obcina swoje długie włosy i zostawia je na ladzie swojej apteki, jako symbol odrzucenia bycia redukowaną do wyglądu, a sama ucieka do sąsiedniego królestwa Clarines. Przedzierając się przez przygraniczny las, żeby uciec przed ewentualnym pościgiem na trakcie, przypadkiem spotyka młodego mężczyznę, Zena, i dwoje jego towarzyszy, pannę Kiki i Szermana.

oraz kompletnie niedelikatną kobietą rycerzem, która nie ustępuje pola w walce nawet mężczyznom. Shirayuki ma w sobie cichą siłę. Nie jest agresywna, ale stanowcza i wie, czego chce. Nie jest twardą chłopczycą, tylko kompetentną, uprzejmą, troskliwą, młodą kobietą. Jej działania pokazują zdrową kobiecą sprawczość. Zamiast wchodzić w męską rolę, ona podchodzi do rozwiązywania problemów na swój własny sposób. Z ciepłem, empatią, ale także też energią godną pozazdroszczenia. Jej marzeniem nie jest dobrze wyjść za mąż, ale zostać królewską zielarką, docenioną za swoje kompetencje. I żeby to osiągnąć, przystępuje do wymagających egzaminów, odbywa praktyki i uczy się od innych specjalistów. Przez to manga pokazuje, że talent lub wyjątkowość to za mało. Liczy się rzetelna praca, służba ludziom i odpowiedzialność za błędy. Z kolei Zen uczy się, jak być dobrym księciem, który nie tylko korzysta ze swojej pozycji, ale przede wszystkim służy poddanym. Dlatego często musi ograniczyć swoją chęć do uciekania z zamku i przez wiele godzin pracować w królewskim biurze, chociaż zdecydowanie woli zajęcia w terenie. Jako wytrawny szermierz i jeździec szlifuje także te umiejętności, co w dalszej części historii okaże się przydatne, bo nieraz przyjdzie mu się zmierzyć z ludźmi, do których siła argumentów przemawia nie tak dosadnie jak siła miecza. Poza tym, co to by była za opowieść, gdyby książę nie miał swoich bohaterskich 5 minut? On też jest świetnie zbalansowaną postacią, bo z jednej strony potrafi być zdecydowany i przywódczy i uwielbia Shirayuki, a z drugiej strony zawsze pozostawia jej przestrzeń i wolność wyboru. Często musi przez to walczyć ze sobą, żeby nie wkroczyć i nie roztoczyć nad nią ochronnego klosza. Zamiast tego jej samozaparcie motywuje go do pracy nad sobą. Oczywiście nie jest tajemnicą, że pojawia się tu wątek romantyczny między Shirayuki i Zenem. Jest to jednak spokojny, dojrzewający romans. Trochę bajkowy, trochę rycerski i bardzo zdrowy. Oboje uczą się komunikacji, granic i odpowiedzialności za swoje decyzje. Na przykład, jak ich związek będzie wyglądał w kontekście obowiązków Zena wobec królestwa. Nie ma tu manipulacji, brudnych emocjonalnych gierek czy zazdrości dla czystego dramatyzmu. Poza tym uwielbiam w tej mandze to, że relacja pary głównych bohaterów nie rozwija się w próżni. Co więcej, wydarzenia wokół nich nie wyglądają tak, jakby miały stanowić tylko tło dla ich historii. Jako czytelnicy możemy śledzić przyjaźnie, jakie się zawiązują po drodze, codzienną pracę na dworze i dyplomację. Manga podkreśla rolę zespołu, strażników, innych zielarzy czy doradców. Bohaterowie nie wygrywają sami, tylko dzięki wsparciu przyjaciół, a czasem nawet dawnych wrogów, którzy zmienili zdanie. To miłe odejście od popularnego w mangach motywu samotnego geniusza. Chociaż nie ma tu wielkich wojen, a konflikty to raczej dworskie intrygi i uprzedzenia klasowe, całość czyta się bardzo ciekawie. Bohaterowie przeżywają różne przygody, takie jak spiski zbuntowanych rodów, porwania dla okupu czy poszukiwania przyczyn nieznanych chorób, ale także podróże do dalekich zakątków królestwa, bale i spotkania z wcale nie tak strasznymi wojownikami z głębi lasu. Wszystko to podane w eleganckiej, nienachalnej i bardzo przystępnej formie. Szczególnie mnie urzekło w tej historii coś, co większość współczesnych twórców mam wrażenie, że zatraciła. Mianowicie subtelna umiejętność przedstawiania dobrych postaci w ciekawy sposób. Przygotowując się do tej audycji, chciałam przedstawić zastrzeżenia do mangi w sposób możliwie rzetelny, więc obejrzałam także materiał poświęcony zagadnieniu, dlaczego widzowie na całym świecie chętnie oglądają makabryczne filmy, w tym także anime, o postaciach złych. I jednym z wyjaśnień było to, że złe postacie są ciekawsze, bo mogą się zmieniać i ewoluować, a odbiorca im w tym kibicuje. Akagami no Shirayuki Hime jest więc dla mnie jeszcze większą perełką, bo tam postacie już zaczynają jako dobre, a w dalszym ciągu się zmieniają i rozwijają, nie tracąc przy tym swojego człowieczeństwa. Na przykład Zen w dalszym ciągu zarywa nocki i później nie może rano wstać. A jego przyboczni nie mogą się powstrzymać, żeby nie dogadywać sobie nawzajem, co z jednej strony dodaje wielu sytuacjom humoru, a z drugiej sprawia, że pałac nie wydaje się taki idealny i przesłodzony. Poza tym każda postać dostaje w mandze swoje umiejętnie wprowadzone backstory, które pozwala zauważyć, że bycie dobrym to nie jest jakaś wrodzona cecha, tylko świadomy wybór. I nie chcę tutaj spoilerować, także nie będę się dalej rozwodzić na ten temat. Po prostu zachęcam do przeczytania Shirayuki, bo jest dobrym progiem wejścia dla młodzieży i dla rodziców, którzy boją się mangi po usłyszeniu o mroczniejszych tytułach. To jest naprawdę dobra, czysta opowieść, która pokazuje romans bez toksycznych wzorców

i uczy, że pozycja społeczna nie zwalnia z pracy nad sobą. Dotyczy to zarówno dziewczyny z ludu, jak i księcia. Żeby jednak nie było, że to jest jedyna dobra manga na świecie, to po krótkiej przerwie muzycznej wrócę z garścią innych historii godnych polecenia, bo jeśli po dzisiejszej audycji ktoś zdecyduje się zaryzykować i sięgnąć po kilka tytułów, to zasługuje na sprawdzony pakiet startowy.

0: czytelnia.
1: Jeśli Shirayuki się Państwu spodoba i zachęci do eksploracji mangi i anime, jest kilka tytułów, po które moim zdaniem warto sięgnąć. Na początek polecam anime o tym samym tytule co dzisiejsza manga, Akagami no Shirayuki Hime. Jest to bardzo wierna adaptacja, powstała we współpracy z autorką mangi. Styl grafiki jest niemal identyczny, a całość okraszona jest kinową wręcz ścieżką dźwiękową. Większość mangi jest czarno-biała, w tym Shirayuki, więc miło zobaczyć ulubione postaci w kolorze. Drugą pozycją godną polecenia jest film anime pod tytułem Kimi no Iro, po polsku Barwy Dźwięków. Jest o uczniach chrześcijańskiej szkoły. Jedna z dziewczynek okazuje się obdarzona specjalną umiejętnością. Widzi kolory, jakimi lśnią inni ludzie. Po tym, jak przypadkowo w rozmowie z koleżanką wychodzi, że umie grać na pianinie, dziewczyny zakładają zespół, do którego zaraz dołącza chłopak, który kolekcjonuje sprzęt muzyczny i gra na tereminie. Przyjaźń całej trójki rozwija się i grupa wspólnie komponuje muzykę, zmagając się jednocześnie z nastoletnimi problemami. Film ma świetne recenzje i nawet niewierzący oceniali go jako coś niesamowitego. Z rzeczy w klimacie fantazy zdecydowanie polecam So-So no Frieren, po polsku Frieren u kresu drogi. Początkowo była to manga, ale do popkultury przebiła się dzięki anime. Jest to pozycja nieco bardziej filozoficzna, ale trzymająca bardzo dobry poziom. Historia skupia się na tytułowej Frieren, ponad tysiącletniej elfce, która zawsze uważała ludzi za zbyt krótkotrwałych, żeby się nimi interesować. Do czasu, kiedy umarł człowiek, który, jak zrozumiała po niewczasie, był dla niej bardzo ważny. Dlatego postanawia udać się do raju, żeby z nim się spotkać. Po drodze poznaje wielu innych ludzi, których tym razem stara się lepiej zrozumieć. Przez cały czas przewijają się tam pytania o sens życia, sens wierzenia w coś więcej i wiele, wiele innych. Mimo że manga ta nie jest do końca chrześcijańska, to porusza pewną strunę i zdecydowanie skłania do własnych przemyśleń, które dla wierzącego odbiorcy mogą okazać się łatwiejsze niż dla Frieren, ale to nie odbiera zabawy z czytania i oglądania. Ostatnio też moja znajoma wkręciła się w mangę Kaoru Hana wa Rin Tosaku, a w wydaniu polskim Kaoru i Rin rozkwitając z tobą. Jest to zarówno manga, jak i anime dla dziewcząt. Mamy tu stare jak świat motywy, ale połączone ze sobą dosłownie na słodko, bo tytułowy bohater Rin pracuje w cukierni. Otóż są dwie szkoły, mieszczące się w dwóch sąsiadujących ze sobą budynkach. Jedna to elitarna placówka dla dziewcząt, druga to miejsce zesłania dla chłopaków, którzy na przykład zostali już wyrzuceni z innych szkół. Oczywiście uczniowie obu pałają do siebie ogromną niechęcią. I tak się jakoś składa, że Rin spotyka w cukierni Kaoru, dziewczynę zza wrogiego płotu, i się z nią zaprzyjaźnia. Wynikają z tego różne perypetie, które bardzo miło się obserwuje. Całość ma klimat starej, dobrej komedii romantycznej. Jest tam obecny wątek oceniania po pozorach, doceniania prawdziwego ja i konfrontowania swoich uprzedzeń z rzeczywistością. Wolę to niż oglądanie na przykład Nowych Wichrowych Wzgórz. Naprawdę. Na razie jednak zostawiam Państwu Shirayuki jako absolutną propozycję numer jeden, a jeśli ktoś przekona się dzięki niej do mangi, to witam w klubie. Bo na świecie są dobre rzeczy do czytania. Trzeba je tylko znaleźć. I tyczy się to wszystkich publikacji, zarówno tych zachodnich, jak i tych wschodnich. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cecylia Bajon.
0: Czytelnia. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Lektura w Radiu Emaus.
1: Henryk Sienkiewicz. Potop. Czyta Hubert Czarnocki. Tak, mości mieczniku, że za waszego gołąbka oddałbym wszystkie księżniczki biponckie, razem z księstwem nie tylko dwóch, ale i wszystkich na świecie mostów. Jeno mi drażnić szwedzkiej bestii nie wypada, za czym udaję powolne dla ich rokowań ucho. Ale niech jeno traktat podpiszą, zobaczymy. Ba, to gotowi nie podpisać, gdy się dowiedzą, żeś się wasza książęca mość ożenił? Mości mieczniku, rzekł z powagą książę. Posądziłeś mnie o nieszczerość dla ojczyzny. Ja zaś jako prawy obywatel pytam cię teraz, mam li prawo dla swej prywaty dobro Rzeczypospolitej poświęcić? Pan Tomasz słuchał, więc co będzie? Pomyśl sam, wasz mość, co ma być? Dla Boga widzę już, że ślub musi być odłożony, a przysłowie mówi, co się odwlecze, to i uciecze. Ja serca nie zmienię, bom na całe życie pokochał. A i to trzeba, wasz mości, wiedzieć, że wiernością samą cierpliwą Penelopę mógłbym zawstydzić. Miecznik przeląkł się jeszcze bardziej, bo właśnie całkiem przeciwne o wierności książęcej miał mniemanie, której reputacja powszechna potwierdzała. Książę zaś jakby na dobitkę dodał, ale masz, wasza mość, słuszność, że jutra swego nikt nie pewien. Mogę zachorzeć, ba nawet zbiera mi się na jakowąś obłożnicę, bom wczoraj tak zdrętwiał, że mnie ledwie Sakowicz odratował. Mogę umrzeć, zginąć na wyprawie przeciwko sapierze. A co będzie mi tręgi, molestowań, zmartwień, tego by na wołowej skórze nie spisał. Na rany boskie, radź, mości książę. Co ja poradzę? Odrzekł ze smutkiem książę. Chociaż sam bym rad, ażeby klamka jak najprędzej zapadła. Otóż, żeby zapadła, wziąć ślub, a potem co będzie, to będzie. Bogusław zerwał się na równe nogi. Na świętą Ewangelię. Wasz mość, ze swoim rozumem kanclerzem litewskim powinien byś zostać. Przez 3 dni inny by tego nie wymyślił, co wasz mości od razu do głowy przyszło. Tak jest, tak. Wziąć ślub i siedzieć cicho. To głowa. Ja i tak za 2 dni na sapiechę ruszam, bo mus. Przez ten czas przejście tajemne do komnatki panieńskiej się urządzi, a potem w drogę. To głowa statysty. 2 albo 3 konfidentów do tajemnicy przypuści mi za świadków weźmiem, aby ślub odbył się formaliter. Intercyzes piszem, wiano ubezpieczym, do którego zapis dołączę i do czasu sza. Mieczniku, dobrodzieju, dziękuję ci z serca, dziękuję. Pójdź w moje objęcia, stryjcu, bo tobie najlepszą radę zawdzięczam. Nie ja będę protestował, pójdź w moje objęcia, a potem do mojej śliczności. Będę odpowiedzi jej czekał jako na węglach, tymczasem zaś Sakowicza po księdza wyprawię. Bądź zdrów, ojczyku, a da Bóg wkrótce i dziadku Radziwiła. To rzekłszy, książę wypuścił zdumionego szlachcica z objęcia i wypadł z komnaty. Dla Boga, rzekł do siebie ochłonąwszy miecznik. Dałem taką rozumną radę, że i Salomon by się nie powstydził, a wolałbym, żeby się bez niej obyło. Tajemnica tajemnicą, wszakże łam głowę, tłuczu łbem o ścianę, nie może inaczej być. Ha, nie może inaczej być, ślepy dojrze. Bogdaj tych Szwedów mróz ścisnął i wydusił w ostatku, żeby nie owe rokowania. To ślub odbyłby się z ceremoniami, jeszcze by cała żmudź się na weselisko zjechała. A tu do własnej żony mąż musi w wojłokach chodzić, żeby hałasu nie narobić. Ha, do licha, nie tak prędko jeszcze sicińscy popękają, choć Bogu chwała, że ich to nie minie. To rzekłszy, poszedł do Oleńki. Książę tymczasem naradzał się w dalszym ciągu z Sakowiczem. Tańcował szlachcic na 2 łapkach jak niedźwiedź? Mówił Sakowiczowi. Ale też mnie wymęczył. Uf, uścisnąłem go za to, aż mu żebra zatrzeszczały i trząsłem nim tak, iż myślałem, że mu buty razem z wiechciami z nóg zlecą. A co mu powiedział, stryjcu, to aż w oczach pęczniał, jakby się całą faską bigosu dławił. Poczekaj, uczynię cię stryjcem, ale takich stryjców mam na kopy po całym świecie. Sakowicz, Widzę już, jak ona mnie w swojej komnatce czeka i przyjmuje, oczki zamknąwszy i rączęta skrzyżowawszy. Czekaj i ty, wycałuję ja ci te oczki. Sakowicz, weźmiesz dożywociem prudy za ośmianą. Kiedy Plaska może tu stanąć? Przed wieczorem. Dziękuję waszej książęcej mości za prudy. Nic to. Przed wieczorem? To znaczy lada chwila. Żeby to można dziś jeszcze choćby o północy ów ślub wziąć. Masz gotową intercyzę? Mam. Hojny byłem w imieniu waszej książęcej mości. Birże pani oprawą zapisałem. Będzie miecznik wył jak pies, gdy mu się to potem odbierze. Posiedzi w lochu, to się uspokoi. Nie trzeba i tego. Jak ślub pokaże się nieważny, to i wszystko nieważne. A nie mówiłem waszej książęcej mości, że się zgodzą. Nie czynił najmniejszych trudności. Ciekawym, co ona powie. Jakoś go nie widać. Padli sobie w ramiona i z rozczuleniem płaczą, a błogosławią waszą książęcą mość. A nad dobrocią i urodą się unoszą. Nie wiem, czyli nad urodą, bo jakoś mizernie wyglądam. Ciągle mnie zdrów i boję się, żeby ona wczorajsza zdrętwiałość znów nie przyszła. Ej, byleś wasza książęca mość ciepła zażywał. Książę już stał przed zwierciadłem. Oczy mam podsiniałe. I kiepfore, brwi mi dziś krzywo uczernił. Patrz, czy nie krzywo? Każę mu palce wkręcić w kurek od muszkietu, a małpę zrobię moim kamerdynerem. Co to jest, że miecznika nie ma? Chciałbym już do panny. Przecie pocałować się przed ślubem pozwoli. Pocałować, posmakować. Jak prędko się dziś ściemnia. Na Plaskę, jeśli by się wzdragał, trzeba obcążki do ognia wsadzić. Plaska nie będzie się wzdragał, to szelma spod ciemnej gwiazdy. I ślub da po szelmowsku. Szelma szelmę po szelmowsku ożeni. Książę wpadł w dobry humor. Gdzie rajfur drużbą, nie może być innego ślubu. Na chwilę umilkli i poczęli się śmiać obaj. Ale rzechotanich dziwnie złowrogo rozlegało się po ciemnej izbie. Noc zapadała coraz głębsza. Książę począł chodzić po pokoju, stukając głośno czekanikiem, którym podpierał się silnie, bo od ostatniego odrętwienia nogi mu jeszcze niezbyt służyły. Wtem pachołkowie wnieśli kandelabry ze świecami i wyszli, lecz pęd powietrza pochylił płomienie świec tak, iż długo nie mogły się palić prosto, topiąc tymczasem obficie wosk. — Patrz, jak się świece palą — rzekł książę. — Cóż stąd wróżysz, że jedna cnota stopi się dziś jak wosk? Dziw, jak długo trwa to chybotanie. Może dusza starego Bilewicza przelatuje nad płomieniami? Głupiś, rzekł porywczo książę Bogusław. Ogromnieś głupi, a wybrał też sobie porę do mówienia o duchach. Nastała chwila milczenia. W Anglii powiadają, ozwał się książę, że jak duch jakowy jest w izbie, to każda świeca będzie ci się palić błękitno. A te, patrz, płoną żółto jak zwykle. Furda, rzekł Sakowicz. W Moskwie są ludzie? Cichono, przerwał Bogusław. Miecznik nadchodzi. Nie, to wiatr porusza okiennicą. Diabli nadali tę ciotkę dziewczyny. Kulawiec hipocentaurówna. Słyszał kto o czymś podobnym, ale też i wygląda na chimerę. Chcesz, wasza książęca mość, to się z nią ożenie. Nie będzie zawadzać. Plaska nas zlutuje na poczekaniu. Dobrze. Dam jej jaworową łopatę na prezent ślubny, a tobie latarnię, żebyś jej miał czym świecić. Ale będę twoim wujaszkiem, Bogusiu. Pamiętaj na kastora, odparł książę. Nie gładź kastora, mój polukusie, pod włos, bo może ugryźć. Dalszą rozmowę przerwało wejście miecznika i panny kulwiecówny. Książę postąpił ku nim żywo, podpierając się czekanikiem. Sakowicz wstał. A co, można do oleńki? Spytał książę, lecz miecznik tylko ręce rozłożył, a głowę spuścił na piersi. Mości książę, synowica moja powiada, że i testament pułkownika Bilewicza zakazuje losem swym rozporządzać. A gdyby nawet nie zakazywał, tedy by za waszą książęcą mość, nie mając do niej serca, nie wyszła. Sakowicz, słyszysz? Ozwał się strasznym głosem Bogusław. O tym testamencie ja wiedziałem, mówił miecznik. Alem w pierwszej chwili nie uważał go za niezwalczone impedimentum. Drwię sobie z waszych szlacheckich testamentów, rzekł książę. Plwam na wasze szlacheckie testamenta, rozumiesz? Ale mnie drwim, odparł zaperzony pan Tomasz. A wedle testamentu wolno dziewce albo do klasztoru, albo za kmicica. Za kogo, szerepetko? Za kmicica? Pokażę ja wam kmiciców, nauczę was! Kogo to mości książę szerepetką nazywasz Bilewicza? I miecznik zabok się pochwycił w furii największej. Lecz Bogusław w jednej chwili trzasnął go obuchem w piersi, aż w szlachcicu jękło i zwalił się na ziemię. Sam zaś, kopnąwszy leżącego nogą, aby drogę do drzwi otworzyć, wypadł bez kapelusza z komnaty. Jezus Maria Józef! Wołała panna Kulwiecówna. Lecz Sakowicz chwycił ją za ramię i przyłożywszy jej kindżał do piersi mówił: Cicho, klejnociku, cicho, turkaweczko najmilsza, bo ci twoje słodkie gardło poderżne jako kulawej kurze. Siedź tu spokojnie i nie chodź na górę, bo tam się wesele twej siostrzenicy odprawia. Lecz w pannie Kulwiecównie płynęła również krew rycerska, więc ledwie usłyszała słowa Sakowicza, natychmiast przestrach jej zmienił się w rozpacz i uniesienie. Łotrze, zbóju, poganinie! Krzyknęła. Zarżnij mnie, bo będę krzyczeć na całą Rzeczpospolitę. Brat zabit, krew pohańbiona. Nie chcę i ja żyć. Bij, zbóju, zarżnij! Ludzie, schodźcie się, patrzajcie! Dalsze słowa stłumił Sakowicz, położywszy jej na ustach swą dłoń potężną. Cicho, krzywa kądziołko! Cicho, zwiędła ruto! Rzekł do niej. Jać nie będę zażynał. Po co mam diabłu dawać to, co i tak jego? Ale żebyś nie mogła jako paw krzyczeć, zanim się uspokoisz, to ci twą wdzięczną buzię własną twoją chustką obwiążę, a sam lutnie wezmę i wzdychanego ci zagram. Nie może być inaczej, jeno musisz mnie polubić. Tak mówiąc, pan starosta Oszmiański z wprawą prawdziwego rzezimieszka okręcił głowę panny Kulwiecówny chustką, pasem skrępował jej w mgnieniu oka ręce, nogi i rzucił ją na sofę. Następnie siadł przy niej i wyciągnąwszy się wygodnie spytał tak spokojnie, jak gdyby zwykłą rozpoczynał rozmowę. Jakże wać panna myślisz? Ja mniemam, że i Boguś równie sobie łatwo poradzi. Wtem zerwał się na równe nogi, bo drzwi otworzyły się szybko i ukazała się w nich panna Aleksandra. Twarz miała białą jak kreda, włos nieco rozrzucony, brew namarszczoną i zgrozę w oczach. Ujrzawszy leżącego miecznika, przyklękła nad nim i poczęła ręką dotykać jego głowy i piersi. Miecznik odetchnął głęboko, otworzył oczy, podniósł się na wpół i jął rozglądać się po komnacie, jakby zbudzony ze snu. Następnie, wsparłszy się ręką o ziemię, popróbował wstać, co mu się po chwili przy pomocy panienki udało, więc doszedł chwiejnym krokiem do krzesła i rzucił się w nie. Oleńka dopiero teraz dostrzegła pannę Kulwiecównę leżącą na sofie. Czy się waść zamordował? Spytała Sakowicza. Uchowaj Boże! Odrzekł starosta Oszmiański. Rozkazuję ci rozwiązać. Tyle było mocy w jej głosie, że Sakowicz nie odrzekł ani słowa, jak gdyby rozkaz wyszedł od samej księżnej Radziwiłłowej. I począł rozwiązywać zemdloną pannę Kulwiecównę. A teraz, rzekła panna, idź do twego pana, którym tam leży na górze. Co się stało? Krzyknął oprzytomniawszy Sakowicz. Wać panna odpowiesz za niego. Nie przed tobą, sługo, precz! Sakowicz skoczył jak opętany.

0: Reklama.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
2: Jak tak? To Allegro.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Audycja sponsorowana. Blisko Ciebie. Podcast o usługach społecznych. Niniejszy materiał został przygotowany w ramach projektu Koordynacja Polityki Społecznej w Wielkopolsce, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027.
1: Blisko Ciebie, podcast o usługach społecznych. Maciej Gładysz, witam serdecznie. Tematem dzisiejszego odcinka są zadłużenia i w związku z tym nasz gość Michał Cichocki, witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Na początek pewnie najlepiej będzie zacząć od przedstawienia, zdiagnozowania, jak wygląda taki przeciętny, zadłużony Kowalski w Wielkopolsce.
2: To nie jest łatwo powiedzieć, bo na ogół, kiedy myślimy o osobie zadłużonej, to przychodzi nam do głowy właściwie każdy. Bo każdy z nas ma jakieś zadłużenie, no albo w każdym razie prawie każdy. Nie unikniemy kredytów, nie unikniemy pożyczek, szczególnie żyć się z niej tak łatwo i tak bardzo jesteśmy nęceni różnego typu ofertami. Natomiast kiedy my myślimy w obszarze pomocy społecznej o problemie zadłużenia, to myślimy o nim jako o problemie, czyli myślimy o tych osobach, które nie tyle mają zadłużenia, czyli zobowiązania finansowe do spłacenia, które mamy wszyscy, ale o tych, którzy mają problemy ze spłatą tych zadłużeń, albo mówiąc jeszcze precyzyjniej, mają przeterminowane zobowiązania, za które nie zapłacili. I tak naprawdę od tego momentu pojawia się dług. Musimy pamiętać o tym, że dług to jest przeterminowane zadłużenie. Nie każdy kredytobiorca jest osobą, która ma długi. Dług mamy wtedy, kiedy go nie spłacamy terminowo. I jak spojrzymy na tak zdefiniowany dług, to w skali Polski osób zadłużonych, tego też się nie da bardzo jasno i klarownie przedstawić, bo brakuje nam jasnych statystyk w tej materii, ale korzystając z tych danych, które mamy, możemy powiedzieć, że około 2,5 miliona dorosłych Polaków to są osoby, które mają przeterminowane zobowiązania na średnią kwotę około 30 tysięcy złotych, więc już znaczną. W wypadku wielu osób 30 tysięcy to nie jest wielki problem, to się da z bieżących wpływów uregulować w przeciągu kilkunastu miesięcy, ale dla wielu osób jest to po prostu kwota zadłużenia zupełnie nieosiągalna, a trzeba pamiętać o tym, że jest średnia, ze średnimi to jest tak, że całkiem spora grupa osób ma mniejsze, ale jest spora również grupa osób, która ma to zadłużenie zdecydowanie większe. I 2,5 miliona Polaków to jest 8-10% dorosłej populacji. Jakby to przełożyć na realia województwa wielkopolskiego, gdzie jeszcze trudniej wyciągnąć jakąś taką jednoznaczną statystykę, to wyjdzie pewnie ponad 200 tysięcy osób, które zmagają się z problemem zadłużenia. A kiedy mówimy zmagają się, to mamy na myśli nie tylko to, że spłacają, że kombinują skąd spłacić. Są osoby, które nie śpią po nocach. To są osoby, które nie odbierają telefonów, bo obawiają się, że po tej drugiej stronie będzie komornik, albo wierzyciel, albo przedstawiciel banku, albo ktokolwiek inny. To są osoby, którym być może ciężko jest zjeść w domu kolację przy wspólnym stole, bo ukrywają przed rodziną ten problem, albo nie chcą o nim mówić, nie chcą się z nim na co dzień zmagać. To są osoby, które unikają swoich znajomych i przyjaciół, bo już od nich napożyczali. To są osoby, które być może, i to już są te sytuacje najbardziej dramatyczne, rozważają, czy mogą dalej żyć, czy nie popełnić najzwyczajniej w świecie samobójstwa, bo pamiętajmy o tym, że wśród przyczyn samobójstwa w Polsce, a ten odsetek samobójców jest ciągle bardzo duży, znaczna ich część to są samobójstwa z przyczyn ekonomicznych, czyli możemy się domyślać, że gdzieś w tle jest również problem kryzysu zadłużeniowego. Także problem jest ogromny, problem jest nabrzmiały, a to, co dla mnie najbardziej w tym bolesne, że jest to problem, którego no, nie postrzegamy, o którym bardzo rzadko rozmawiamy i dla którego nie mamy rozwiązań, bo jeżeli spojrzymy na inne istotne, ważne problemy społeczne w Polsce, problem niepełnosprawności, problem zdrowia psychicznego, problem bezdomności i wiele innych, w każdym z nich czujemy, że zasoby poświęcane przez państwo, przez społeczeństwo na rozwiązanie tego problemu są zbyt małe, że brakuje nam usług, że brakuje nam metod, że moglibyśmy być bardziej efektywni i skuteczni, ale jednak coś robimy. Natomiast w problemie wsparcia osób w kryzysie zadłużenia de facto nie robimy w Polsce nic, bo to, co robimy, co pojawia się marginalnie od czasu do czasu i gdzieniegdzie, statystycznie można powiedzieć, że jest pomijalne. Więc mamy ogromny problem dotyczący 10% społeczeństwa, a pewnie w perspektywie i większej liczby, z którym właściwie nic nie robimy, ani jako państwo, ani jako społeczeństwo, ani w dużej mierze jako organizacje pozarządowe. Nie zajmujemy się tym problemem, więc jest on choćby dlatego bardzo istotny, ale też dla osób, które chciałbym na niego spojrzeć z zewnątrz, tak spojrzeć trochę teoretycznie, to już problem bardzo ciekawy, bo odpowiedź na pytanie, czemu nie zajmujemy się problemem, który jest tak nabrzmiały i tak ogromny, jest po prostu z czysto teoretycznego punktu widzenia problemem niezwykle interesującym.
1: To za chwilę może jeszcze spróbujemy poszukać odpowiedzi na to pytanie i spróbujemy porozmawiać o tym jednak, jak można próbować rozwiązać ten problem, ale wróćmy na chwilę jeszcze do tego statystycznego zadłużonego, czyli wiadomo, że nie jesteśmy w stanie określić konkretnej kwoty, od której możemy mówić o problemie zadłużenia, no bo to jest bardzo indywidualne w przypadku różnych osób, ale czy mamy jakieś takie, nie wiem, dane statystyczne, jak to wygląda, czy któraś z grup jest bardziej na to narażona, przedział wiekowy, mężczyźni, kobiety, czy to się w ogóle da sprawdzić?
2: Rozmaite grupy społeczne albo osoby, które doświadczają innego typu problemów, albo różnicują się ze względu na płeć, rzeczywiście rezonują z tym problemem długu w różny sposób, ale ja byłbym bardzo ostrożny od wskazywania, że któraś z tych grup jest jakoś szczególnie bardziej narażona. No oczywiście osoby starsze ze względu na to, że mają niższe dochody, że nie mają możliwości dorobienia, ze względu również na to, że są przynajmniej tak postrzegane jako osoby, które łatwo naciągnąć na jakąś pożyczkę albo oszukać finansowo, są jakoś tam szczególnie narażone. Ale również osoby młodsze, które wchodzą dopiero w życie, nie mają doświadczeń, nie przetestowały jeszcze na własnych plecach iluś tam porażek finansowych, no są zagrożone tym, że po prostu popełnią błędy wynikające z naiwności, z pośpiechu. Osoby z niepełnosprawnością, osoby chore, no tu być może bym powiedział, że jest jakiś szczególny taki moment w życiu człowieka, kiedy pojawiają się problemy zdrowotne, bo kiedy pojawia się problem zdrowotny, pojawia się kryzys zdrowotny, tak naprawdę jesteśmy w stanie poświęcić każdą kotwicę naszego bezpieczeństwa, żeby ratować życie swoje lub krewnego. I bardzo wiele osób, które trafiają do nas z prośbą o to, żebyśmy im w jakiś sposób pomogli w rozwiązaniu problemów zadłużenia, to są osoby, które w swojej historii mają właśnie kryzys zdrowia, nawet nie własnego, bardzo często partnera, kogoś z rodziny, i to zadłużenie w tej czy innej formie, które się pojawia, no, ma swoje źródło w próbie ratowania życia drugiej osoby, a jego skutki finansowe zostają już na długie lata, niezależnie od tego, czy ktoś wyzdrowiał, czy nie. One i tak zostają i tak kogoś obarczają swoimi trudnościami. Także bardzo trudno to jasno przedstawić, a trzeba pamiętać o tym, że w ogóle dług jest specyficznym zjawiskiem, bo on żyje z życiem człowieka. Mówi się o długu w cyklu życia. Inaczej zadłuża się bezpiecznie osoba młoda, kiedy ma przed sobą długą perspektywę spłaty, kiedy ma przed sobą perspektywę poprawiających się warunków życiowych i poprawiających zarobków i kiedy ma ogromne potrzeby, na przykład edukacyjne czy mieszkaniowe. Inaczej osoba w średnim wieku, która ma już ustabilizowaną sytuację finansową, raczej skupia się na tym, żeby spłacać na bieżąco swoje zobowiązania, ewentualnie realizować bieżące potrzeby i wtedy się zapożycza na ich potrzeby, także edukacji dzieci. Inaczej osoba starsza, która powinna oczywiście w większym stopniu dbać o bezpieczeństwo finansowe, ma często mniejszą poduszkę finansową, ale również przed sobą krótszą perspektywę spłaty, więc dług żyje w życiu i w zależności od tego, jak my z tym cyklem życia jesteśmy zaprzyjaźnieni, jak dobrze z nim rezonujemy, to ten dług będzie na nas mniej czy bardziej negatywnie oddziaływał.
1: Czy trochę z przymrużeniem oka można powiedzieć, że statystyczny zadłużony wymyka się wszelkim możliwym statystykom?
2: A w ogóle wszyscy mamy tendencję wymykać się ze statystyką i statystyka zawsze nas oszukuje i powoduje, że jesteśmy człowiekiem tylko w połowie albo w trzech czwartych, ale tak, zadłużenia na pewno wymykają się, ale też wymykają się statystyką nie tylko dlatego, że trudno to algebraicznie podsumować, ale również dlatego, że brakuje nam danych, które można by do silników statystycznych wrzucić i po prostu jakieś statystyki wyliczyć. To jest ogromny problem w próbie pomagania osobom zadłużonym. Tak naprawdę chciałoby się pomagać efektywnie. Pomagać efektywnie można wtedy, kiedy opieramy naszą pomoc, naszą koncepcję pracy na dowodach. A tych dowodów nam trochę brakuje. My mamy bardzo dużo anegdot o zadłużonych, które sobie zbieramy na przykład w toku swojej pracy, ale brakuje nam faktów, wiedzy, rzetelnych badań, też takich badań, które nie są bardzo mocno sprofilowane jakąś koncepcją, bo dług to jest też coś, o czym bardzo często myślimy w kategoriach etyczno-moralnych i to się przebija nawet przez badania naukowe, które często także w swoim backgroundzie zakładają jakąś, czy to teorię, czy system wartości, a ten system wartości powoduje, że patrzymy na ten dług zupełnie inaczej, niż moglibyśmy patrzeć przyjmując inny system wartości, więc znowu nie do końca jesteśmy pewni, czy te dane którymi dysponujemy, a które i tak przynajmniej w przypadku Polski są dosyć marne jakości ilościowej i jakościowej, czy one na pewno są wiarygodne.
1: No ale żeby próbować rozwiązać jakiś problem, trzeba najpierw postawić jakąś diagnozę, czy w związku z tym, o czym pan wcześniej też mówił, tu mamy jakiś problem z postawieniem też tej diagnozy, żeby dalej właśnie szukać rozwiązań pomocowych?
2: Znaczy mamy na pewno problem ze szczegółowym obrazem, ale z diagnozą raczej nie, bo jeżeli przyjrzymy się rzeczywistości społecznej, nawet nieszczególnie uzbrojonym w aparaturę naukową okiem, to zobaczymy, że ten dług jest, bo zobaczymy go u naszego sąsiada, u naszego krewnego, u nas, na naszym własnym koncie, nawet jeżeli nie ma tam niespłaconych zobowiązań, no to zobaczymy te ryzyka, więc bardzo łatwo poczuć. Bardzo łatwo to zobaczyć ludzi w kryzysie zadłużenia. Równie łatwo, co w każdym innym kryzysie, bo niemalże każda osoba, która zmaga się z poważnym problemem społecznym, czy to problemem niepełnosprawności, czy zdrowia psychicznego, czy bezdomności, czy uzależnienia, w 50%, takie są nasze doświadczenia w pracy z tym problemem, to są również osoby, które zmagają się z problemem zadłużenia. Czasami on był źródłem ich obecnej sytuacji, czasami jest następstwem, skutkiem albo jakąś sprawą towarzyszącą, ale niemalże każdy z osób znajdujących się w trudnej sytuacji prędzej czy później w ten problem zadłużenia się chcąc, nie chcąc wkręci, więc jest on naprawdę widoczny. Ale jest coś w tym, co w tym pytaniu o diagnozę i trudności w diagnozie. Na przykład w Polsce w ostatnich latach dosyć intensywnie po zmianach ustawowych rozwijają się centra usług społecznych. Przekształcają się gminne ośrodki pomocy społecznej w bardziej nowoczesną, bardziej odpowiadającą dzisiejszym realiom i potrzebom mieszkańców instytucje, czyli centra usług społecznych, oferujące mieszkańcom usługi społeczne. Rozpoczęcie, czy właściwie bieżąca działalność centrum usług społecznych musi być związana z przeprowadzeniem diagnozy problemu społecznego. Taka diagnoza jest przeprowadzana w sposób formalny, albo przez samo Centrum Usług Społecznych, albo przez wynajętą firmę badawczą, na podstawie badań wśród mieszkańców, ankiet, testów i tak dalej. I co ciekawe, nie mam znowu pełnego obrazu statystycznego, ale z tych miejscach, w których zaciągnąłem informacje, okazuje się, że w tych badaniach na temat potrzeb w zakresie koniecznych potrzeb świadczenia usług społecznych, problem zadłużeń się nie pojawia. A z drugiej strony on jest ewidentny. Więc pytanie, w jaki sposób może problem, który jest ewidentny i którego doświadcza statystycznie, znowu ogólniając 10% mieszkańców danej gminy, nie odbijać się w tym badaniu. Mieszkańcy nie postrzegają go jako istotny, więc go nie zgłaszają. Bardzo możliwe, ale przecież problemy to nie tylko problemy, które ludzie postrzegają jako istotne. Kilkanaście lat temu nie postrzegaliśmy problemów osób LGBT jako problemu istotnego społecznie. Nie postrzegaliśmy problemu neuroatypowości jako problemu istotnego. To jest kwestia naszej świadomości. Natomiast rzetelne badania powinno pokazywać problem, a nie świadomość mieszkańców na temat problemu. Więc nawet na tym poziomie, kiedy projektujemy systemowo w skali kraju usługi społeczne w poszczególnych społecznościach lokalnych, w poszczególnych gminach, my nie diagnozujemy problemu, bo narzędzia diagnostyczne, którego tego używamy, są wyposażone albo w filtry, które rozmywają ten obraz i nie pozwalają nam go dostrzec, albo brakuje detektorów, które akurat ten problem byłyby w stanie wychwycić, określić jego skalę i potrzeby interwencji. I to jest wyzwanie, na pewno wyzwanie na najbliższy czas, bo dziś mamy 100 CUS-ów, jutro będziemy mieli 200, a za kilka lat będzie ich pewnie 1000, albo będzie Centrum Usług Społecznych funkcjonowało w każdej gminie. I dobrze by było, żeby te instytucje odpowiadały na istniejące problemy. Również problem zadłużenia, bo on jest przynajmniej w naszej optyce problemem bardzo istotnym.
1: Tym bardziej, że powinno być chyba tak, że do problemów osób powinniśmy podchodzić kompleksowo i tak jak pan wspominał, jeśli problem zadłużenia dotyczy w znacznej mierze osób czy z niepełnosprawnością, czy osób starszych i taka osoba w cudzysłowie trafia i prosi o pomoc, częściowo tylko tą pomoc dostanie, no bo nie jest rozwiązany jeden z problemów, czyli zadłużenie, no to do końca chyba nie jest to, o co chodzi.
2: Dokładnie. Mamy te doświadczenia w obszarze aktywizacji czy integracji społeczno-zawodowej. W tym obszarze pracujemy w Polsce od lat, przynajmniej od kiedy pojawiła się ustawa o zatrudnieniu socjalnym i centra oraz kluby integracji społecznej, aktywizujemy społecznie zawodowo osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. I bardzo szybko nauczyliśmy się w tych podmiotach, że nie da się skutecznie aktywizować społecznie i zawodowo osób, które na przykład są uzależnione. Rozwiązanie problemu uzależnienia albo musi poprzedzić proces aktywizacji, albo musi mu współtowarzyszyć i oba procesy muszą odbywać się równolegle. z problemem zadłużenia jest bardzo podobnie. Nie zaktywizujemy zawodowo na oficjalnym, legalnym rynku pracy osoby, która zmaga się z zadłużeniem i która wie, że znaczna część jej dochodu będzie musiało być na bieżąco przeznaczone na spłatę zaległości z przyczyn czysto ekonomicznych. To jest racjonalny rachunek ekonomiczny tej osoby. Podjęcie pracy w jej wypadku się po prostu nie kalkuluje. Przynajmniej na tym poziomie rachunku ekonomicznego, bo kiedy pracujemy z taką osobą, pokazujemy, że to nie jest jedyny poziom, w którym warto o własnym życiu myśleć i to nie jest jedyny czynnik, który trzeba brać pod uwagę, podejmując decyzję o kierunku swojego działania, ale wiemy, że to nie zadziała. Natomiast tu świadomość jeszcze nie jest tak daleko posunięta, jak na przykład w wypadku osób z uzależnieniem. Bardzo często zresztą w ustawie o zatrudnieniu socjalnym, która reguluje funkcjonowanie centrów integracji społecznej, tam jest cała lista przesłanek, które mogą, które powinny być spełnione, aby osoba mogła być do centrum integracji społecznej skierowana. I wśród tych przesłanek znajduje się między innymi uzależnienia pod warunkiem, że osoba ukończyła jakiś etap terapii uzależnień. Więc nawet w samej ustawie jest świadomość tego, że to są procesy, które nie mogą być od siebie rozdzielone, że one są wzajemnie powiązane. Co do zadłużenia, no to oczywiście w ustawie o zatrudnieniu socjalnym, podobnie jak w ustawie o ekonomii społecznej, jakimkolwiek akcie prawnym w Polsce, zadłużenie nie pojawia się w żaden sposób. Czyli oficjalnie nie jest ona domyślną przesłanką wskazującą na to, że osoba jest zagrożona wykluczeniem społecznym. Problem zadłużenia na dobrą sprawę nie pojawia się w żadnym akcie prawnym w Polsce, no poza oczywiście ustawami, które wprost do tego się odnoszą, na przykład ustawie o kredycie konsumenckim czy o upadłości konsumenckiej, tam się te elementy pojawiają i dobrze, ale to są jak gdyby ustawy dedykowane tylko temu problemowi. Natomiast w szeroko pojętym spektrum ustaw o dotyczących pomocy społecznej i ich okolic problem zadłużenia nie wybrzmiewa w ogóle. Podobnie w dokumentach strategicznych nie wybrzmiewa. Mamy strategie dotyczące rozwiązywania problemu bezdomności, uzależnień, tego, owego, rozwoju ekonomii społecznej. W tych dokumentach również nigdzie, albo prawie nigdzie, bo chlubne wyjątki się zdarzają od czasu do czasu, choć rzadko, problem zadłużeń także się nie pojawia.
1: No a bez rozwiązania tego problemu ta osoba cały czas pozostaje w tym obiegu pomocy społecznej, nie wychodzi z niego.
2: Tak, zacząć musi się od świadomości problemu. Jeżeli będziemy mieli świadomość problemu, my jako ludzie, którzy sami możemy doświadczyć tego problemu i jesteśmy w stanie się trochę profilaktyzować i bronić przed tym problemem, to nam pomoże. Jeżeli będziemy mieli tą świadomość, że dotyczy to innych, to może będziemy nieco cieplejszym okiem patrzyli na programy i środki wydatkowane na rozwiązanie tego problemu. Jeżeli na poziomie lokalnym będzie świadomość wśród osób podejmujących decyzje albo realizujących usługi społeczne, to także jest szansa, że będziemy w stanie ten problem rozwiązać. No i w końcu świadomość na takim poziomie krajowym, rzeczywiście poziomie decydentów, poziomie ustawowym, prawnym. Bez tych elementów nic się nie da zrobić, bo tak naprawdę konkretna usługa musi funkcjonować w pewnym ekosystemie prawno-techniczno-organizacyjnym. Dopiero wtedy może się rozwijać.
1: A czy faktycznie nic się nie da w tej chwili zrobić? Czy mamy w jakiś sposób związane ręce? Czy jednak ta pomoc jest, ale jeszcze gdzieś tam raczkuje i jest niewystarczająca?
2: No właśnie rzecz w tym, że jej nie ma. I jakkolwiek brzmi to bardzo mocno, ja za chwilę będę przekonywał, że z drugiej strony trochę rzeczy jest i o tym, co jest, będę chciał opowiedzieć, to systemowo takiego rozwiązania nie ma. Bo skuteczna pomoc dla osób zadłużonych w pewnym sposobie myślenia o pomaganiu zadłużonym, który sobie wypracowujemy w Poznaniu, to jest pomoc, która po pierwsze jest bezpłatna. I to jest rzecz kluczowa. Znaczy osoba zadłużona ma kluczowe problemy finansowe w spłacie swoich zobowiązań. Jeżeli pomoc w tym ma być płatna, no to ona w sposób oczywisty jest nieefektywna i właściwie nie warto sobie na to szczępić języka. Po drugie, powinna być ona powszechna, czyli powinna być dostępna dla każdego, blisko jego miejsca zamieszkiwania, powinna być niskoprogowa. W Polsce nie mamy systemowo spełnionego ani jednego, ani drugiego warunku. Funkcjonują jakieś usługi, które są usługami płatnymi, komercyjnymi i na dodatek są to usługi znajdujące się poza jakąkolwiek kontrolą czy jakimkolwiek nadzorem, czyli bardzo trudno osobie, która miałaby z niego skorzystać, nawet jeżeli byłoby ją stać na skorzystanie z tej usługi, ocenić wiarygodność podmiotu, który tą usługę świadczy. Z drugiej strony mamy nieliczne, naprawdę nieliczne w skali kraju inicjatywy, czy to samorządowe, czy pozarządowe, związane z pomaganiem osobom zadłużonym, ale one po pierwsze są bardzo lokalne, znajdują się w kilku miejscach na terenie Polski, po drugie są efemeryczne, to znaczy czas trwania tych programów czy tych inicjatyw częstokroć ograniczony jest już nawet nie długością życia i pasji lidera, który taką inicjatywę rozpoczyna, ale po prostu dostępem do dosyć skąpych źródeł finansowania, które pozwalają takie działania finansować. Czyli będąc osobą zadłużoną w Polsce, nie mamy żadnej gwarancji, że w swoim otoczeniu znajdziemy jakąkolwiek usługę, kogoś, kto może nas wesprzeć. Na pewno nie mamy gwarancji, że będzie to usługa wysokiej jakości, w jakiś sposób ustandaryzowana i że będzie ona blisko. No, nam się zdarzyło w Poznaniu, kiedy próbujemy realizować programy wspierające osoby zadłużone, że dzwonią do nas osoby z terenu województwa pomorskiego, dowodząc, słysząc argument, że niestety nie możemy pomóc, bo mamy dofinansowanie jedynie skierowane na mieszkańców województwa wielkopolskiego, a poza tym to daleko, dostajemy informację, no jak daleko, no to jest zaledwie 300 kilometrów, my sobie damy radę. To znaczy, jeżeli człowiek znajdujący się naprawdę w bardzo trudnej sytuacji, żeby znaleźć swoją dla siebie pomoc, mówi, że 300 kilometrów to nie jest problem, to pokazuje moim zdaniem skalę problemu dostępności tego typu usług.
1: No tak, ale z jednej strony pan mówi, że nie ma, a jednak gdzieś tam wybrzmiewa, że coś jest. To co jest?
2: Co jest, to przede wszystkim są zasoby. Mamy w Polsce podmioty ekonomii społecznej, mamy centra integracji społecznej, mamy całkiem rozbudowane i jakoś tam funkcjonujące, i to naprawdę jest jakieś osiągnięcie tych 30 lat naszej transformacji, system pomocy społecznej. On ma swoje deficyty, swoje braki, ale on funkcjonuje, jest powszechnie dostępny, więc jest na czym oprzeć i taki system w Polsce budować. Po drugie, no mamy całkiem sporą liczbę entuzjastów, osób, które chcą pracować, chcą pomagać, chcą i odpowiadają na rozmaite typy problemów społecznych, jakie się pojawiają, takie, których kiedyś nie było. Bo to w ogóle jest ciekawe w rzeczywistości społecznej, że ona bardzo się zmienia, ona jest bardzo dynamiczna. Pojawiają się w niej problemy, których nigdy wcześniej nie widzieliśmy, nie wiem, problem dostępności cyfrowej na przykład. 20 lat temu nikt nie pomyślał, że coś takiego może dla nas być problemem. Pojawiają się problemy, które wcześniej funkcjonowały, ale z jakichś powodów ich nie dostrzegaliśmy. Nie wiem, przed 89 rokiem problem bezdomności. Był pewnie, ale go nie widzieliśmy, on się pojawił w pewnym momencie. Problem osób w kryzysie zdrowia psychicznego. On również zmieniła się optyka patrzenia i on zupełnie inaczej dziś wybrzmiewa niż jeszcze 10, 15 czy 20 lat temu. Więc różne problemy, które nie istnieją, się pojawiają i bardzo szybko znajdują się ludzie, którzy chcą się nimi zajmować, którzy mają umiejętności, kompetencje, pasję, chęć i będą to robić. Więc to są zasoby, które w Polsce mamy i one po części zaczynają działać. Pojawiają się w różnych miejscach w Polsce pierwsze inicjatywy, pierwsze pomysły na to, żeby próbować osobom w kryzysie nadmiernego zadłużenia jakąś pomoc zaoferować. No my również tutaj w Poznaniu, w grupie osób, która z różnych źródeł do tego problemu znalazła dojście, bo są wśród nas psychologowie, którzy w swojej praktyce na przykład psychoterapeutycznej zmierzyli się z tym, o czym mówiliśmy wcześniej, że nie da się rozwiązać tylko jednego problemu, jeżeli on jest skojarzony z innym. I nagle sobie uświadomili, że to ten ogromny wysiłek psychoterapeutyczny, jeżeli nie zostanie rozwiązany problem dosyć fundamentalny zadłużenia tej osoby, nie będzie skuteczny, więc pomyśleli, że warto byłoby się tym problemem zająć od strony psychologicznej. Pojawili się pracownicy socjalni, którzy zauważyli, że tak naprawdę znaczny odsetek klientów pomocy społecznej to są osoby zadłużone. Także osoby z bardzo różnych profesji, zgrała się grupka tego typu osób, w tym również na przykład prawnicy, którzy pomagali w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, i wspólnie próbujemy tego typu programy wsparcia dla osób zadłużonych w Poznaniu i w Wielkopolsce realizować, ale nie myślimy o tym jedynie jako o świadczeniu usług. Tak naprawdę bardzo szybko uświadomiliśmy sobie, że to jest działanie na krótką metę. Pomożemy kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu, nawet kilkuset osobom, bo o takiej grupie osób, z którymi pracowaliśmy, możemy w ostatnich latach mówić. To jest nadal kropla w morzu. Więc żeby rzeczy rozwiązać, próbujemy również budować pewien system, pewną wizję, pewien model systemu pomocy dla osób w kryzysie nadmiernego zadłużenia i próbujemy ten model w jakiś sposób upowszechniać. Najpierw lokalnie, tutaj u nas, może szerzej i w skali całego kraju, być może z czasem będziemy mieli również wpływ jakoś na rzeczywistość systemowo-prawną, tak żeby ten problem został dostrzeżony i znalazł rozwiązania ponadlokalne.
1: Czyli to w tej chwili, można powiedzieć, jest takie przecieranie szlaków, próbowanie cały czas różnych metod działania. Pewnie nie zawsze się udaje.
2: Tak, bo tu się pojawia taki ważny temat w pracy nad nowymi albo słabo rozpoznanymi problemami społecznymi, że tą pracę trzeba by wykonywać w sposób innowacyjny. W ogóle w szeroko pojętej pomocy społecznej i ich okolicach, my, ludzie działający w tym obszarze, na ogół tkwimy w klinczu dwóch tendencji. Z jednej strony sama rzeczywistość natury problemów, z którymi się zmagamy, wymusza na nas innowacyjność, bo one są bardzo ważne, my chcemy je rozwiązać, natomiast ich specyfika powoduje, że zastanek

0: zaadaptujemy do nowych problemów rozwiązania, które funkcjonują w innych obszarach. To może być innowacja polegająca na tym, że po prostu przyjrzymy się, co w tym obszarze dzieje się w innych miejscach na świecie i spróbujemy te rozwiązania zaadaptować do polskich warunków, a dodam, że na świecie trochę się dzieje w przeciwieństwie do Polski, więc jest od kogo się uczyć i skąd czerpać dobre wzory. No i w końcu trzecia metoda, możemy po prostu popuścić wodze wyobraźni i spróbować zrobić coś tak, jak nam się wydaje, że się da. I to, jak pan wspomniał, jest związane z ryzykiem, bo rzeczywiście możemy podjąć działania, które nie przyniosą rezultatu, które nie dadzą efektu, którego się spodziewaliśmy. W każdej innowacji, czy to będzie innowacja społeczna, czy to będzie innowacja technologiczna, z tym ryzykiem trzeba się liczyć, ale też potencjalna nagroda jest ogromna, bo w wypadku osób zadłużonych tą nagrodą jest po prostu człowiek, który wstaje, a w przeciwnym razie by leżał i nie podniósł się nigdy. Co więcej, który by pewnie upadał coraz bardziej. A propos upadania, to z zadłużaniem mamy jeszcze jeden problem, o którym wcześniej, znaczy wiele problemów, o których wcześniej nie mówiłem, ale ten akurat przysłowiowe upadanie przyszedł mi do głowy. My mamy problem z językiem. Nawet ja na tym spotkaniu cały czas mówię osoby zadłużone, dług i tak dalej, a bardzo ważnym wątkiem innowacyjnego podejścia do problemu zadłużenia byłoby wymyślenie nowego języka mówienia o tym problemie, bo język, w którym mówimy o zadłużeniu, w ogóle język, w którym mówimy, nie jest obojętny. On modeluje na sposób postrzegania rzeczywistości, a język, w którym mówimy o problemie zadłużenia, jest po prostu językiem przerażającym. Na najbardziej skuteczne w warunkach polskich rozwiązanie problemu zadłużenia, które mamy zapisane w naszym akcie, w naszych aktach prawnych, czyli upadłość konsumencka, on oczywiście nie jest dla wszystkich, on ma swoje wady, ale dla bardzo wielu osób on jest rzeczywiście ratunkiem bardzo skutecznym, bo takim twardym, prawnie określonym, ale zwróćcie Państwo uwagę na jego nazwę, upadłość konsumencka. A jak się nazywa klient, który po 20 latach zmagania się z gigantycznymi problemami, stanął na nogi, postanowił wziąć się w garść, znaleźć pomoc, ogłosić wniosek, przejść skomplikowaną procedurę sądową, spędzić w niej kilka lat spłacając swoje zadłużenie w takim zakresie, w jakim sąd określił. Jak nazywamy tego człowieka? No tego człowieka nazywamy upadłym. No jeżeli myślimy o tych, którzy z problemu zadłużenia wyszli jako upadłych, to naprawdę nie będziemy jako społeczeństwo mieli w sobie determinacji, chęci, woli, żeby takim osobom pomagać.
1: Czyli na pewno, jeśli chodzi o szukanie rozwiązań, determinacja, podpatrywanie innych i nie poddawanie się.
0: Tak, myślę, że nie poddawanie się byłoby czymś bardzo istotnym, ale też czymś bardzo, bardzo trudnym, bo tu rzeczywiście pasja i determinacja nie wystarczy. Tu potrzeba konkretnych zasobów. To są roboczo godziny, które należy spędzić z osobami potrzebującymi wsparcia i no te roboczo godziny trzeba skądś wziąć, z czegoś opłacić, w jakiś sposób zorganizować. To nie jest tak, że to muszą być w pełni profesjonalne programy, że wymagają zatrudnienia fachowców, którzy ukończyli aplikacje prawne. Bardzo często tak o tym myślimy, że osobie w kryzysie zadłużenia powinien pomagać prawnik. No nasze doświadczenia są takie, że nie. Po pierwsze, perspektywa prawna jest zbyt ograniczona, a problem, tak jak mówiliśmy wcześniej, jest problemem wielowektorowym. Ma on bardzo wiele różnych odcieni i sam problem prawny jest tylko jednym z wymiarów tego problemu. Więc mi jest zdecydowanie bliżej do myśli, że doradcą do spraw zadłużenia. O takiej roli zawodowej myślimy tu w Poznaniu i taką rolę chcielibyśmy upowszechniać i w jakiś sposób opisać jako model pracy, że takim doradcą bardziej mógłby zostać pracownik socjalny czy asystent rodziny niż prawnik sensu stricte, bo wymaga to naprawdę szerokich kompetencji, choć zawsze ten prawnik jako specjalista, jako konsultant w sprawie, jako osoba świadcząca pewną jeszcze usługę specjalistyczną może być potrzebny.
1: No dobrze, ale jednak jeszcze spróbuję podpytać się o te konkrety, o to, co udało się chociażby tutaj w Poznaniu, w Wielkopolsce zrobić. Czy możemy podać jakieś konkretne przykłady konkretnej działalności?
0: Możemy. Znaczy ja reprezentuję tutaj w trakcie tej rozmowy przedsiębiorstwo społeczne, które kilka lat, już prawie 10 lat temu założyliśmy. Nazywa się ono wdzięcznie O Wykrzyknik Środek i w jego ramach realizujemy rozmaite inicjatywy. W ostatnich latach skupiamy się również na wsparciu osób w kryzysie nadmiernego zadłużenia. Ale co prawda nie reprezentując oficjalnie z woli swojej dyrekcji, ale w pewien sposób reprezentuję także na przykład Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, w którym pracuję i prowadzę Klub Integracji Społecznej. W obu tych miejscach od kilku lat skupiamy się właśnie na pracy z osobami zadłużonymi. Jeżeli chodzi o ośrodek, podjęliśmy działania zmierzające do tego, żeby właśnie stworzyć, zaprojektować pewne innowacyjne usługi i spróbować je przetestować w realnych warunkach, jak one funkcjonują. Jedną z tych usług jest na przykład działający od kilku miesięcy w Poznaniu Klub Dłużnika.

0: znów mamy bardzo duże problemy i wyzwania związane z tą nazwą, bo ona wydaje się być nazwą dosyć stygmatyzującą, ale z drugiej strony bardzo czytelnie definiuje to, co chcemy robić. Chcemy spotykać się w warunkach klubowych, nieformalnych, nieprofesjonalnych, z osobami w kryzysie zadłużenia, żeby wspólnie zewnętrzni fachowcy i sami zadłużeni, pracując grupowo, poszukiwali sposobów na rozwiązanie swojego problemu, ale także przezwyciężali pewien kluczowy problem związany z zadłużaniem, czyli problem samotności osób zadłużonych. Wspominałem o tym, że dłużnicy są po prostu bardzo samotni, zostają ze swoim problemem sami, bo nie mają ani wsparcia instytucjonalnego, a często unikają wsparcia towarzysko-rodzinnego. Więc klub działa od kilku miesięcy w Poznaniu, w gościnnych progach Poznańskiego Domu Trzeźwości przy Alejach Marcinkowskiego. Spotykamy się raz w tygodniu od godziny 10 do 12, 14, w zależności od tego, jak wiatry motywacji i chęci uczestników, żeby w danym dniu popracować, powieją. Zapraszamy wszystkich. Nie ma zapisów, nie ma list obecności, nie ma RODO, które wypełniamy. Każdy może przyjść i anonimowo pobyć w tej grupie osób, rozmawiając, wysłuchując historii innych osób, ale także słuchając wykładów fachowców, specjalistów, których zapraszamy, na przykład komorników, prawników, osób, które zajmują się na co dzień upadłością konsumencką, mogą po prostu opowiedzieć o tym, jak technicznie podejść do konkretnego problemu, jak go rozwiązać, i mogą przy okazji także osobom w kryzysie się dać indywidualną poradę gdzieś w przerwie czy w drugiej części zajęć. Także zajęcia klubu się rozwijają. Mamy taką nadzieję i jesteśmy już po słowie z lokalną społecznością, że drugi taki klub dłużnika zostanie uruchomiony od kwietnia tego roku w Swarzędzu. Będzie funkcjonował znowu w gościnnych progach Klubu Integracji Społecznej Swarzędzkiego i też mamy bardzo nadzieję, że przyjrzymy się, jak taki klub funkcjonuje w mniejszej społeczności, bo oczywiście półmilionowy Poznań to jest inny potencjał, inne zasoby, żeby tego typu działania prowadzić, niż zdecydowanie mniejszy ośrodek, jakim jest Swarzędz, a bardzo by nam zależało, żeby takie kluby funkcjonowały po prostu w różnych miejscach, więc chcemy przetestować, jak sprawdzą się w większym i jak sprawdzą się w mniejszym mieście. Będziemy mogli, myślę, za jakieś pół roku, za jakieś 8 miesięcy podsumować ten etap testów i poszukać możliwości do dalszego funkcjonowania tych klubów, jeżeli w tej formule pracy się sprawdzą. To, co na razie dzieje się w Poznaniu, mnie napawa ogromnym optymizmem. Rzeczywiście to jest fajny rodzaj pracy, który rzeczywiście pozwala się skonfrontować ludziom z problemem, przyjrzeć, zmienić optykę spojrzenia na własne życie, a także znaleźć fachową, konkretną pomoc w rozwiązywaniu problemu.
1: Czyli dużo pracy przed nami, dużo determinacji potrzebujemy, no i to, co gdzieś tam wybrzmiało, warto jednak pamiętać, że to jest problem, do którego trzeba podchodzić bardzo indywidualnie. Nie da się pewnie usystematyzować i teraz nagle znajdziemy złoty środek, jakieś złote rozwiązanie i wszystkie problemy w ten sposób będą rozwiązywane, bo to jednak no, za każdym tym problemem stoi zupełnie inna osoba ze swoimi różnymi zmartwieniami, troskami i kłopotami.
0: Tak, nie ma jednego rozwiązania, nie ma pewnie złotego środka, ale z drugiej strony nie jest tak, że jesteśmy skazani jedynie na myślenie, każdy przypadek jest inny. My bardzo mocno i usilnie dążymy do tego, żeby opracować jednak pewne modelowe rozwiązania pomocy osobom zadłużonym, bo nawet bardzo skomplikowaną rzeczywistość społeczną da się jednak w jakichś przybliżeniach idealizacji opisać i wskazać jakieś kierunki działania, które pozwolą metodycznie, systemowo i systematycznie podejść do rozwiązywania problemów, nawet jeżeli na końcu tej drogi pracy z każdym człowiekiem musimy wypracować indywidualną ścieżkę rozwiązywania problemu, ale to dla nas działających, znowu użyję tego terminu, szeroko pojętej pomocy społecznej albo pomocy integracji społecznej, nie jest to nic nowego. Tu praca zawsze wiąże się z tym, że budujemy indywidualne strategie, indywidualne programy. To słowo indywidualne jest po prostu wszechobecne w pomocy społecznej, bo nie da się inaczej. Ale to nie znaczy, że indywidualne jest niemetodyczne. Potrzebujemy odgórnej, ustalonej, zdefiniowanej, opisanej metodyki, narzędzi pracy i te budujemy z kolei w ramach drugiego naszego pomysłu innowacyjnego, czyli pomysłu na lokalnego doradcę do spraw zadłużenia. To jest taki pomysł, żeby zaprojektować, opisać, zdefiniować nową rolę zawodową, czyli właśnie rolę zawodową doradcy zadłużeniowego, którą to rolę jako pewnym sensie specjalizację w innych zawodach czy w innych profesjach pomocowych mógłby pełnić psycholog, pracownik socjalny, asystent rodziny, ktokolwiek inny. Mamy ten model już opracowany, bardzo liczymy na to, że zbudujemy jakieś wskaźniki związane z kwalifikacjami, które określą, jakie kwalifikacje powinien tak naprawdę, jakie umiejętności, kompetencje powinien taki doradca mieć. Mamy opracowane całkiem rozbudowane portfolio narzędzi, instrukcji, szkoleń przydatnych dla doradcy. Jesteśmy też obecnie na etapie testowania tego modelu, czyli wybieramy kilku, może kilkunastu przedstawicieli właśnie różnych zawodów pomocowych, od pracowników socjalnych, przez pracowników centrów, klubów integracji społecznej, po asystentów rodziny, którzy wykorzystując te materiały dydaktyczne, edukacyjne, modelowe, które opracowaliśmy, zmierzą się z kilkoma przypadkami osób zadłużonych w swoim otoczeniu instytucjonalnym, pomogą im pomóc, przyglądając się, w jakim stopniu te nasze materiały są uniwersalne, w jakim stopniu rzeczywiście im pomagają, czego im jeszcze brakuje, no bo wtedy będziemy je poprawiali. I mamy nadzieję, że jeżeli efektem tego testu będzie informacja, to działa. Ten model pracy, który opracowaliśmy, ma sens. Będziemy starali się go upowszechniać. No ja naprawdę marzę o tym, żeby w każdej gminie funkcjonował, działał lokalny doradca do spraw zadłużenia. W dużej gminie on może po prostu prowadzić biuro dla osób zadłużonych i tam pomagać. W mniejszej gminie to może być pracownik socjalny, który po prostu w ramach swoich obowiązków jako pracownik socjalny, jakiegoś dodatkowego pakietu tych informacji, skupi się na tych klientach, którzy mają problem zadłużeniowy, ale zrobi to kompetentnie, wyposażony w odpowiednią wiedzę, wyposażony w odpowiednie narzędzia, ale także wyposażony w to, że wie z kim może trudniejsze przypadki skonsultować, gdzie może zasięgnąć informacji, w jaki sposób może się wspierać szkoleniowo czy superwizyjnie, i takie wsparcie również chcielibyśmy tej grupie osób zapewnić.
1: W dzisiejszym odcinku to już wszystko i na koniec przypomnę tylko, że naszym gościem był dzisiaj Michał Cichocki, pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu i przedstawiciel przedsiębiorstwa społecznego Ośrodek Spółka ZOO.
2: Blisko Ciebie. Podcast o usługach społecznych. Niniejszy materiał został przygotowany w ramach projektu Koordynacja Polityki Społecznej w Wielkopolsce, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027. Audycja sponsorowana. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Krąg biblijny. Zaprasza Hubert Piechocki.
1: Witamy się z Państwem w kolejnym odcinku.
2: Szczęść Boże, bardzo nam miło. To już jest ponad 550 chyba, nie?
1: Dokładnie. To jest dokładnie, proszę Państwa, 553 spotkanie.
2: Okej, za dwa odcinki będą same trzy piątki. To jest, no będę drżał i nie będę pytał, kiedy będzie od tego momentu jeszcze 111 spotkań. Także to już zostawimy tę cyfrę, bardzo dla nas tutaj znamienną, ale idziemy dalej, chyba
1: za
2: kończymy
1: około
2: dzisiaj.
1: Za dwa lata mniej więcej, za ponad dwa lata nawet.
2: Kto wie, tak, jeżeli będzie tak, to będzie za dwa lata.
1: Gdzieś tam pewnie latem 2028
2: roku. Tak. Nie, no daj Boże, żebyśmy do tego dożyli.
1: 28 psalm, proszę Państwa, omawiamy już kilku tygodni. Dzisiaj będziemy go kontynuowali. Omawialiśmy sobie werset 5 ostatnio, czy teraz czytamy dalej?
2: Od 6 myślę, że już do końca, nie?
1: Czytam, proszę Państwa. Błogosławiony Pan usłyszał bowiem głos mego błagania. Pan moją mocą i tarczą. Moje serce Jemu zaufało. Doznałem pomocy, więc moje serce się cieszy i pieśnią moją go sławię. Pan jest mocą zbawczą dla swojego ludu, twierdzą zbawienia dla swego pomazańca. Ocal Twój lud i błogosław Twemu dziedzictwu. Bądź im pasterzem, na ręku nieś ich na wieki.
2: Tak jest.
1: Piękne bardzo te słowa. Pan jest moją mocą i tarczą.
2: Tak.
1: On się stał moim zbawieniem.
2: A dlaczego? Bo werset 6 mówi, bo usłyszał głos mojego błagania. Proszę Państwa, bardzo frapujący werset, jak zwykle.
1: Właśnie, bo jeżeli usłyszał głos błagania, to znaczy, że odpowiedział to błaganie, w którym go prosiliśmy o odwet.
2: O odwet. I teraz, proszę Państwa, macie to. Oczywiście, pan Hubert dał się złapać w sieć. Oczywiste. Dlaczego, proszę Państwa? Zobaczcie, jak świetnie jest ten werset ustawiony. To znaczy, jak on nam, o czym nam tak de facto mówi, a o czym nie mówi. Bo może mówić, ale ja wolę powiedzieć nie, bo wolę obronić Pana Boga może odrobinę w świetle Nowego Testamentu. Otóż zobaczcie stwierdzenie, błogosławiony Pan, bo usłyszał głos mojego błagania. I teraz powiemy, oczywiście, skoro usłyszał głos błagania, to znaczy odpowiedział mi na moją prośbę. Tak to ja ustawię. I teraz pytamy, oczywiście w jaki sposób odpowiedział? Czy odpowiedział tak, jak pragnął tego autor, czyli trzaśnij w ryja tych, którzy mnie potrzaskali, a więc odpowiedz mu tak samo, jak oni mi odpowiedzieli, czy odpowiedz mu jednak według twojego zamiaru.
1: No i oczywiście zapewne odpowiedź druga jest odpowiedzią prawidłową, jak druga. Się teraz okaże.
2: Tak, z tym, że co jest wielkie, proszę Państwa, że obojętnie w jaki sposób autor by nie odpowiedział, znaczy Bóg by nie odpowiedział, autor uznaje, że była to odpowiedź adekwatna, proszę zobaczyć, nie? Czyli mamy tutaj dwa stopnie, bardzo ważne, znaczy dwa bardzo ważne wnioski, o tak bym to nazwał, z tego wersetu, że po pierwsze Bóg odpowiedział, i autor odczytał tę odpowiedź jako odpowiedź satysfakcjonującą go, chociaż po drugie nie mamy wcale stwierdzenia w jaki sposób, a więc czy autor wysłuchał czy nie. To jest cudowna mądrość Boga, który kieruje zarówno losami tych, którzy skrzywdzili, ponieważ im odpowiada jakąś formą kary, ale też kieruje tym pokrzywdzonym, ponieważ pozwala mu zrozumieć, że taka, a nie inna forma kary, czyli jego odpowiedzi, była najsłuszniejsza. I to dlatego, że Bóg tak postanowił, a nie dlatego, że autor go prosił. Nie? Dlatego to jest dla nas niesamowicie cenne, zauważcie, to tak połączcie to z naszym ubiegłotygodniowym rozważaniem, że autor prosi go wręcz o karę adekwatną do skutków działania, czyli nawet co do formy działania. Bo ja bym powiedział, że ten werset, czwarty, ta ostatnia linia, oddaj im własnymi ich czynami, to znaczy oddaj im tak samo, jak oni zrobili mi. Czyli zarówno co do formy, jak i skutków moglibyśmy mieć właśnie to. Autor chce to widzieć, po prostu widzieć, ponieważ chce wiedzieć, że skoro spotkało ich to samo, co oni zrobili jemu, to jest to adekwatna odpowiedź, a więc Bóg go usłyszał. Ale proszę Państwa, coś, co właśnie o czym wspominaliśmy, że gdyby Bóg tak miał zadziałać, chociaż może oczywiście, bo nikt mu w tym nie przeszkodzi, to jednak autor by rozumiał, że ma całkowicie rację i Bóg podporządkowuje się pod jego żądania. Więc najczęściej tak nie będzie. Bóg na pewno wysłucha modlitwy pokrzywdzonego, ale sposób jego reakcji może być zupełnie nieoczekiwany inny. Tyle tylko, że jeżeli mamy teraz werset 6, to autor taki sposób, który mógł go nawet zaskoczyć, to będzie uważał za odpowiedź właściwą daną przez Pana Boga. Czyli nawet, Panie Boże, jeżeli nie odpowiedziałeś tak, jak ja bym to żądał, tak jak ja tego oczekiwałem, może tak to lepiej nazwiemy, to ja to uznaję jako odpowiedź właściwa. Dlatego, że po pierwsze to jest Twoja odpowiedź, a Ty jesteś Bogiem najmądrzejszym i zawsze pragniesz dobra wszystkich stron konfliktu, a po drugie Ty mnie uczysz przez to, czego ja doświadczam. I cała mądrość, właśnie ta moja uległość polega na tym, że ja to uznaję, że ja się z Tobą nie kłócę, bo mi się wydaje, że to jest za słabe, że to jest za mało i tak dalej. I Ty mnie uczysz również faktem, właśnie tym faktem, że Ty zmierzasz także do dobra tych, którzy krzywdę czynią, ponieważ wszyscy są dziećmi jednego Boga i ci dobrzy, i ci źli. To może, proszę Państwa, szokować, oczywiście, bo powiedzmy, że w słowa tego psalmu, widzicie Państwo, że to jest psalm typowo indywidualny, po prostu autora natchnionego coś spotkało, ale weźcie to również w kategoriach na przykład społecznych. Czy zażądalibyśmy, czy inaczej, czy tak byśmy odczytali ten psalm, gdyby naszymi przeciwnikami byli na przykład zwolennicy Adolfa Hitlera, a więc żołnierze, czy gestapo, czy SS, czy ktokolwiek, czy Wehrmacht, którzy uczynili tak wiele szkód na przykład naszemu narodowi, to ja już to zostawiam, proszę Państwa, bo to już kompletnie mnie przerasta. My tutaj mówimy o tych zwykłych ludzkich sprawach. Autor nie został tak na przykład pobity czy skrzywdzony. On jeszcze żyje. On żyje i ostatecznie ma się nieźle. To była prawdopodobnie sprawa pojedyncza. To nie był ciąg krzywd, których on zaznał, bo z tego wynika, że raczej chodziło o jakąś jednostkową sprawę. A tu myśmy mieli skalę społeczną plus ciąg stałych krzywd. I dlatego tutaj Pan Bóg nie będzie działał w sposób tak prosty, jak nam by się wydawało. Aczkolwiek prerogatywy pozostają, proszę Państwa. Również dla nich Bóg pragnie jakiegoś nawrócenia. Oczywiście. Przecież to dla nas to może szokować, bo my byśmy powiedzieli, no przecież tacy ludzie nie zasługują na życie wieczne. Boże drogi, to nie my jesteśmy od tego, żeby wyznaczać, gdzie kto ma być po śmierci. Tylko Pan Bóg. Zobaczmy wielkość ojca Maksymiliana. Teraz zupełnie niedawno gdzieś to

0: wielki skutek śmierci ojca Maksymiliana. Wszyscy oczywiście kojarzymy to z uratowaniem życia niewinnemu człowiekowi, który tak bardzo chciał. Proszę Państwa, okazuje się, nie wiem na ile jest to prawda, ale wcale bym się nie zdziwił, że po śmierci ojca Maksymiliana do końca wojny Niemcy nie zastosowali już głodówki jako kary śmierci. I to jest coś niesamowitego właśnie. Czyli widać, coś do nich dotarło. Coś do nich dotarło. Do tych umysłów tak totalnie zepsutych złem dotarło, że umarł święty. Że umarł ktoś, kto im pokazał wyżynę człowieczeństwa w tym piekle ludzkiego poniżenia. Bo ostatecznie oni sami siebie też poniżyli, bo to oni ludziom zgotowali tenże los. Nie tylko poniżyli tych, nad którymi panowali, ale przede wszystkim poniżyli swoją własną godność. I nawet oni zrozumieli, że tego typu kary wprowadzać już nie można. I ja teraz nie wiem, na ile jest to prawda, ale ja byłem, mówię, Boże drogi, to nawet o to ty zadbałeś, żeby po jego śmierci oni jakoś zreflektowali, po śmierci ojca Maksymiliana, zreflektowali i no nie wiem, bo mówię, nie chcę tutaj twierdzić, że był, że jest to fakt, ale jeżeli byście gdzieś to sprawdzili i przeczytali, no to tylko będzie chwała Bogu, bo przynajmniej no mi się wydaje, że byłoby to przepiękne wręcz. Przepiękne. Zobaczmy, ogromna cena, jaką zapłacili ci ludzie z ojcem Maksymilianem na czele, ale uratowali jeszcze w dodatku ileś istnień ludzkich przed tego typu śmiercią. Mordy dalej trwały, niesprawiedliwość dalej trwała, poniżenie ludzkiej godności trwała, ale już nie ten sposób. Nie? I to jest właśnie coś, do czego Bóg paradoksalnie poprzez największe zło potrafi również doprowadzać. I to jest przepiękne właśnie. To jest to. Dlatego też, proszę Państwa, ten szósty werset ma też właśnie całościowe takie spojrzenie, bardzo, a bardzo dalekie, gdzie mamy do czynienia właśnie z tym. Autor biblijny widzi, Bóg na pewno odpowiedział, być może nie spodziewał się, że w taki sposób, ale odczytał to jednoznacznie jako odpowiedź adekwatną, a zarazem wystarczającą jemu. I mamy to, co stwierdzenie właśnie to już takie ogólne. Na podstawie tego, co zrobił Bóg, autor może ogłosić, że jest Pan moją mocą i tarczą.
1: Tarczą moje serce jemu zaufało.
0: Zaufało. I co to znaczy jest moją mocą i tarczą? Bo zobaczcie, my to tak bardzo łatwo przechodzimy do tych. Moją mocą wobec czego? Wobec przeciwności, które mnie spotykają. A tarcza to jest pewna forma mojej obrony. Nie? Czyli Bóg jest sam moją obroną. A największą obroną jest, proszę Państwa, przeciwko czemu? Ja to też lubię zawsze.
1: Przeciwko samemu sobie pewnie.
0: Czyli przeciwko, a co jest dla mnie największym niebezpieczeństwem?
1: Pycha.
0: Nie. W tym wypadku, jeżeli czuję się skrzywdzony, to czym mogę najszybciej odpowiedzieć? Nienawiścią. Nienawiścią, proszę Państwa. I to jest właśnie bardzo ważne. Bóg jest tarczą, to znaczy mnie obronił przed moją nienawiścią. Nie tylko przed nimi, przed ich atakami. Bo do tych ataków już doszło. Ale najważniejsze być może obronił mnie przed nienawiścią. Zawsze to gdzieś tam wspominam, proszę Państwa, komuś, kto nie potrafi przebaczyć. Dlaczego to jest takie ważne, by zaktualizować w sobie te słowa Pana Jezusa? Właśnie przebaczajcie innym. Ponieważ konsekwencją nieprzebaczenia będzie wzmaganie się nienawiści. Ponieważ jeżeli komuś ja nie potrafię odpowiedzieć, no to wtedy tym bardziej go nienawidzę, bo tym bardziej czuje się skrzywdzony. Szatan natychmiast do tego doprowadza.
1: Gotuje się to wszystko w nas.
0: W nas oczywiście. Tak. I to doprowadza oczywiście do nienawiści, do tym większej żądzy odwetu, bo to już jest żądza wtedy. Odwetu, zemsty, oddania właśnie złem za zło, że to się przecież u ludzi normalnie dzieje. Proszę Państwa, no ile razy słyszymy, że istnieją nawet przecież specjalne bojówki, które można wynająć, ażeby wyegzekwowały karę na kimś, kto... No właśnie, bo to jest to, żądza zemsty. I to jest największym naszym wrogiem. Nie ci, którzy nas zaatakowali, tylko to, co się w nas wzbudziło. Jeżeli my tu nie będziemy z tym walczyć siłą przebaczenia, to nas zeżre. Dosłownie to nas zje. A niestety, moi drodzy, kto nienawidzi, ten nieba nie zobaczy. Nie zobaczy nieba. Pierwszy list świętego Jana wyraźnie o tym mówi, że nie trwa w światłości ten, kto nienawidzi swego brata. Z jakiegokolwiek powodu. Nie? Dlatego też Pan Jezus doskonale wiedział, przebaczenie jest najlepszym antidotum właśnie na tę możliwość niestety nienawiści, którą szatan chce nam absolutnie zaaplikować, ponieważ wtedy będziemy do niego najbardziej podobni.

0: żyje nienawiścią. Mhm. Nie? A więc idziemy dalej. Właśnie Pan moją mocą i tarczą, On mnie obronił również przed takimi skutkami. Moje serce Jemu zaufało i to jest przepiękne, bo to jest warunek, którego zdecydowanie żąda Bóg. Zaufało, to znaczy zdałem się na Niego. I tu znowuż powiem, proszę Państwa, nie tylko na to, że On może działać, bo ma wszechmoc, ale również na sposób działania. Czyli moje zaufanie dotyka również faktu, że ja daję Bogu wolność w działaniu wobec moich przeciwników. Czy On zadziała tak, czy inaczej, ja to pozostawiam Bogu. Jeżeli ja Bogu pozostawię wolę działania, proszę Państwa, będę uchroniony od nienawiści. Będę. Ponieważ mam prawo z tytułu sprawiedliwości żądać wyrównania rachunków. Mam prawo. Ale nie mam prawa narzucać Bogu, w jaki sposób ma się to stać. Ja mówię już tylko, już to Państwu przypominałem, czy tydzień temu, czy dwa tygodnie temu, z samego tytułu sprawiedliwości mam prawo, ale jeżeli ja chcę wyznaczać Panu Bogu, to ja chcę Go sobie podporządkowywać. A czemu jest to niesprawiedliwe? Bo żądam dla kogoś tego, czego sam bym nie chciał. Mhm. No bo jeszcze ja bym chciał, żeby ukarano mnie też w jakiś taki gwałtowny sposób, a ile razy ja błędy popełniam. Gdzie Pan Bóg mógłby mi powiedzieć, no to teraz ja Tobie pokażę to samo, co Ty pragnąłeś wobec innego. Mówię, o Boże, błagam Cię, nie, tylko nie. No oczywiście, że nie. I dlatego nie mam prawa żądać dla innych tego, czego nie chcę dla siebie, bo to jest niesprawiedliwe. A więc doznałem pomocy, moje serce się cieszy, bo skoro zaufałem, Pan Bóg zaczął działać, nie? I pieśnią moją Go sławię.
1: Czyli i myślę, że na zewnątrz... w tym momencie tak zrobimy krótką przerwę.
0: Dobra.
1: I po tej przerwie, proszę Państwa, usłyszymy się ponownie i będziemy dalej omawiali ten psalm.
0: To już naprawdę końcóweczka.

0: Krąg biblijny.
1: Wracamy, proszę Państwa, po przerwie i wracamy do końca psalmu 28, myślę, że
2: tak,
1: już powoli.
2: Tak, spokojnie, tak.
1: Bo to już
2: spokojnie.
1: Trzeci tydzień z psalmem 28, więc rzeczywiście długo go omawiamy. Tak, księdzu, brutalnie przerwałem przed przerwą, ale po prostu nie chciałem, żeby ksiądz zaczynał nowy wątek.
2: Może nie tyle brutalnie, ile skutecznie, może tak, a to się w sumie bardziej liczy. Może być. Proszę Państwa, ta końcówka 7 wersetu jest bardzo ładna. Pieśnią moją go sławię, proszę zobaczyć. Moje serce się cieszy, to znaczy...

Natomiast uzewnętrzniam ją przez pieśń chwały czy pieśń pochwały mojego Boga. Ja go chwalę oczywiście, gdzie chwalę go? Albo tam, gdzie mieszkam, albo przychodzę do świątyni, bo świątynia zawsze była uprzywilejowanym miejscem chwalenia Boga. I w tym momencie bardzo często się zdarzało właśnie, że ci, którym Bóg dopomógł, przybywali do świątyni po to, by uczynić innych świadkami swojej własnej radości, bo to ewidentnie dotyczy chwalenia Boga. Bóg mój mi okazał taką i taką pomoc w tej i w tej sytuacji, bo chodzi o to, żeby nie tylko wyrazić swoje podziękowanie Panu Bogu, ale żeby innych zachęcić do takiej ufności, bo ktoś, kto to usłyszy, a usłyszy świadectwo, to nie jest recytowanie sztucznych tekstów, tam powiedzmy typu wierszyki, tylko to jest moje świadectwo, które ja daję, ponieważ ja tego doświadczyłem i to jest najbardziej przekonujące, a więc pieśnią moją go sławię. No i potem nasza prawdopodobna treść tej pieśni to jest werset 8. Pan jest mocą zbawczą dla swojego ludu. Zobaczmy, że autor już nie myśli o sobie, tylko myśli w ogóle. Dlaczego? Bo jeżeli mój Bóg postąpił wobec mnie tak samo, a ja jestem członkiem jego ludu, ludu wybranego, no to dlaczego Bóg nie może tego uczynić każdemu, kto będzie go o to prosił? A więc Bóg jest łaskawy i życzliwy tak samo dla wszystkich innych, jak i dla mnie. Ponieważ nie tylko jestem częścią tego ludu, ludu wybranego, ale to jest lud przymierza również, czyli ten członkiem tego ludu, z którym Bóg zawarł przymierze i wobec którego zobowiązał się udzielać mu pomocy, jeżeli ten lud będzie mu wierny. To jest akurat już przymierze nie tylko z Abrahamem,

0: Mazańcem jest król. To jest to właśnie słynne słowo Meszijach. Meszijach, czyli pomazaniec Boży, i być może właśnie, jeżeli to byśmy widzieli tutaj w psalmiście króla, no to też nam jeszcze całą optykę psalmu nawet nieco zmienia. Znaczy nie zmienia w przeciwne wnioski, które...
1: Tylko nadaje trochę nowego znaczenia też, tak.
0: Tak, i wynosi to już na samą górę, ponieważ tym, któremu uczynił tę wielką łaskę, jest król, a więc wszyscy jego poddani mają prawo się wtedy cieszyć. Tu już nie będziemy wracać od początku do widzenia tego psalmu, znaczy spoglądania na ten psalm z oczami króla samego, bo znowu byśmy musieli kolejne 3 odcinki tracić może. Natomiast pójdziemy dalej. To pragnienie wersetu 9 jest taka konkluzja cudowna. Panie, ocal Twój lud i błogosław Twojemu dziedzictwu. Właśnie Twój lud, to jest bardzo ładne. Czyli lud, z którym zawarłeś przymierze, lud, który jest potomkami Abrahama, a z którym też zawarłeś przymierze, błogosław Twojemu dziedzictwu, owo dziedzictwo, które Ty sobie obrałeś za dziedzictwo, czyli znowuż wspomnienie przymierza mojżeszowego, bądź im pasterzem. Myślę, że bardzo dobrze to rozumiecie, co to znaczy być pasterzem, bo pasterz ma potrójną rolę prowadzenia, strzeżenia i żywienia. Nie, to jest najważniejsze, to są najważniejsze 3 funkcje, które pasterz ma, dlatego nie jest to dziwne, ja już też kiedyś o tym wspominałem, że właściwie najbardziej takim upragnionym i rzeczywiście przydanym tytułem wszystkich de facto królów starożytności to jest właśnie pasterz, że to król jest pasterzem swojego ludu. I to było nie tylko w Izraelu, to było w Egipcie, to było w Babilonii, bo królowie bardzo lubili siebie tak nazywać. Bo
1: dlatego Jezus Chrystus mówi do nas, że jest naszym pasterzem, prawda?
0: Więc... I to nie tylko pasterzem, ale dobrym pasterzem. Oczywiście, proszę Państwa, Pan Jezus nam dał jeszcze coś więcej. Nigdzie nie macie podane, że pasterz w Starym Testamencie oddaje życie, czy poświęca życie za owce. Jezus to czyni. Dlatego nazywa siebie dobrym pasterzem. A więc stawia siebie znacznie wyżej, bo tylko on to dokonał. Oddaje życie w obronie swoich owiec przed tym głównym wilkiem, którym jest szatan. A więc sam siebie też nazywa pasterzami. No też nasi biskupi też nazywają siebie pasterzami, bo często w tych listach, które Państwo słyszycie w kościołach, też mamy to, że pasterze kościoła i tak dalej, i tak dalej. Czy przyznamy im tę rację, czy nie? No taki tytuł jest, bo zresztą to przysługuje, zresztą Ojciec Święty też jest pasterzem. Czy najwyższym pasterzem, bo to ten, który odpowiada za całą owczarnię, którą jest Kościół i tak dalej. To jest może tytulatura, ale bardzo odpowiadająca rodzajowi i zadaniom, które podejmują i przyjmują na siebie. Tak samo księża też są nazywani nieco dłużej duszpasterzami.
1: Właśnie pasterzami dusz.
0: Dusz, tak właśnie, bo to jest to... Co jest dla nas najważniejsze, by dobro dusz leżało nam najbardziej na sercu. Tak jak właśnie pasterzowi dobro jego owiec. A więc bądź im pasterzem, czyli ty prowadź, oczywiście poprzez kogo? Poprzez pośrednictwo króla, któremu Bóg pomaga. I tu widzicie pewną bardzo ładną nową myśl, bo my do tej pory rozważaliśmy psalm wyłącznie w relacji indywidualnej Boga do konkretnego człowieka. A w tym wypadku, kiedy to jest król i za pomocą którego Bóg prowadzi swój lud, no to okazanie dobra królowi jest ewidentnie, czy skutkuje dobrem całego ludu. Nie? Dlatego więc ocal swój lud poprzez pasterza, któremu dobro ukazałeś, czyli poprzez króla, i bądź ty bądź pasterzem, bo ty sam prowadzisz ten lud, ten król, przez którego prowadzisz lud, jest tylko twoim sługą, a więc podtrzymuj ich na wieki, to znaczy właśnie to, miej nad nimi twoją opatrzność, już tak najszerzej mówiąc, w różnych sytuacjach, w których mogą się znaleźć. I to sformułowanie na wieki, to znaczy zawsze. I oczywiście Pan Bóg nie ma żadnego problemu, bo Bóg jest Bogiem absolutnie niezmiennym. W niczym się nie zmienia i gdy tylko człowiek daje Bogu warunki, to Bóg zawsze będzie tak postępował. Dlatego mamy to stwierdzenie na wieki, to znaczy tak długo, jak ludzie będą żyli na ziemi i będą chcieli zaliczyć się do Twojej owczarni, Ty będziesz zawsze tak postępował, bo Ty, Boże, się nie zmieniasz. I to jest chyba wszystko.
1: Czy to znaczy, że przechodzimy do psalmu 29?
0: Ile mamy jeszcze czasu?
1: Mamy jeszcze, proszę księdza, około 9 minut.
0: O nie, to spokojnie, dobrze. To możemy.

0: No, ku pańskiej radości, panie Hubercie.
1: Zaczynamy, proszę państwa, psalm 29, czyli psalm o tym, o majestacie Boga wśród
0: gór. O, jest piękne.
1: Psalm Dawidowy, co czytamy najpierw?
0: Pierwsze dwa wersety, ponieważ one są takim właśnie, mają ten wspólny mianownik.

0: powody tej chwały, ale jeżeli ona pojawia się, właśnie to wołanie o oddanie Panu Bogu chwały w bardzo różnej postaci pojawia się na początku, czyli nie ma przyczyny swojej takiej wyraźnej, to mamy do czynienia z tym, co ta mądrość Kościoła nam mówi, właśnie z czystym uwielbieniem Boga, dlatego że jest Bogiem, nie dlatego że coś robi. Owszem, będziemy mieli od wersetu trzeciego, że Bóg coś zrobi, ale pierwsza sprawa to jest to oddajcie i ludzie pytają właśnie za co, a autor im odpowiada, nie pytajcie chwilowo za co, uwielbiajcie Go, ponieważ jest Bogiem. Otóż proszę Państwa, ja to tak trochę zrozumiałem wtedy, kiedy nas ojcowie duchowni uczyli rodzajów modlitw. Cztery rodzaje modlitw, wśród których pierwsza jest z reguły nam niedostępna, druga jest bardzo rzadka, trzecia jest nieco częstsza, ale również rzadka, a 90% ponad zajmuje modlitwa, czy czwarty rodzaj modlitwy.
1: To błagalna, czyli proszę, proszę, proszę, proszę, proszę.
0: I już Pan Hubert
1: a najrzadziej
0: wie,
1: pewnie dziękuję.
0: To jest druga. Jeszcze rzadziej to jest uwielbiam.
1: Uwielbiam Boga. Przepraszamy pewnie.
0: Znaczy nie, to najrzadziej jest właśnie trzecie. A najczęściej, znaczy najrzadziej to jest uwielbiamy Boga. Ponieważ, proszę Państwa, to jest ciekawe właśnie, że Pan Bóg bardzo cieszy się z uwielbienia, chociaż nie żąda tego od nas, bo to Mu jest do niczego niepotrzebne. Ale ma ogromną radość. Dlaczego? Dlatego, że uwielbienie Pana Boga jest najbardziej bezinteresowne. Czyli odwrotnie powiem, najmniej interesowne, a właściwie jeżeli jest to czyste uwielbienie, to ono jest absolutnie bezinteresowne. Czyli uwielbiamy Pana Boga w jakikolwiek sposób, czy wyrazami, czy natchnieniami, czy właśnie słowami, czy radością naszą, dlatego że On jest tego godzien. To jest najpiękniejsze. Zobaczcie, dlaczego mówię, że to jest najrzadsze, bo kto z nas pamięta o takim Bogu? Nikt z nas nie pamięta. Każdy z reguły pamięta o Bogu w relacji do nas, bo to nas łączy z Panem Bogiem. I to jest to, co właśnie mielibyśmy w dziękczynieniu, które też jest arcyrzadkie. Bo zobaczcie, na te 10 modlitw, 9 to jest prośba, połowa to jest przeproszenie, a jeszcze mniejsza połowa, jeżeli może być mniejsza połowa, to jest podziękowanie Panu Bogu. Ja zawsze lubię to przypominać i sobie, i moim wiernym, że nic nie ma tak krótkiej pamięci jak ludzka wdzięczność. A wdzięczność to jest podziękowanie za coś. Więc cóż dopiero, proszę Państwa, uwielbienie Boga bez żadnej przyczyny, czyli uwielbienie Boga tylko dlatego, że On jest. Że On jest wspaniały, święty, wszechmocny, mądry, że jest miłością. Zobaczcie, że jeżeli w takim kształcie uwielbiamy Boga, to my nie odnosimy tego do nas. My wyrażamy tylko radość, że Bóg jest taki, jaki jest. I na to zaręczam Wam trzeba już ogromnego, bardzo wysokiego stanu świętości. Bo to jest stan przynależności do Pana Boga, już takiej trwałej, habitualnej przynależności do Boga, bo ja wtedy, ja wtedy nabieram tej głębokiej świadomości. Jeżeli ja obcuję z Panem Bogiem na co dzień, to ja widzę, jaki ten Bóg jest. Ale to potrafili mistycy. Naprawdę, zapytajcie siebie, czy wy kiedykolwiek uwielbialiście Boga tylko dlatego, że jest Bogiem, czyli bez żadnej przyczyny. Bez żadnej. Bez przyczyny na przykład, że wam coś dał, że wam coś uczynił, że was wyratował z czegoś, albo że się okazał łaskawy. Niesamowicie trudno nam jest to uczynić. Niesamowicie trudno, żeby wysławiać Boga tylko dlatego, że On jest. Że jest taki, jaki jest. I wychwalać Go za Jego przymioty, które nie odnoszą się bezpośrednio do mojej osoby. Czy do mojego życia, do mojego położenia, do mojej sytuacji, nie? Dlatego o wiele, znaczy już powiemy o wiele częściej, chociaż też bardzo rzadko, to jest ten drugi, nieco niższy stopień modlitwy, którą jest dziękczynienie właśnie. Podziękowanie za dobro, czyli wysoka, głęboka świadomość dobra, które mi czyni Bóg. I za to Mu dziękuję. Zobaczcie, jakie to już jest rzadkie. Czasami lubię zapytać moich słuchaczy w trakcie nawarszawczych homilii, czy różnego typu spotkań. Mówię, powiedzcie, kiedy ostatni raz podziękowaliście Panu Bogu, chociaż przecież prosicie Go dzień w dzień o tysiące dóbr. Kiedy ostatni raz powiedzieliście Bogu dziękuję? Za to, czy za tamto? Tak. Zobaczcie tę smutną,

0: kolei dla Pana Jezusa przypowieść o 10 trędowatych. Przyszedł jeden, a powie Pan Jezus, gdzie jest 9? Bardzo nas mądrze uczy Pan Jezus tutaj, moi drodzy, jednej sprawy. Bóg nie domaga się wdzięczności. Jeżeli Jezus mówi, gdzie jest 9, to chce tylko przypomnieć jedno. Bóg ma prawo do wdzięczności. Bo gdyby Jezus domagał się wdzięczności, to by ich gonił i by powiedział na kolana teraz i proszę mi dziękować. Nie zrobił tego Jezus. Ale to, że Jezus nie domaga się wdzięczności, nie oznacza, że Bóg nie ma prawa do wdzięczności. To są dwie poniekąd różne jednak sprawy. Nie? Jeżeli powiedzmy rodzic zrobi jakiś dobry uczynek dziecku, pomoże mu, kupi mu coś i tak dalej. Jeżeli dziecko mu nie podziękuje, rodzic uczuwa ból. Wy też to czujecie, ból. Ale nie biegacie za dzieckiem i też nie powiecie, to podziękuj mi teraz. No bo to by było niemądre. Zresztą zobaczcie, ile razy właśnie ludzie też się żalą. No zrobiłem mu tyle, a nawet mi nie podziękował. Gdyby tobie podziękował ten ktoś, komu coś uczyniłeś, nie będziesz miał nagrody u Boga. Bo twoim celem było to, co czytamy w czasie Środy Popielcowej, Ewangelię. Tak, jeżeli uczynisz jakieś dobro, to jest w środę popielcową, czy w niedzielę? O, że raz, nie, bo w niedzielę jest kuszenie. Ale w którąś niedzielę mamy to. Jeżeli coś uczynisz, to niech nie wie twoja lewa ręka, co czyni prawa
1: ręka, dokładnie.
0: Tak, czyli nie trąb przed sobą, że robisz dobrze, żeby zyskać poklask ludzi. Tak, to jest jedna w środę popielcową. Żeby zyskać poklask ludzi. Jeżeli mówi Pan Jezus, jeżeli cokolwiek dobrego robicie dla poklasku ludzi, czyli żądacie od siebie wdzięczności, dobra, otrzymacie swoją nagrodę, ale od Boga już nic nie będziecie mieli, bo już wam inni podziękowali. Nie? Dlatego więc ty, jeżeli czynisz dobro, to niech nie wie twoja lewa ręka, co czyni prawa. A Bóg twój, który widzi w ukryciu, odda tobie
1: dokładnie.
0: Tak. I to jest właśnie to, co jest dla nas tutaj takie bardzo ważne. To jest właśnie podziękowanie. Nie z tytułu tego, że Bóg żąda, ale z tytułu, że ma prawo. Dlatego dziękujmy Mu, bo bardzo, bardzo Bóg ceni to, gdy my potrafimy zauważyć, że On czyni nam jakiekolwiek dobro. A pozostałe dwie modlitwy chyba już, Panie Hubercie. Znaczy, może jeszcze szybko powiem. Trzecia to jest przeproszenie. To jest bardzo ważne, bo uznanie moich grzechów, przeproszenie. I dopiero czwarte to jest prośba. Czyli 95% naszych modlitw to jest ta ostatnia kwestia. Nie mówię, że ona jest najsłabsza, ale że jest to, co...
1: Najbardziej interesowne.
0: Najbardziej, ma Pan rację. I chyba na tym skończymy dzisiaj. Dobra.
1: Nieście chwałę mocarze Panu mocniejszemu, nieście chwałę królowi większemu, Jego ze wszech najświętsze imię wyznawajcie, Jemu w Kościele Świętym Jego się kłaniajcie. Tak te pierwsze dwa wersety brzmią w tłumaczeniu Jana Kochanowskiego.
0: Z muzyką chyba Wacława z Szamotu.
1: Tak, bo ja też to słyszę w głowie, bo to się często śpiewa nawet przy okazji na przykład Rorat u Dominikanów. Kolejne spotkanie z psalmem 29 już za tydzień, a za to dzisiejsze dziękuję Państwu.
0: Ksiądz Janusz Nawrot
1: i Hubert Piechocki.
0: Szczęść Boże Państwu.
1: Do usłyszenia. Dobranoc.
2: Krąg Biblii.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Witamy serdecznie w 701 okrągłym nadawaniu listy z mocą, jak to kiedyś w MIS-ie było, mój ulubiony klasyk. No, pewnie młodsi nie pamiętają, to też nie z mojego dzieciństwa, jeszcze mnie na świecie nie było, ale pozdrawiamy wszystkich, nie tylko tych najmłodszych, ale przede wszystkim też tych nieco starszych słuchaczy. Dziś będziemy w trójkę, chociaż na razie przy stole, w studiu jesteśmy we dwóch, jest Dariusz Jakubiek.
2: I jest Paweł Hajduga, a dołączy do nas niedługo, mam nadzieję, Ewa Judasz Jakubiak.
1: No, gdzieś się tutaj kręci po studiu, pewnie za chwilkę zaglądnie, a my w tym czasie przedłużymy garść informacji. Pamiętajcie, jesteśmy na Facebooku, fotki jeszcze nie było, za chwilkę będzie, jak Ewa wróci, będzie fotka, będzie nowy post na Facebooku, chyba że już jest, to mnie sprostuj, Darku, jeśli coś tam się już pojawiło.
2: Jeszcze nie, czekaliśmy na ciebie, więc tutaj będziemy zaraz wrzucać wszystko na spokojnie, powolutku, po cichutku. A my co? My leźmy do naszej poczekalni może na ten czas.
1: Nie udało się w ubiegłym tygodniu Marcinowi. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Marcin Wargocki po raz drugi z utworem Nadzieja. Erden.lista.181 to numer przypisany do tego utworu, a ślemy te SMS-y niezmiennie od początku trwania listy pod numer 7148.

0: Marcin Wargocki. Prawie w całości utwór Nadzieja zaprezentował się w naszej poczekalni rdn.lista.181. No chyba, że wam też podoba się ten utwór, ale wiecie, że w naszej liście Marcin Wargocki od kilkunastu tygodni jest z innym utworem i nie chcecie, żeby tamten utwór, dokładnie utwór Jesteś, żegnał się z listą z mocą, ale jeśli zdecydujecie inaczej, to głosujcie rdn.lista.181. To nasza jedyna propozycja do kolejnego notowania listy z mocą.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: To tak. Gwoli ścisłości kilka statystyk. Dwa utwory tylko utrzymały swoją pozycję z tamtego tygodnia, a to znaczy, że 7 awansowało i aż 11 spadło, więc podziało się trochę na tej liście. Sporo, można powiedzieć. A co się stanie, kto dzisiaj wygrał, kto tutaj spadł i kto do nas dołączył?
2: Witajcie, moi drodzy, jestem spóźniona troszeczkę, ale jestem.
3: Ale
2: lepiej późno niż wcale.
3: Powiedzieliśmy, że się troszkę spóźnisz, że się gdzieś tutaj kręcisz po studiu. Dzisiaj w ogóle, dzisiaj jakoś tłoczno i w ogóle pachnie.
2: Tak, mili serdeczni goście i dzisiaj mamy po prostu dzień dziecka w studiu, mamy dużo słodyczy.
3: Nie skończyliśmy świętować od ubiegłego tygodnia jeszcze?
2: Tak jest.
3: Do 800 dojedziemy z tym
2: świętem. Tak się ucieszyliście, tydzień temu nie spodziewaliście się, że ja będę w studiu, więc teraz powiedzmy, że świętujemy to z jednotygodniowym opóźnieniem, mój powrót do listy z mocą. Sobie tłumaczę.
3: Nie kończymy świętowania. To jeszcze takie szybkie, bo ostatnio ten 7 plus 11 plus 2.
2: To jest 20. Jest! Nie dałam się teraz zabrać.
3: Natura to bzdura podobno, ale nie, zdałabyś na piątkę. Chociaż teraz się w procentach liczy. Ale dobra, tyle ogłoszeń, tyle gadania. Gramy na miejscu 20. No niestety na miejscu 20 mój ulubiony zespół. Mniejsze granie, chociaż ja nie odżałuję piosenki W ciszy tej. Jesteś, Ewa, to pamiętasz pewnie.
2: Oj tak.
3: Wypominał to sobie, ale jest na mojej playliście. Mam nadzieję, że w domu ojca zostanie z nami na dłużej. Głosujcie rdn.lista.179.8.

0: Ojej, co to się stanęło z tym utworem? Mniejsze granie w dół ojca, spadek od trzy oczka w dół na sam dół naszej tabeli, można powiedzieć, sam dół naszego notowania.
1: Odwróć tabelę, mniejsze granie na czele.
0: No i ten żart się nigdy nie znudzi chyba, ale zmieńcie to koniecznie, apeluję do waszych serc, do waszych umysłów, do waszych kciuków. Ślijcie SMS o treści rdn.lista.179 pod 7148.
2: To co, po raz drugi dziś. Kogo dzisiaj już prezentowaliśmy?
1: Kogo witam, kogo
0: goszczę? Ja nie wiem, u mnie
1: Marcin
0: nie było.
1: Wargocki z utworem Jesteś. rdn.lista.168.11.

0: Marcin Wargocki z utworem Jesteś. A czy jesteście na Facebooku już?
1: Jeszcze nie, bo dopiero się pisze post. Mam czas, że tak powiem, mamy czas.
2: Wy też macie czas?
1: Nie. Nie, tutaj nie poganiajcie matki.
2: Cały tydzień możecie głosować na Marcina.
1: Matka ma dzisiaj relaks.
2: Jesteś? Albo na Nadzieję. Dobra, Ewa się tam zmaga z Facebookiem. Możecie już sprawdzać. Zaglądajcie, będziecie szybsi niż Ewa. Ania Jaskierska teraz przed nami. Pozycja 18. Spadek 2 oczka. Porwij mnie. Erden.lista.113.12.

0: Daliście się porwać? Chyba nie, bo mamy spadek w tym tygodniu, dwa oczka w dół. Ania Jaskierska z utworem Porwi mnie Erden. 113 punktów 12. No tak, no troszkę tak. Dobra. Można powiedzieć.
1: Co z tym Facebookiem? Mogą wyglądać.
0: Ej, robi się, Jezus, spokojnie. Ja tu się muszę zrelaksować, a nie.
1: Nie było tematu. Gdzie, poczekaj, bo mi się oczy pomyli. 17
2: pozycja. Maria Bober. Moc słowa. Spadek z 14. Mamy same spadki na razie i tak patrząc, prędko się to nie zmieni. Maria Bober uzyskała 13 punktów w tym tygodniu. Jak będzie za tydzień? Wszystko zależy od was. rdn.lista.146 na numer 7148.

0: Maria Bober z utworem Moc Słowa. Erden.ista.146, spadek 3 oczka w dół, no i punktów jedynie 13.
1: Bardzo spokojnie graliśmy to na dole, ale teraz to się zmieni. Zmieniamy zupełnie klimat. Nasz ulubiony duet Aaron i Crux z utworem Anioły. Chciałem rzec, że pierwsza was nie na was jeszcze zaczekamy dzisiaj dużo tych spadków. No i oni też lecą w dół 3 oczka. Erden.lista.142, punktów 18.

0: Czy anioły nas widzą? Tego nie wiemy, ale wiemy doskonale, że widzą nas już na pewno użytkownicy Facebooka, bowiem pojawił się post na Facebooku. Także serdecznie Was zapraszamy. Zaprasza tam cały nasz tercet, niekoniecznie egzotyczny.
1: Czuję, jakbyśmy mieli anioła stróża, jakby z nami czuwał.
0: No tak, tak, tak. Napiszcie, co tam u Was dobrego słychać.
1: Tajemy w strefie spadkowiczów, niestety, w dalszym ciągu. A teraz mocne brzmienie. Kogo mamy, Darku, na 15?
2: San Giuseppe Gangsta z utworem Catholic Punk, spadek z 12. rdn.lista.164 punktów 21.

0: Oh yeah.
1: I Paweł zatrząsł swoją grzywą. Jest żart o włosach Pawła. Nie mogłam się powstrzymać.
2: To na pewno już wyskoczyliście spod kołderki, spod kocyka.
1: O tej porze, spanie. Chyba sobie kpisz taką piękną majową aurą.
2: W moim wieku już się kładę do spania o tej godzinie.
1: Widzicie, jak mi się uszatek?
2: Tak, klapnięte łóżko. Okay. Dobrze, no to teraz się wyciszymy. Nie za bardzo, ale jednak. I pierwszy awans. Gratulacje, a komu się należą?
1: Grzegorzowi Klocowi, jak to w tamtym tygodniu określiliśmy, artyście, który najdłużej jest na liście złotą w ogóle. Także no, gratulujemy serdecznie, pozdrawiamy. Utwór Płaszcz, awans o jedno oczko do góry. Erden.jest.166.24.

0: Grzegorz?
1: Klot. Tak.
0: Gdzie kucharek 6
1: tam nie ma co jeść. Ja miałam powiedzieć właśnie anegdotkę o tym, że jak słyszycie, że długo grają utwory na antenie naszego radia w Liście z Mocą, to znaczy, że poza anteną w ofie się dość mocno zagadaliśmy.
0: Tak, dużo się zawsze dzieje poza anteną. Na antenie też, no ale dobrze, będziemy może więcej grać, chociaż no teraz wróciliśmy do pełnego składu, więc będzie ciężko, no ale się postaramy. Dobra, to trzynastka teraz przed nami, piękny utwór.
2: Trzynastka, piękny utwór, ale pechowy, bo spadek aż o 6 oczek, największy dzisiaj spadek. Celia z utworem do Betlejemu. rdn.lista.169.28.

0: I to był ten, tak, i to był ten przypadek, kiedy zagadaliśmy się.
1: Ale kto korzysta na tym?
0: Dariusz czuwał, że tak powiem, czuwał, nawet założył słuchawki, ale nic nie pisnął słówkiem, że się kończył utwór. No, taki to jesteś. Maciek tu pilnuje, Maciek pilnuje czasu. Pozdrawiamy Maćka Tutaja, którego dzisiaj tutaj z nami nie ma.
1: Musimy linijkę mieć taką, o, mamy, nie chciałem powiedzieć nóż, ale to byłoby już bardzo drastyczne. Dobrze, no wykorzystamy przy następnym takim incydencie, będziemy pamiętać.
0: Ale dobrze. Wiesz co, nie rozpaczajmy, bo jest dobrze. A jest, dlaczego jest dobrze? Bo na 12 jest ksiądz Jakub Barczak z utworem Lubię być księdzem. Niestety spadek jednoczków w dół, rdn.st.902 punktów 32.

0: tłuste jak pączki, które mamy na stole. Ha, bo wy nie wiecie. Musimy kiedyś tego live'a zrobić, to Pawełkiem obiecaliśmy.
1: Zrobimy, zrobimy. Ale tu nawet nie trzeba...
0: To musi być jakieś jubileuszowe kolejne notowanie.
1: Znaczy, szkoda, że zapachu też nie czuć przez radio, ale no, jest dzisiaj...
0: Jest good, good, good, tłusto i dobrze.
1: Jest. I mam nadzieję, że tak będzie już przez kolejne notowania. Będziemy świętować bez końca, tak jak mówiłem na początku.
0: Zawsze ciastka, pączki i placki na każdym notowaniu. Obawiam się, że to się odbije na mojej figurze.
1: Nie.
0: No cóż, formę do lata
2: jest
0: trzeba
2: dobrze.
0: Dobrze. Spróbowałbyś powiedzieć inaczej.
2: Ksiądz Jakub...
1: To teraz.
2: Ksiądz Jakub...
1: Dzikie serca.
2: A, dzikie serca, tak. Chciałem powiedzieć, że ksiądz Jakub nam rozpoczął walkę o miejsce w pierwszej dziesiątce, bo tutaj punktowo jest bardzo blisko, ale rzeczywiście dzikie serca na 11 miejscu,
0: spadają,
2: czyli
0: też
2: zamykają naszą drugą dziesiątkę.
0: Nie zgadzam się.
2: No, jeżeli wszystko od was zależy, jeżeli chcecie, żeby dzikie serca wróciły do naszej pierwszej dziesiątki, a z tego co widzę, dwie pozycje wypadły z pierwszej dziesiątki, a to znaczy, że dwie pozycje z drugiej dziesiątki wpadły do pierwszej dziesiątki. Kto? No to zobaczycie. Stać się kimś dzikie serca rdn.lista.162 punktów

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: A jeśli zastanawiacie się, czy wasze głosy mają znaczenie, to zobaczcie tutaj. GGDuo 6G z utworem Narodzenie wskakują z 20 miejsca na miejsce 10.
2: Czyli za tydzień będzie pierwsze.
1: Wszystko w waszych rękach. Każdy głos się liczy, nawet ten internetowy na listazmocą.rdn.pl, bo Dzikie Serca i GGDuo to tylko różnica jednego punktu, czyli tutaj głosowanie internetowe weszło mocno, więc tutaj wszystko od was zależy.
2: No tak, głosujcie, głosujcie.
1: rdn.lista.172.

0: Pokój, nie umiem. Tak pokój na ziemi. Pokój na ziemi, tak.
1: Jeżeli myślicie, że GG Duo z tym 10-oczkowym awansem to najwyższy awans, no to musicie jeszcze się raz zastanowić, bo w tajemnicy wam powiem, że czeka nas jeszcze jeden taki potężny awans, ale to za chwilę, bo na razie trzeba iść do miejsca 9, a tutaj ktoś czuwał, żeby zachować swoją pozycję z tamtego tygodnia.
0: A któż to był? Kto czuwa nad nami w liście z mocą, Pawełku? Któż to?
2: Siostra Julita. Z nami od wielu chyba lat już. Może nie od 2012 roku, jak to w przypadku Grzegorza Kloca, ale też pewnie mu dotrzymuje kroku. I bardzo stabilnie. Pozycja 9 utrzymana. Erden.lista.026 punktów 36.

0: Rita Zawadzka, nasza weteranka, jeśli chodzi o ten utwór, bo ten utwór, tak jak tu Darek sprawdzał, już jest 4 lata z nami i zostanie na pewno kolejne. Dzięki waszym głosom. erden.lista.026.
1: No chyba, że będziecie chcieli zgłosić jakąś inną propozycję siostry Rity Zawadzkiej i ta propozycja wyprze utwór Czuwajmy, ale z księdzem Jakubem było tak, że propozycja była i jednak został utwór Lubię być księdzem, więc nie zawsze jest to tak oczywiste, że propozycja wskakuje do naszej listy z mocą.
0: No aktualnie w naszej poczekalni też jest trochę taka analogiczna sytuacja, bo Marcin Wargocki próbuje i jeszcze się mu nie udało. Zobaczymy.
1: Ostatnia szansa. Na razie jest nadziei, nie ma na to, żeby nadzieja się pojawiła.
0: Dobrze, to teraz nasz dyżurny satyryk.
2: Pojawia się teraz Marcin Styczeń. Jest to awans z utworem Noc Pojedynku. Rdn.lista.170.42.

0: I tu jak zwykle sobie chłopcy by zażartowali, że tyczeń w maju, jak to możliwe? No oczywiście, że możliwe, moi drodzy, bo znajdujemy się teraz w okresie tak zwanych zimnych ogrodników i serdecznie pozdrawiamy wszystkie Zośki, bo tak zwanej zimnej Zośki tuż w przeddzień właśnie z zimnej Zośki nagrywamy dzisiejsze wydanie Listy z Mozą, także wszystkie Zofie serdecznie pozdrawiamy.
1: Tak, nie, no i wszystkie nie tylko są zimne.
0: Nie wszystkie, mamy taką jedną słuchaczkę z Poli, która jest bardzo uśmiechnięta, serdeczna i z pewnością gorąca. Pozdrawiamy cię, Zosiu, serdecznie.
1: Pozdrawiamy naszych słuchaczy. Zaglądajcie jeszcze na Facebooka. Czekamy na was, a my teraz będziemy na pozycję 7. Nasz duet bez dna. Agnieszka Miłek i Mariusz Śniegulski. Ocean bez dna. Erden.lista.156. Spadek 2 oczka. Punktów 71.

0: piękny duet, w którym można się rzeczywiście zatopić, czyli Agnieszka Miłek i Mariusz Śniegórski, Ocean bez dna. Erden.ista.156 punktów 71.
1: A jeżeli chcecie zaproponować jakieś swoje nowe utwory, to ślijcie je na lista@rdn.pl. Tam przyjmujemy zgłoszenia. I jeżeli takie dostaniemy, to już za tydzień, mam nadzieję, w propozycjach będą wasze nowe piosenki. I taką nową piosenkę dostaliśmy 2 tygodnie czy 3 tygodnie temu od kapeli N, Anioł Pański. I tydzień temu wskoczyli do naszej listy na miejsce 19, a teraz 13 oczek w górę. 6 miejsce, kapela N, Anioł Pański, rdn.lista.180 punktów 72. Czy będzie w przyszłym tygodniu na podium? Wszystko zależy od was.

0: Kapela N z utworem Anioł Pański, niebywały awans z pozycji 19 na pozycję 6, czyli 13 oczek do góry. I napisał do nas wiadomość ksiądz Andrzej Gieroń, który właśnie tworzy Kapelę N. Można ich posłuchać na Spotify. Mają na swoim koncie już dwie płyty, trzecią w drodze i nie tylko z takich mocnych brzmień rockowych są znani, ale także jest brzmień reggae i również ballady się znajdują tutaj w repertuarze tejże grupy, więc ja mam nadzieję, że będziemy mieć okazję przeglądać sobie twórczość Kapeli N. Czy cała kapela wywodzi się z Tarnowa? Tego już jeszcze nie doczytaliśmy, więc księże Andrzeju, można nam tam dopisać, ale jeśli tak, to serdecznie pozdrawiamy naszych krajan w Liście z Mocą i trzymamy kciuki, żebyście się pieli jak najwyżej.
1: Przed nami już tylko 5 utworów. Zaglądamy na pozycję 5. Bliżej, mocniej, więcej. Wszystko się zgadza. Więcej głosów, wyższe miejsce, oczko w górę, Adam Rymasz i grupa Odpowiem. Erden.lista.156 punktów 80.

0: fantastyczny duet, można to tak powiedzieć, więcej niż duet. Adam Rymasz i grupa Odpowiem, rdn.lista.156, punktów 80. No i teraz pozycja, którą niekoniecznie uwielbiają sportowcy. Ale za czym ta pozycja, to może jeszcze na Facebooka zaglądniemy, bo nie byliśmy. Jest z nami Marta, która serdecznie pozdrawia głównie mnie i prosi o wybaczenie.
1: Dziękujemy.
0: Dla was, panowie, ale radiowy anielski głos wrócił. Bardzo się dzisiaj cieszę, Martusiu, że jesteś z nami. Ja wróciłam i ty też wróciłaś na listę z mozą. Serdecznie pozdrawiamy. Jest z nami Marek, który pozdrawia wszystkich, całe radio. Jest z nami Gosia, która pozdrawia też ekipę w studiu i wszystkich. No i jest Mariusz Śmiałek, który pozdrawia w imieniu całej Polonii szkockiej.
1: To do Szkocji jeszcze zaglądniemy. Na razie zaglądamy do Meksyku. Carlos, Janusz, Jędrusik. I cóż mogę ci dać? Już myślałem, że coś w opaznów, ale nie. Santana był z Meksyku, Janusz chyba nie, ale pozdrawiamy serdecznie. I cóż mogę ci dać? rdn.lista.116, punktów 96.

0: i gitarra, i Janusz Jędrusik. I cóż mogę ci dać? Erden.Kośta.116 punktów 96. No i teraz rzeczywiście będzie punktowa przepaść, jeśli chodzi o podium. 701 notowania listy z mocą.
1: Miejsce trzecie.
2: I tu są niespodzianki, bo mamy ostatnio duże przetasowanie, jeśli chodzi o czołówkę, i tu do samego końca nigdy nic nie wiadomo, bo otóż się okazuje, że zwycięzca się zmienił. Ubiegłotygodniowa zwyciężczyni Magdalena Sikora jest dziś na lokacie trzeciej. On z nami. Erden.Lista.159 punktów 407.

0: Magdalena Sikora, on z nami, czyli zeszłotygodniowa zwyciężczyni listy z mocą. Dzisiaj na pozycji trzeciej erden.lista.159 punktów 407.
1: Miejsce drugie.
0: I teraz swoje myśli, słowa i myśli głównie wszystko kierujemy
2: do Szkocji.
0: Ku Szkocji, tak, dokładnie.
2: Ja czekam na tą rybkę z gazety ciągle, nie zapomnę ci.
0: A gdzie mi? To Karol.
2: No, Karol.
0: To Karol zaproponował, nie ja. Ja w takie propozycje się tutaj nie mieszałam. Załatw sobie z Mariuszem, jest na Facebooku dzisiaj, więc może ci akurat nie wyślę kurierem gdzieś tam coś.
2: Dobrze, to poczęstuję się z tobą, jak mi prześlę to kurierem.
0: O, spoko, i git.
3: To jak wy o rybie...
0: Dzisiaj pączki, jutro żywe.
3: Jak wy o rybie, to ja o łani, bo z tym utworem jak łania, tylko Jezus zawędrowali na pozycję drugą, rdn.lista.940 i punktów 441.

0: Kto wie, jaka dzisiaj, czy słoneczna, czy deszczowa, ale Szkocja. I projekt Tylko Jezus. Jagłania, erden.ista.940, punktów 441.
1: A my zmierzamy do miejsca pierwszego.
2: Miejsce pierwsze.
0: Stali słuchacze z pewnością już wiedzą oraz ci, którzy śledzili statystyki. Dzisiaj nie powitaliśmy żadnej nowości na liście z mocą, więc ktoś ze stałych bywalców notowania naszego jest na pozycji pierwszej. A któż to, drodzy panowie?
3: Zwyciężyłaś.
1: Zespół Aretę.
3: Aretę. Wszystko się zgadza. Wszystko na swoim miejscu. Utwór się dopasował do swojego miejsca w tym tygodniu, ale była zaczęta walka do samego końca dzięki waszym głosom. Bądźcie z nami również za tydzień. Głosujcie do czwartku, do 12. Zliczamy wasze głosy. Przy okazji pozdrawiamy Huberta i Joasię, którzy czuwają nad prawidłowym działaniem systemu i zliczają skrupulatnie każdy wasz głos. No i tyle niespodzianek na dziś przygotowaliśmy. Czekamy w kolejnym, również okrągłym 702 notowaniu świątecznym.
0: Okrągłym jak te pączki, które dzisiaj będziemy jeść. A niedługo my będziemy tacy okrągli, chociaż sobie Pawełku nie grozi.
3: Oj tam.
0: A w Szkocji słonecznie, moi drodzy. Taka informacja najnowsza.
3: Pozdrawiamy Szkocję, pozdrawiamy cały świat, wszystkie stacje radiowe, które z nami współpracują.
0: I te, które nie współpracują też.
3: Też pozdrawiamy, a będą współpracować. Dobrego tygodnia wam życzymy. Za dzisiejsze spotkanie bardzo serdecznie dziękujemy. Ewa Judasz-Jakubek.
0: Paweł Hajduga.
3: Dariusz.
4: I ten trzeci.
0: Dawno tego nie robiliśmy w takim składzie, wybaczcie.
3: Pozdrawiamy serdecznie. Wam też życzymy dużo uśmiechu, dużo zdrowia. Do usłyszenia za tydzień.
4: Do usłyszenia.
5: Tak szybko biegnie czas. O szczęście każdy z nas wciąż walczy, boje to.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
2: Święta Teresa z Lisieux powiedziała: jaką radością jest przypomnienie sobie, że Maryja jest naszą matką. Skoro nas kocha i zna nasze słabości, czegóż możemy się lękać?

0: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: Leon XIV złożył wizytę na rzymskim Uniwersytecie La Sapienza, największej wyższej uczelni w Europie.

przemówieniu do profesorów i studentów papież zapewnił, że dociekanie prawdy jest w istocie poszukiwaniem Boga. Arcybiskup Tomasz Grysa został nuncjuszem apostolskim w Ugandzie. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Leon XIV złożył wizytę na rzymskim Uniwersytecie La Sapienza. To największa uczelnia w Europie. Aktualnie liczy ponad 120 tysięcy studentów. Papież rozpoczął swą wizytę od modlitwy w kaplicy Uniwersytetu.

0: Jest to zanieczyszczenie rozumu, które z płaszczyzny geopolitycznej przenika do relacji społecznych. Uproszczenia, które z innych tworzą wrogów, trzeba zatem korygować, zwłaszcza na uniwersytetach, poprzez uznanie złożoności świata i mądre korzystanie z pamięci.
1: Papież wezwał młodych, by nie ulegali rezygnacji. Podkreślił, że historia nigdy nie wpada bezpowrotnie w ręce śmierci, ale cokolwiek by się nie działo, zawsze jest strzeżona przez Boga.
0: Nie możemy ukrywać, że wielu młodych ludzi cierpi. Każdy przechodzi przez trudne okresy. Niektórzy mogą jednak odnieść wrażenie, że one nigdy się nie kończą. Dzisiaj wynika to coraz bardziej z szantażu oczekiwań i presji wyników. Jest to wszechobecne kłamstwo wypaczonego systemu, który sprowadza ludzi do liczb, eskalując rywalizację i pogrążając nas w spirali niepokoju.
1: Leon XIV wskazał młodym przykład swego duchowego mistrza, świętego Augustyna. Był niespokojnym młodzieńcem, popełnił poważne błędy, nic jednak nie zdławiło w nim pragnienia piękna i mądrości, powiedział Ojciec Święty. Leon XIV mianował Polaka, arcybiskupa Tomasza Grysę, nuncjuszem apostolskim w Ugandzie. Do tej pory był nuncjuszem apostolskim na Madagaskarze, Seszelach i Mauritiusie oraz papieskim delegatem na Komorach. Rozmawiając z Radiem Watykańskim, arcybiskup Grysa nie ukrywał wzruszenia w związku z zakończeniem misji na Madagaskarze.
2: Madagaskar, jak wiadomo, jest związany z Polską, chociażby przez wizytę świętego Jana Pawła II. Myślę w szczególności o tych wszystkich polskich śladach, które tam są, błogosławionym Janie Bejzymie. To są wszystko elementy, które w jakiś sposób przygotowały mi drogę na Madagaskar. Teraz będę starał się poznać i też pokochać nowy kraj i nową misję, którą Ojciec Święty mi zleca. I proszę wszystkich o modlitwę.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
4: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

tu es pour moi la seule musique qui

0: z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość. Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu z powodu radości, że się człowiek na świat narodził. Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. W owym zaś dniu o nic nie będziecie mnie pytać.
2: Wydaje się, że wesoły nastrój świata to stan bardzo krótkotrwały i powierzchowny. Wystarczy bardzo dobrze zdany egzamin, wygrana na loterii, otrzymanie sporego spadku po babci, zdobycie Mistrzostwa Świata przez narodową reprezentację, albo romantyczny wieczór z ukochaną osobą w ekskluzywnej restauracji. Ewangeliczna radość nie rodzi się z pozytywnych emocji, ale z ofiarnej miłości, poświęcenia, bezinteresownej pomocy i przekonania, że jestem kochany przez Boga. Pomyśl, co jest moją radością?
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca.

0: Dobranoc z Radiem Emaus. Lektura w Radiu Emaus.
1: Henryk Sienkiewicz. Potop. Czyta Hubert Czarnocki. Tom trzeci, rozdział 18. Sakowicz nie odstępował księcia przez 2 dni, bo drugi paroksyzm cięższy był od pierwszego. Szczęki Radziwiła tak się zwarły, iż trzeba je było nożem otwierać, aby do ust wlać lekarstwo trzeźwiące. Zaraz potem odzyskał przytomność, jednakże trząsł się, dygotał, podskakiwał na łożu, wyprężał się jak zwierz śmiertelnie postrzelony. Gdy i to minęło, przyszło osłabienie ogromne. Przez całą noc patrzył w sufit, nic nie mówiąc. Nazajutrz po wzięciu odurzających leków zapadł w sen twardy i ciężki, a koło południa rozbudził się znowu zlany potem obfitym. Jak się wasza książęca mość czuje? Pytał Sakowicz. Lepiej mi. Czy nie przyszły jakowe listy? Są od elektora i Steinbocka, leżą tu na stole. Ale czytanie na później trzeba odłożyć, bo wasza książęca mość sił jeszcze nie masz. Dawaj, zaraz, słyszysz? Starosta Oszmiański wziął listy i podał, a Bogusław przeczytał je po 2-kroć, po czym pomyślał chwilę i rzekł: jutro ruszamy na Podlasie. Jutro będziesz mości książę w łożu, jako i dzisiaj. Będę na koniu, jako i ty. Milcz, nie przeciw się. Starosta umilkł i przez chwilę trwała cisza, którą przerywał tylko poważny i powolny tyk-tak gdańskiego zegara. Rada była głupia i pomysł głupi, rzekł nagle książę. Ja także głupi, żem cię usłuchał. Wiedziałem, że jak się nie uda, to wina na mnie spadnie, odrzekł Sakowicz. Boś podrwił głową. Rada była roztropna, ale jeśli tam jest jaki diabeł na usługach, który o wszystkim ostrzega, ja za to nie odpowiadam. Książę podniósł się na łóżku. Myślisz? Rzekł, patrząc bystro na Sakowicza. A wasza książęca mość nie zna papistów? Znam, znam. I mnie często do głowy przychodziło, że to mogą być szczary. Od wczoraj pewien jestem. Utrafiłeś w moją myśl, dlatego m cię spytał, Zali, naprawdę tak mniemasz. Ale które z nich może w komitywę z siłą nieczystą wchodzić? Przecie nie ona, bo cnotliwa i nie miecznik, bo za głupi. A choćby ona ciotka. Może to być. Dla pewności na krzyż ją wczoraj wiązałem. A przed tym przyłożyłem jej nóż do gardzieli i maginuj sobie, wasza książęca mość, patrzę dzisiaj ostrze, jakoby w ogniu stopione. Pokaż. Cisnąłem nóż do wody, choć w rękojeści turkus był zacny. Wolałem tego już więcej nie tykać. To ci powiem, co mi się wczoraj przygodziło. Wpadłem do niej jako szalały, co mówił, nie pamiętam, ale to wiem, że dziewka krzyknęła: w ogień pierwej się rzucę. Wiesz, jako tam komin ogromny. I wraz skoczyła, ja za nią, porwałem ją w pół, już się szatki na niej zatliły, musiałem gasić i trzymać zarazem. Wtem dur mnie schwycił, szczęki mi się ścięły, rzekłbyś, że mnie kto za żyły w szyi szarpnął. Za czym wydało mi się, że owe iskry wedle nas latające zmieniły się w pszczoły i brzęczą jako pszczoły. Ot jak mnie tu widzisz, prawda? I co później? Nic już nie pamiętam. Jeno taki strach, jak gdybym w niezmierną studnię zlatywał, w jakąś głębię bezdenną. Co za strach, powiadam ci, co za strach. Teraz jeszcze włosy mi wstają na głowie. I nie sam strach, ale jakby powiedzieć i czczości, i nuda niezmierna i umęczenie niepojęte. Szczęściem moce niebieskie były ze mną. Inaczej już bym dziś z tobą nie rozmawiał. Wasza książęca mość, miałeś paroksyzm. Sama choroba często różne jasełeczka przed oczy stawia, ale dla pewności można by kazać nieco lodu na rzece odrąbać i tę babę spławić. Jechał ją sęk. I tak jutro ruszamy, a potem przyjdzie wiosna. Inne będą zaraz gwiazdy i noce krótkie, wszelką nieczystą siłę debilitujące. Skoro mamy jutro ruszać, to już lepiej wasza książęca mość tej dziewki zaniechaj. Choćbym nie chciał, muszę. Wcale żądzę dziś ode mnie odpadły. Puść ich, niech idą sobie do diabła. Nie może być. Czemu? Bo mi się szlachcic do okrutnych pieniędzy przyznał, które są w Bilewiczach zakopane. Puszczę ich, to odkopią i pójdą w lasy. Wolę ich tu potrzymać, a pieniądze w rekwizycję wziąć. Teraz wojna, to wolno. Zresztą sam się ofiarował. Każemy sady w Bilewiczach skopać, pięć po piędzi. Musimy znaleźć. Miecznik zaś, siedząc tu, przynajmniej hałasu i krzyku na całą Litwę nie naczyni, że go zrabowano. Złości mnie biorą, gdy pomyślę, ilem tu pieniędzy na próżno stracił, nowe uciechy i turnieja, wszystko to na nic, na nic. Mnie już dawno i na tę dziewkę złości brały. A mówię waszej książęcej mości, że gdy wczoraj przyszła i rzekła mi, niby ostatniemu ciurze, ruszaj, sługo, na górę, bo tam pan twój leży, tylko co mi jej głowy nie ukręcił jako szpakowi. Ileżem myślał, że to ona sama pchnęła waszą książęcą mość nożem, czyli ustrzeliła skrócicę. Ty wiesz, iż nie lubię, żeby kto u mnie rządził jak szara gęś. I dobrze, żeś tego nie uczynił, bo kazałbym ci owymi żelazkami szczypać, które na plaskę były przygotowane. Wara ci od niej. Plaskę jużem wyprawił z powrotem. Okrutnie był zdziwiony, nie wiedząc, po co go przywieźli i po co każą precz. Kazał coś za fatygę, że to powiada w handlu mam straty, ale mu rzekł, w nagrodę skórę całą wywozisz. Zalito naprawdę, jutro mamy ruszać na Podlasie? Jako Bóg w niebie. A wojska powyprawiane wedle moich rozkazów? Rajtarie wyszły już do Kejdan, skąd mają do Kowna ruszyć i tam czekać. Nasze polskie chorągwie są jeszcze tu. Nie zdało mi się naprzód ich wyprawiać. Ludzie niby pewni, a przecie mogliby się z konfederatami zwąchać. Głowbicz pojedzie z nami. Semenowie pod Wrotyńskim także. Karl Sztrym ze Szwedy idzie w przedniej straży. Po drodze ma rozkaz rebelizantów, a zwłaszcza chłopstwo wycinać. Dobrze. Krycz z piechotą ma ciągnąć z wolna, żeby w ciężkim terminie było się o kogo oprzeć. Jeśli mamy iść naprzód jako piorun i cały rachunek nasz na szybkości polega, to nie wiem, jeżeli pruskie i szwedzkie rajtarie będą nam przydatne. Szkoda, że nie staje polskich chorągwi, bo mówiąc między nami nie masz nad naszą jazdę. A artyleria wyszła? Wyszła. Jakże i Patterson? Nie, Patterson jest, pilnuje Ketlinga, który własną szpadą zranił się dość szkodliwie. On go bardzo miłuje. Gdybym Ketlinga nie znał, iż odważny oficer, myślałbym, że się umyślnie zakuł, aby na wyprawę nie iść. Trzeba tu będzie ze 100 ludzi zostawić, toż w Rosieniach, toż w Kejdanach, szwedzkie prezydia szczupłe, a de la Gardie i tak co dzień od Löwenhaupta ludzi żąda. Jak jeszcze i my wyjdziemy, rebelia zapomni o szawelskiej klęsce i znów głowę podniesie. Rosną oni i tak, znów słyszałem, iż Szwedów w Telszach wycięto. Szlachta? Chłopi? Chłopi pod przywództwem księdza, ale są i partie szlacheckie, szczególnie wedle Laudy. Laudańscy pod Wołodyjowskim wyszli. Siła wyrostków i starców zostało. Ci za broń chwytają, bo to wojennice z rodu. Bez pieniędzy nic rebelia nie wskóra. A my się w Bilewiczach zasilim. Trzeba być geniuszem jak wasza książęca mość, żeby tak we wszystkim znaleźć poradę. Bogusław gorzko się uśmiechnął. Lepiej w tym kraju cenią tego, kto się królowej jej mości i szlachcie akomodować umie. Geniusz nicnota nie popłaca. Szczęście, żem to i książęciem rzeszy, a za nogę mnie przecie do sosny nie przywiążą. Byle mnie intraty z dóbr tu położonych regularnie dochodziły. Nie dbam o całą Rzeczpospolitą. Żeby tylko konfiskować nie chciano. Pierwej my skonfiskujemy Podlasie, jeśli nie całą Litwę. Tymczasem zawołaj mi Pattersona. Sakowicz wyszedł i po chwili wrócił z Pattersonem. Rozpoczęła się przy łóżku książęcym narada, skutkiem której nazajutrz do dnia miano ruszać i nagłymi pochodami ciągnąć na Podlasie. Książę Bogusław wieczorem czuł się już o tyle lepiej, że ucztował razem z oficerami i żartami do późna się bawił, słuchając z przyjemnością rżenia koni i szczęku oręża gotujących się do pochodu chorągwi. Chwilami oddychał głęboko i przeciągał się w krześle. Widzę, że ta wyprawa zdrowie mi wróci, mówił do oficerów. Bądź też wśród tych wszystkich układów i zabaw znacznie pole zależał, ale w Bogu nadzieja, że poczują rękę moją konfederaci i nasz ekskardynał w koronie. Na to zaś Patterson ośmielił się odpowiedzieć. Szczęście to, że Dalia nie obcięła włosów Samsonowi. Bogusław popatrzył na niego przez chwilę dziwnym wzrokiem, od którego Szkot już mieszać się począł, ale po chwili oblicze książęce rozjaśniło się strasznym uśmiechem. Jeśli filarem jest sapiecha, odrzekł, to nim tak potrząsnę, że cała Rzeczpospolita na łeb mu runie. Rozmowa była prowadzona po niemiecku, więc wszyscy cudzoziemscy oficerowie jurgieltnicy zrozumieli ją doskonale i odpowiedzieli chórem Amen. Nazajutrz pochód z księciem na czele wyruszył do dnia. Szlachta pruska, którą świetny dwór przywabiał, poczęła zaraz wynosić się do domów. Za nimi ruszyli do Tylży ci, którzy w Taurogach szukali przed groźbami wojny schronienia, a którym Tylża wydała się teraz bezpieczniejszą. Zostali tylko miecznik, panna kulwiecówna Joleńka, nie licząc Ketlinga i starego oficera Brauna, który nad szczupłym prezydium miał komendę. Miecznik po owym uderzeniu obuszkiem leżał dni kilkanaście, krew od czasu do czasu ustami oddając, że jednak żadna kość nie była złamana, począł zwolna przychodzić do siebie i o ucieczce zamyślać. Tymczasem nadjechał Ciwun Zbilewicz z listem od samego Bogusława. Miecznik nie chciał z początku pisma czytać, lecz wkrótce namyślił się inaczej, idąc w tym za radą panienki, która była zdania, że lepiej znać wszystkie zamiary nieprzyjaciela. Mnie wielce miłościwy panie Bilewicz. Concordia res parve crescunt, discordia maxime dilabuntur. Fata to sprawiły i żeśmy się nie rozstali tak zgodnie, jakby sobie moje afekta dla waszmości pana i jego wdzięcznej synowicy życzyć mogły. W czym dali Bóg nie moja wina, gdyż to wać pan wiesz najlepiej, żeście mnie za moje szczere intencje niewdzięcznością nakarmili. Co się zaś w gniewie czyni, tego wedle amicycji w rachubę brać nie trzeba. Tuszę przeto, że popędliwe me uczynki zechcesz waszmość pan krzywdą, której od was doznałem, zgoła wyekskuzować. Ja wam też z serca odpuszczam, jako mi chrześcijańska miłość nakazuje i do zgody powrócić pragnę. Żeby zaś waszmości panu dać rękojmie, że urazy w sercu nie zostało, nie osądziłem za rzecz godną odmawiać waszmości panu tej przysługi, której ode mnie żądałeś. I pieniądze waszmość panowe przyjmuję. Tu miecznik przestał czytać. Uderzył kułakiem w stół i zakrzyknął. Pierwej mnie na marach zobaczy niż szeląg z mojej szkatuły. Czytaj ojciec dalej, rzekła Oleńka. Miecznik podniósł znów pismo do oczu. Której gotowizny dobywaniem, nie chcąc waszmość pana trudzić i zdrowia jego w dzisiejszych burzliwych czasach na szwank wystawiać, kazałem sam ją wydobyć i obliczyć. W tym miejscu zabrakło panu miecznikowi głosu i list wypadł mu z rąk na podłogę. Przez chwilę zdawało się, że mowa została szlachcicowi odjętą, bo palcami tylko chwycił się za czuprynę i targał ją z całej siły. Bij! Kto w Boga wierzy? Zakrzyknął wreszcie. Na to Oleńka. Jedna krzywda więcej, kara boska bliżej, bo miara wkrótce się dopełni.